by dech tknąć w puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać i nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed Burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: jak trzeba żyć, wszystki film grają w nim. Autodiszczy, ma jaki hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekiny biznesu ci w sławy sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie, że spychy. Chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Tutaj Aferanek, 7 dzień września i drugi poniedziałek września, a nie, przepraszam, no przecież pierwszy już poniedziałek września, no tak, to się by zgadzało, no też patrząc pod ten rok szkolny, to faktycznie też pierwszy poniedziałek września, jeszcze tydzień temu, 31 to był dzień, ale sierpnia, także dzieciaki jeszcze spały sobie słodko w domach, jeszcze do szkoły iść nie musiały, no a teraz to już szkoła i tak przez 10 miesięcy, ale spokojnie. Do 20 któregoś roku życia ze studiami szkoła, a później jakieś 40 dzień pracy, no i 40 lat pracy, przepraszam, no żeby nie dni, no i spokój wtedy, nie? No, grzechu się zgadza, ja też się zgadzam, tutaj Aferanek, do 10 my z kolei.

poniedziałek, 7 dzień września, a imieniny dzisiaj obchodzi Regina, Melchior i Ryszard. I to jest rekord chyba pod względem najmniejszej ilości imienin w roku, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej z tego, co śledzę. Zazwyczaj są to jakieś trzy linijki, trzeba brać dwa wdechy. No a teraz to tak jakoś na spokojnie. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. To myślę, że warto świętować jak najbardziej. Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena. To akurat taki dzień bardziej świadomości o tym właśnie święcie. My, to znaczy Grzegorz Nowacki, czyli realizator tego aferanka, Mikołaj Wolarski, odpowiedzialny za serwisy informacyjne, no i Mikołaj Pokorzyński, to my właśnie z wami do 10 oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A my powiemy wam, co do tej 10 godziny jeszcze będziemy gadać do was. No, 7.05 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, no i Głos Wielkopolski. Na sam koniec 7.30 to Mikołaj Wolarski przyjdzie do was z tym, co na ulicach słychać. Czy są te korki w roku szkolnym, czy nie? No i jaka pogoda? To niedługo. Już 7.35 to zaglądamy do 7 września na łamach historii oraz historii muzycznej. 7.48 przegląd wydarzeń sportowych, a tego było sporo właśnie w miniony weekend, a 8.05 to płyta tygodnia.
1: Tak, moi drodzy, po godzinie 8.20 zajrzymy sobie do kultury razem z przynętą kulturalną. Po 8.30 to czas na wybuch kontrolowany Jagny Jaśkowiak. Po godzinie 9.00 porozmawiamy o tym, co w mieście, porozmawiamy o tym, co w regionie. No i po 9.30 ostatnie spotkanie, takie dłuższe z kolejną osobą na antenie, czyli spotkanie z Jamesem Shanahanem w The English Breakfast.
0: No i oprócz tego nowości muzyczne, takie jak ta, Damazy i Koniec Świata.

0: A my zerkamy na raporty pogodowe, które spadają na nasze stoły. Moi drodzy, o poranku 11 stopni Celsjusza na termometrach, potem temperatura wzrośnie do 21 stopni.
1: No, dzięki Bogu, chociaż tyle, no, ale tak od razu zerkam na jutrzejszy dzień, bo tam aż 29 stopni ma być i to już chyba faktycznie będzie ostatni dzień lata, taki co nas przypiecze, później już tylko chłodno i jesiennie. Deszczu ma nie być ani dziś, ani jutro. Ciśnienie atmosferyczne to 1018 hektopaskali i spadnie do wieczora do 1012.
0: Wiatr umiarkowany w porywach do 36 km na godzinę, to rzecz jedna. Rzecz druga jest taka, że dzisiaj naprawdę mało chmur na niebie, więc dodatkowo słońce nam poświeci. To wstało po godzinie 6.14, a zajdzie po 19.26.

0: 6.51 na zegarach. Ja muszę koniecznie spytać Kamila, jak to z jego perspektywy wygląda. W piątek rozmawialiśmy z Basią o tym, że te łosie zaczynają wychodzić na ulicę i wypadki też powstają na S5. Chociażby w piątek taki właśnie miał miejsce po spotkaniu samochodu z łosiem. No i Basia była bardzo zaskoczona tym faktem, że w Wielkopolsce takie łosie można spotkać. Ja natomiast jestem z łosiami już nieco lepiej zapoznany w powiecie toruńskim, z którego pochodzę i który też odwiedziłem w ten weekend. Takich łosi właśnie więcej można spotkać. One sobie jednym krokiem przychodzą przez ogrodzenia i grasują po drzewach, po korach sobie je jedzą. No i słuchaj, jak jechałem sobie w sobotę do właśnie rodzinnego domu, to przejeżdżając drogą krajową numer 10, takiego łosia też spotkałem. Z wywalonym jęzorem sobie czekał. Myśleliśmy razem z partnerką, że ona, że ten łoś to taki może ozdoba dożynkowa, ale nie, ruszał głową i żył.
1: I gdzie pytanie?
0: No i pytanie, czy ty znasz takie łosie w Wielkopolsce albo w innych terenach?
1: Oj, to jest bardzo, bardzo długa odpowiedź mogłaby na ten temat paść. Jadąc ulicami, jadąc z piątką, takiego łosia nie spotkałem.
0: Na szczęście.
1: W mieście Poznaniu takiego łosia na ulicach nie spotkałem. No ale jak przyszedłem dzisiaj o godzinie 6.30, to się delikatnie, muszę powiedzieć, zdziwiłem.

0: Do serwisu jeszcze trochę trzeba poczekać, ale Mikołaj jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No i tak może głupsze informacje będziemy sprzedawać niż te za chwilkę. Czy ty takie łosie może spotykasz na ulicach Wielkopolski albo ze stron, z których pochodzisz?
1: Ale takie metaforyczne, czy takie naturalne?
0: Ja pytam o takie naturalne, ale Kamil bardzo chciał mnie obrazić, więc powiedział o tych metaforycznych.
2: Ja muszę tutaj się wciąć. Ja nikogo nie chciałem obrażać, tylko ja po prostu zaobserwowałem swoją obserwację i wydałem jedną głośną opinię.
0: Czyli mówisz, że jest łoś, tutaj grasuje, tak?
2: Łoś grasuje i się trochę boję o swój dobrostan z tego powodu.
0: Ale dwie ręce i dwie nogi ma.
2: Ma, minimum.
0: Chyba nie byłoś, przepraszam.
2: I wydaje mi się, że tak możemy to na koniec skomentować. 3 minuty nam do 7 zostały.
1: Mikołaj Wlarski, zapraszam. Kolejny protest w sprawie osiedla maltańskiego. Mieszkańcy osiedla zebrali się przed kościołem imienia Jana Jerozolimskiego za murami. Grunty osiedla należały niegdyś do tej właśnie parafii, potem zostały sprzedane deweloperom. Jak podaje Radio Poznań, ostatni protest był reakcją na ogłoszenie wygłoszone na niedzielnej mszy. Proboszcz twierdził w nim, że parafia nie jest stroną sporu z mieszkańcami. Tymczasem rzeczywistość zdaje się malować nieco inaczej. Wierni oskarżają kościół o przeprowadzoną ostatnią eksmisję, jako dowód przedstawiając wyrok sądowy. Oficjalne oświadczenie w sprawie osiedla wydała też archidiecezja poznańska. Można je przeczytać na jej stronie internetowej.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W naszym województwie organizowana jest nowa inicjatywa dotycząca szkoleń z pierwszej pomocy. Skierowana będzie do kół gospodyń wiejskich i potrwa od bieżącego miesiąca do grudnia tego roku.
4: W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członki i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.
1: Mówi pomysłodawca akcji wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wspomina też o tym, że członkini i członkowie kół gospodyń wiejskich to osoby aktywne w swoich środowiskach i uczestniczące w wielu lokalnych wydarzeniach, więc ważne jest, aby właśnie one znały zasady pierwszej pomocy.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Lech Poznań odzyskuje pozycję lidera. Wczorajszy mecz z Rakowem Częstochowa poznański klub wygrał 1-0. Zawodnicy Lecha od początku trzymali tempo, jednak rozpędzili się dopiero w drugiej połowie po dwóch zmianach w składzie. Bramką w 71 minucie zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy z wynikiem 16 punktów.
5: Patrząc przed meczem na skład i analizę przed meczem, wiedzieliśmy właśnie, że mogą tutaj przyjechać, bronić się nisko i w tej sytuacji, której mają niełatwe, i wiedzieliśmy, że nie wyjdą i nie będą chcieli z nami grać takiego otwartego futbolu, i no, dzisiaj się to potwierdziło.
1: Mówi pomocnik Lecha Filip Jagiełło. Kolejne starcie aktualnych mistrzów Polski już niedługo. W sobotę 12 września o 17.30 zmierzą się z Górnikiem Zabrze. W Poznaniu pojawiają się nowe murale. Mieszkańcy i goście mogą już podziwiać wielkoformatowe malowidła, które pojawiły się na budynkach udostępnionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz na ścianie bloku należącego do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstały one w ramach festiwalu murali, którego uczestnicy mogli obserwować malowanie na żywo czy wziąć udział w różnych warsztatach. Prace nad nowymi malowidłami trwały aż do teraz. Każde z nich powstawało z uwzględnieniem architektury budynku, proporcji ściany i widoczności. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrały ze swoim otoczeniem. I to już wszystkie informacje na teraz, następne za niecałą godzinę.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: 7 godzina na zegarach i już wybiła drogą kurę. Zapraszamy po raz pierwszy na antenę.

0: a w kalendarzu 7 dzień września mamy poniedziałek, moi drodzy. Z informacji najważniejszych to 4 dni do weekendu nam zostały. Imieniny obchodzą Regina, Melchior i Ryszard. Wszystkiego dobrego.
1: Nie uważasz, że to jest po prostu jakieś wyjątkowe, bardzo wyróżnienie dla dnia 7 września, że tak mało tych imienin jest, że Regina, Melchior i Ryszard mogą się czuć naprawdę wyróżnieni?
0: No właśnie, nie wyróżnienie dla dnia, ale wyróżnienie dla Reginy, Melchiora i Ryszarda, że tylko trzy imiona dzisiaj imieniny obchodzą, więc wszystkiego dobrego. Tym bardziej wam życzymy, że to wam się akurat wylosowało, moi drodzy. Nietypowe święta w kalendarzu również mamy. To jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba i Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej. Duchena.
1: Albo Duszena. Jakoś tak. No to tak, możemy świętować, możemy rowerem dojeżdżać do pracy, na przykład zamiast samochodem. To jeden z pomysłów, a to co niedługo na naszej antenie to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

0: 5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że przegląd porannej prasy zaczynamy. No i oczywiście zaczynamy od wyborczej.
1: Tam na samym zdjęciu na pierwszej stronie John Malkovich nas wyta. On zachwycił niebanalnym strojem od Diora na czerwonym dywanie i rolą w Wild Horse 9 w reżyserii Martina McDogana. To możecie przeczytać o tym więcej na stronie 14 i 15. My jeszcze czytamy o honorach dla kata Srebrenicy. Zmarł niedawno serbski zbrodniarz wojenny Ratko Mladić. Jest wciąż gloryfikowany w Serbii. To powinno bardzo niepokoić europejskich polityków. Rozmowa z Michałem Kucharskim, analitykiem z Ośrodka Studiów Wschodnich na 8 i 9 stronie. A tematem dnia w gazecie wyborczej są kryptowaluty. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. I oparcie partii Zonda Krypto właśnie możemy przeczytać. W polskiej polityce działa właśnie taka partia Zonda Krypto. Dla dobra państwa te powiązania trzeba szybko wyjaśnić do samego spodu, nawet jeśli Zonda posłowie znowu będą szczekać. Szokujące zeznania Krala. Szczekanie w Sejmie jeszcze nie przerabialiśmy czegoś takiego. Nie przerabialiśmy też sytuacji, by podczas sejmowej dyskusji pojawiały się oskarżenia w zasadzie korupcyjne tak wielkiego kalibru i by ujawniono oplatającą państwo pajęczynę. Premier Donald Tusk, cytując zeznania Przemysława Krala, współpracującego z prokuraturą szefa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, mówił o tym, jak Kral, przekazując politykom PiS pieniądze, załatwiał sobie odkręcenie śledztw w prokuraturze i łaskawienie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej o tym na Jedynce możecie przeczytać.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie o gospodarce poczytamy w tekście Mikołaja Pidzińskiego. Polska unijnym liderem wzrostu. Gospodarka ma urosnąć w tym roku o 3,9%. Trzykrotnie szybciej niż w strefie euro. Tak prognozuje EY. W kolejnych latach jednak wyhamuje. To przez demografię. Europejska gospodarka okazała się bardziej odporna na ostatnie wstrząsy niż oczekiwano. Według najnowszego raportu właśnie EY European Economics Outlook wzrost wspierają wciąż silny handel światowy, inwestycje związane z sztuczną inteligencją oraz ekspansja fiskalna Niemiec. Dodatkowo poczytacie w tym artykule o ropie, która jest największym ryzykiem, no i o tym, jak pozostać w czołówce krajów Unii Europejskiej, oraz zobaczycie wykres, który traktuje o dynamice PKB i inflacji na stronie pierwszej oraz na stronie 15, również z prognozami na lata przyszłe od roku 2024 do roku 2029. W przetargu nie można niczego zataić. To tytuł od Sławomira Wikariaka, który pisze na stronie pierwszej, że wyrok w sprawie rekordowego przetargu na przebudowę Rail Baltica oznacza, że pominięcie jakichkolwiek informacji może dyskwalifikować firmę. Sądy zamówień publicznych rozstrzygną ciągnącą się miesiącami batalię prawną, uznając, że konsorcjum, w skład którego wchodził Mirbud, musi zostać wykluczone z przetargu na przebudowę linii kolejowej Rail Baltica. Dlaczego dokładnie? O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 11. Dodatkowo o kryptoaferze, która uderza w PiS również. W Rzeczpospolitej zeznania Przemysława Krala mają obciążyć kolejnych polityków. Tak wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. No i tak pisze Izabela Kasprzak i Jacek Niedzienkiewicz na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo rozwijają ten artykuł w tytule o tym, że rząd szykuje nową kryptoustawę. Dodatkowo próbują odpowiedzieć na pytanie, co marszałek robił w Zonda Krypto, to na stronie piątej. No i pytanie kolejne. Czy premier złamał prawo? To na stronie 12. To Rzeczpospolita.
1: W dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że Polacy są przeciwni godzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 55% ankietowanych uważa, że kwestia finansowania nie powinna być sposobem nacisku na Trybunał Konstytucyjny. Taką metodę akceptuje tylko co piąta osoba. Budżetowy konflikt między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym jest pokłosiem sporu o to, kto jest uznawany za sędziego Trybunału. Na ten moment nie ma możliwości osiągnięcia niebudzącego wątpliwości kworum w zgromadzeniu ogólnym. Nie mogło więc ono zgodnie z ustawą przyjąć projekt budżetu na 2027 rok. O tym, że nad sędziami Trybunału Konstytucyjnego zawisło widmo braku wynagrodzeń i o tym, co zmieni Maciej Berek, więcej na stronie 7 możecie przeczytać. A ja czytam jeszcze o elektrycznych autach z Chin. One popłyną do nas nowym szlakiem. Nowy arktyczny szlak pomiędzy Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do do około 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kontenerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. To jakie plusy może przynieść dla Polski? Na jedynce jeszcze przeczytacie i na stronie 10 również.
0: A na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej możemy przeczytać o tym, że nad Kłodzkiem przeszła nawałnica, ponad 300 interwencji strażaków było z tą nawałnicą i z tym załamaniem pogody związanych. O tym więcej na stronie pierwszej. Dodatkowo informacje w tekście Natalii Szewczyk o tym, że szkolny autobus nie jest dla przedszkolaka. Takie pytanie zostało zadane. No i że rodzice są oburzeni. Jeden kierowca wziął przedszkolaka ze starszym bratem do przedszkola, ale inny kierowca odmówił zabranie go do domu. Gmina zasłania się przepisami, ale te wcale nie zabraniają wożenia dzieci. Pierwszy dzień w przedszkolu miał być dla 3-letniego chłopca wyjątkowym przeżyciem. No ale już tego pierwszego dnia pojawił się właśnie opisany wyżej problem. Więcej na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo informacja o tym, czy naprawdę przepisy nie zabraniają wożenia dzieci do przedszkola. To w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Dodatkowo na stronie pierwszej poczytamy o... Przepraszam, nie na stronie pierwszej, tylko na stronie drugiej przeczytamy o Nowym Tomyślu i o tym, że w Nowym Tomyślu z wikliny da się wypleść prawie wszystko. No i o tym, że 304 uczestników z 65 państw 4 dni konkursowej rywalizacji, pokazów warsztatów i niezwykłych plecionych arcydzieł pokazali to, co potrafią. No i rzeczywiście potrafią dużo. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co dokładnie, jak te wiklinowe twory wyglądały, no i o co w tych wiklinowych tworach przede wszystkim chodziło, no to zapraszam na stronę drugą do dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego.
1: I tą wiadomością kończymy poranny przegląd prasy. 7:12, już prawie na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera.

0: 7.20, no i przechodzimy do naszej kolejnej nowości pomału. Jagoda Kret tam z Robertem Cichym nagrali utwór, no i w tym tygodniu mamy wyjątkowe nowości, takie wyróżniające się, co chyba rzadziej można spotykać, chociaż jak tak zerkam w opisy tych niektórych, to zawsze jest jakiś indie coś tam, indie rock, indie pop. Tutaj nie jest tak wypisane, ale
1: Poznań
0: to już chyba...
1: stoi indie.
0: Indie.
1: Można tak powiedzieć. Tak
0: niezależnie
1: patrząc
0: jesteśmy,
1: na to wszystko. Tak, moi drodzy, a Jagoda Kret i Robert Cichy przygotowali najnowszy singiel To przez dwa. Bardzo proszę.

0: 7.24. Przechodzimy do Was z konkursem. Na to konkurs długoterminowy, także trochę czasu na odpowiedzi będziecie mieli, no ale myślę, że zwlekać nie warto. My rozdajemy właśnie konkurs na Great September Showcase Festival and Conference w Łodzi. On już w ten czwartek i do soboty potrwa od 10 do 12 września. Rozwiązanie konkursu będzie już jutro przed godziną 20, a do wygrania są dwie nawet, podwójne wejściówki, także trochę tych szans jest.
1: Moi drodzy, więc jeżeli chcieliście kiedyś odwiedzić Łódź, ale stwierdziliście, że nie ma zupełnie po co odwiedzać Łodzi, no i nagle macie jakieś wytłumaczenie, dlaczego by pojechać w ogóle do Łodzi, no to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Showcase to jest rzecz jedna, konferencja to jest rzecz druga, no i zwiedzanie Łodzi przy tym wszystkim to jest rzecz trzecia. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Możecie pisać pod numer 7248 w treści, wpisywać Wasze imię i nazwisko, a zanim imię i nazwisko, to przepraszam, afera.september, Wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: Jaki wykonawca najbardziej zainteresował Cię na tegorocznej edycji i dlaczego? A tych wykonawców trochę jest. Maria Peszek i Hoshi, Andrzej Piaseczny, Zalewskim. To już w piątek, a w sobotę, no, Julia Wieniawa, ale jest też Liwka.
1: No. No. I wielu, wielu, wielu, naprawdę wielu, wielu, wielu, wielu innych artystów, których warto zobaczyć. Zapraszamy serdecznie. Koszt to 2 zł i 46 groszy. Takiej wiadomości.

0: Więc jak już napiszecie pod numer 7248, to możecie również zadzwonić pod numer 618750213. Dlaczego? No bo sprawy drogowe przed nami.
1: No tak, Mikołaj, właśnie was poinformuję, gdy taki telefon od was odbierzemy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:31, Mikołaj Wolarski, zapraszam. Za oknami niestety coraz zimniej, aktualnie temperatura sięga niecałych 12 stopni, ale nagrzeje się jeszcze do ponad 20. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale deszczu raczej nie trzeba się obawiać. Jeśli chodzi o ruch w Poznaniu, korki na Grunwaldzkiej przy wjeździe do miasta, na Starłęce przy Fortecznej formują się też zatory na Lechickiej i Lutyckiej. Spory ruch można też napotkać na Bałtyckiej i na rundzie Rataje. A2 aktualnie korkuje się przy zjeździe na Dolną Wildę, a S11 przy wjeździe z Kurnika. Będą też zmiany ze względu na remont skrzyżowania Piątkowskiej i Alei Solidarności, także w komunikacji miejskiej. Zapraszam na stronę ZTM. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co się dzieje na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 02 13.

0: 7.36. Na zegarach zaglądamy do kalendarium. Na początek to historyczne. 1764 rok. Wtedy Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski. No dokładniej Stanisława II Augusta. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło.
1: Ja zaglądam, moi drodzy, do historii najnowszej, bo do roku 2009. Nie wiem, czy wiesz, że to jest historia najnowsza. Wtedy to 7 dnia września rozpoczęły się rozgrywane po raz drugi w Polsce 36. Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn. I zastanawiacie się pewnie. Jak to było u nas, to Polska pewnie musiała gdzieś daleko dojść. Otóż nic bardziej mylnego. Nie wyszliśmy z grupy.
0: Zdarza się. Znamy to z innych sportów. Ja jeszcze zajrzę do roku 2 lata wstecz. W 2007 roku Sejm RP przyjął uchwałę o skróceniu swojej kadencji, a jeszcze rok 1928. O, wtedy rozpoczął się pierwszy Tour de Pologne. Zwycięzcą jego był Felix Więcek z bydgoskiego klubu kolarzy.
1: A w roku 2018, moi drodzy, to z kalendarium muzycznego data już. Niestety data smutna, bo 7 dnia września umiera Mac Miller. Z tego powodu gramy Dęk, to na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama. Aferanek. Słyszę głos.

O, no to cześć, moi drodzy. Moglibyśmy się tak pożegnać również, ale okazuje się, że nie możemy się z wami pożegnać, nawet nie chcemy z wami pożegnać się, ponieważ do godziny 10 będziemy, za chwilę sport, a tymczasem lista aferowych nowości to Feniks od Suwala.

0: Bo w sporcie, moi drodzy, naprawdę sporo się działo. 12 minut nam zostało do godziny 8, a to oznacza, że zaglądamy do tego, co w świecie siatkarskim na sam początek.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet zakończyły się wczoraj. Dla Polek bez medalu. W starciu o brąz biało-czerwone musiały uznać wyższość Serbek po czterosetowej rywalizacji. Choć Polki podniosły się w trzeciej partii, to nie wystarczyło. Z kolei w sobotę Polki przegrały półfinał z Włoszkami 1-3, a Włoszki wczoraj finał przegrały z Turczynkami 2-3. To właśnie Turcja jest mistrzem Europy w siatkówce kobiet. No a tak na pociechę dla Polek, no to one z Turczynkami wygrały z kolei w grupie tydzień temu 3-2. Także mistrzynie Europy przed czasem pokonały Polki.
0: No i niestety można powiedzieć z jednej strony, że nie jesteśmy najlepsi, a z drugiej strony można powiedzieć niestety, tak, że jesteśmy nawet czwarci w Europie. O, i tak można to skwitować optymistycznym punktem widzenia. Moi drodzy, optymistycznych punktów widzenia też było sporo, jeżeli chodzi o lekką atletykę. No bo zaglądamy do finałowych konkursów Diamentowej Ligi. No i tutaj nasza reprezentacja naprawdę bardzo, bardzo się postarała. No i te starania było widać. Mateusz Kołodziejczak wygrał finałowy konkurs Diamentowej Ligi. Właśnie polski skoczek wzwyż okazał się najlepszy w konkursie w Brukseli. Historyczny sukces, można powiedzieć. Wystarczyło do tego osiągnięcia tego historycznego sukcesu zaledwie 2,28 metra. Zaczęło się to wszystko od czystych przejść na wysokości 2,16, potem 2,21. W trzeciej próbie nasz reprezentant zaliczył 2,25 metra. No ale ta wygrana to i ten najistotniejszy wynik to było 2,28 metra. Te nasz reprezentant Mateusz Kołodziejski pokonał za pierwszym razem. Była tam próba również Tamberiego, który chciał skakać na 2,31. To się nie udało, no i z tego powodu nasz reprezentant wygrywa. Historyczny sukces, można powiedzieć. Mateusz Kołodziejski wygrywa ten finał, no i dodatkowo zapisał się na Mistrzostwa Świata. Ten wynik zapisał się na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne. Właśnie. To nie jest jedyny wynik dobry, jeżeli chodzi o Diamentową Ligę. Klaudia Kazimierska okazała się najlepsza na 1500 metrów również w finale Diamentowej Ligi z czasem 3:54.05. To, uwaga, jest najlepszy w tym sezonie czas i to trzeba powiedzieć. No i dodatkowo kolejny raz pobity rekord Polski, który został ustanowiony podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, również przez Klaudię Kazimierską. Więc dobrze, dobrze to wszystko idzie. Czas 3:54.05. W sezon marzeń tak można chyba to skwitować. Klaudia Kazimierska wygrywa na 1500 metrów. Ostatnią informacją, jeżeli chodzi o Diamentową Ligę, to są informacje z rzutu oszczepem. Dawid Wegner drugi w finale zakończył. No i tak można spoglądać, jak to wyglądało historycznie. No i historycznie rzeczywiście naprawdę dobrze dla naszego reprezentanta. Kluczowy rzut. To był rzut na 87,47. Życiowy rekord. No i spełnione kolejne wymagania na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Dawid Wegner drugi w finale Diamentowej Ligi w rzucie oszczepem.
1: Przechodzimy do piłki nożnej. Kolejosz pokonał w siódmej kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa 1-0. Medaliki wciąż zamykają tabelę z zerowym dorobkiem punktowym. Bengtsson w 71 minucie strzelił zwycięskiego gola. No można by narzekać, że lider tabeli tylko 1-0 wygrywa z ostatnim zespołem. No ale to może być też mylące. Cieszmy się mimo wszystko z tego pierwszego miejsca, że Lech na nie wrócił mimo jednego spotkania wstecz. I jeśli patrząc na Legię Warszawa, które to miejsce ma drugie, Górnik Zabrze pokonał jeszcze wczoraj Krakowie 1-0, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław 2-1, a dzisiaj jeszcze Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin o godzinie 18, no a o 20:30 Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Spoglądając jeszcze do piłki nożnej, do naszych rodaków, do Ligue 1 Przemysław Frankowski strzelił gola dla Stade Rennes w niedzielnym meczu wyjazdowym w Angers. W trzeciej kolejce francuskiej ekstraklasy przy jego trafieniu asystował Sebastian Szymański, a goście ostatecznie zwyciężyli 2-1. To nie były najlepsze derby Londynu. Tutaj zaglądamy do Premier League. Ale na koniec liczy się przede wszystkim wynik. Przecież ten był korzystny dla Arsenalu. Kanonierzy wygrali z Chelsea 2-1 w dużej mierze dzięki świetnej postawie Kaja Havertza. Gole to 1-0 w drugiej minucie dla Morgana Rogersa. On był na celowniku kanonierów przez dłuższy okres lata właśnie, no ale w końcu trafił do The Blues. 1-1 to w 25 minucie Kai Havertz, no i w 50 minucie Odegaard na 2-1.
0: Zaglądamy również do świata tenisa. US Open nieustająco trwa, moi drodzy. No i poznaliśmy już w singlu kobiet nie wszystkie, bo tylko raz, dwa, trzy pary ćwierćfinałowe, dwie pary ćwierćfinałowe. Te ćwierćfinały odbędą się już jutro. To Sabalenka i Noskowa, Pegula i Navarro. No i dzisiaj będziemy mogli oglądać w 1/8 finału Igę Świątek, która zmierzy się z Qin Wen Zheng po godzinie 17:30. To będzie również mecz, który powie nam, czy Igę Świątek będziemy dalej mogli oglądać w meczach ćwierćfinałowych. Miejmy nadzieję, że tak wszystko się stanie. To godzina 17:30. Dzisiaj kolejne spotkania jeszcze to Andrzejewa i Potapowa, to po godzinie 17:00. Również 1/8 finału Osaka i Rybakina, to po godzinie 20:30. Również 1/8 finału. No i tak spoglądając na klasyfikację, no Iga Świątek niestety jedyną naszą reprezentantką w tym turnieju. W sobotę mogliśmy w deblu kobiet oglądać jeszcze Maję Chwalińską i Magdalinet. Te przegrały z Angeliną Kalininą i Anną Bondar. To 6-3, 3-6 i 3-6. No a Iga Świątek w sobotę w trzeciej rundzie wygrała z Buzkową. To 7-6 i 7-6.
1: Na koniec jeszcze informacja z żużla. PSŻ Poznań pewnie wygrał na swoim torze z ROW Rybnik 51-39 i awansował do finału drugiej Ekstraligi. W finale Skorpiony zmierzą się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, a to spotkanie już w niedzielę 13 września w Poznaniu. W Bydgoszczy z kolei rewanż 20 września. I to wszystko, jeśli chodzi o świat sportu.
0: 5 minut niecałe zostało nam do godziny 8:00.

0: 3 minuty do 8.
1: Mikołaj Cholarski, zapraszam. Polski Czerwony Krzyż i Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu podpisały porozumienie. Ich współpraca będzie obejmować przede wszystkim przygotowanie do sytuacji awaryjnych. W ramach projektu prowadzone będą m.in. analizy zagrożeń czy opracowanie i testowanie procedur reagowania.
2: Natomiast planujemy ćwiczenia również w takim jakby realnym zakresie, gdzie rzeczywiście ewakuujemy realnych ludzi. To oczywiście prawdopodobnie byliby pozoranci, no bo absolutnie nie możemy narażać pacjentów na takie przygody. Staramy się, żeby scenariusz takich ćwiczeń jak najbardziej odzwierciedlał realia.
1: Mówi szef grupy ratownictwa PCK Leszek Tasiemski. Ćwiczenia te pozwolą przygotować szpital na wypadek konieczności ewakuacji i przenosin pacjentów do innych placówek. Wszystkie te szkolenia mają się przydać na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Koleje Wielkopolskie przegrały w konkursie na dostawę zeroemisyjnego taboru. Województwo Wielkopolskie wziął udział w konkursie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. O pieniądze mogli się ubiegać m.in. operatorzy publicznego transportu. Z dostępnych środków największe dofinansowania otrzymały m.in. PKP Intercity, a także Górnośląskie Zagłębiowska Metropolia.
4: Nie wszystkie projekty się mogły znaleźć w finansowaniu. W ramach Feniksa przeznaczone na ten cel było 1,5 miliarda złotych, natomiast suma projektów przekraczała dwukrotnie tą kwotę. No i przykre, no, znaleźliśmy się niestety w tej części, która niestety nie uzyskała finansowania.
1: Mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Wielkopolska, mimo że spełniła wymagania formalne projektu, to znalazła się na liście rezerwowej.
3: O sporcie na 98,6.
1: Warta Poznań przegrała na wyjeździe mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Rozgrywka zakończyła się wynikiem 1-0. Gospodarze od początku grali agresywnie, sprawdzając czujność obrońców. W drugiej połowie meczu nie odpuszczali, a zespół z Poznania nie był w stanie wykorzystać okazji do gola. Tymczasem zawodnicy Pogoni zdołali wbić piłkę do siatki w 76 minucie. Zieloni musieli pogodzić się z porażką. Ich kolejny mecz, a więc szansa na zwycięstwo już niedługo. W sobotę zmierzył się z Arką Gdynią. Biegacze z półmaratonu w Pile walczą o poradę diabetologiczną. W 35. edycji biegu wzięło udział 900 osób, w tym członkowie teamu Cukrzyca. Odbyli oni bieg z panerami, które miały na celu zwrócić uwagę na brak poradni dla osób z cukrzycą w Pile i sąsiednich powiatach. Koordynator akcji, dr Andrzej Gawrecki, zwraca uwagę na ilość pacjentów z zaawansowanymi powikłaniami cukrzycy, którzy przyjeżdżają do kliniki diabetologii w Poznaniu. W teamie cukrzyca oprócz niego pobyli też pracownicy kliniki oraz osoby chore na cukrzycę. Ich akcja ma na celu zwrócić uwagę na to, jak istotny jest dostęp do dobrego diabetologa. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę. Bardzo proszę.

0: A w kalendarzu poniedziałek, 7 dzień września, Regina Melchior oraz Ryszard. To taki trzej królowie i dwóch króli, może jedna królowa, obchodzą imieniny właśnie.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to dzisiaj w kalendarzu. Dodatkowo Światowy Dzień Świadomości Dystorfii Mięśniowej Duszena. To również zostało wpisane 7 dnia września. Z informacji najważniejszych, no to warto podać tę jedną. 4 dni do weekendu nam zostały.
0: Tak jest. I to myślę, że ta pozytywna wiadomość najbardziej ze wszystkich przysłowia. Na dziś 3 zostały wybrane. Proszę bardzo.
1: Święta Regina, mgły rozpina.
0: Święta Regina, gałęzie ugina.
1: O, i jeszcze trzecie. W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
0: No dobrze, że żadnej dziewczyny tutaj w studiu nie ma, bo my mamy partnerki swoje.
1: Żebyś czuł się zwabiony?
0: No nie wiem, no to wiesz, trzeba uważać. W końcu Dzień Świętej Reginy, to trzeba, wiesz, ona i rozpina, i ugina. No i wiadomo, że te dziewczyny chłopaków wabią.
1: No ale to wiesz, to chodzi o mgły i to chodzi o gałęzie. Myślę, że to w tym kierunku powinno iść i w tym kierunku w takim razie to zostawmy, moi drodzy. Rzeczywiście, mgieł na dzisiaj nie mamy zapowiedzianych.

0: Na zegarach 8:04.
1: Tak, moi drodzy, i w tym tygodniu spoglądamy sobie na krążek, który nazywa się Destiny Ports. I nie zgadniecie, jacy wykonawcy ten krążek przygotowali. Ty zgadniesz?
0: Uwielbiam coś takiego, słuchaj.
1: Destiny Ports.
0: Tak, to zgadza się. Ja właśnie zastanawiam się zawsze, kiedy artysta decyduje się nazwać swój krążek, tym bardziej debiutancki, tak samo jaki się nazywa. Nie wiem, czy wtedy brakuje poniekąd kreatywności na wybranie.
1: No właśnie mnie to akurat w przypadku debiutu zupełnie nie zastanawia.
0: Przy debiucie nie.
1: Wydaje mi się, że kolejny krążki, gdyby tak się nazywały, to tutaj już moglibyśmy się zacząć zastanawiać, w którym kierunku to idzie i dlaczego w tym kierunku to tak idzie, no ale w momencie, kiedy ktoś się przedstawia danym krążkiem...
0: To warto podwójnie to zrobić.
1: Nie wiem, czy warto.
0: Zawsze ale... wtedy można powiedzieć, że to debiut był, jakoś nazwać, bo inaczej to trzeba kminić. Na przykład Metallica w 91 roku wydając album Metallica, a to był już jej czwarty krążek, o ile mnie pamięć nie myli.
1: I jak to wytłumaczyć?
0: No Black Album, co nie? Bo okładka była czarna i tylko tak. Wężyk był. Przypominam sobie jeszcze innych artystów, którzy tak się nazywali. Czy ty pamiętasz może? Przypomnisz
1: oj,
0: mi.
1: Zupełnie,
0: Taylor Swift. O, swój pierwszy album nazwała Taylor Swift na przykład.
1: A to dobrze, że imieniem i nazwiskiem.
0: Mm-hmm. Tak. Się podpisała jeszcze.
1: Dzień dobry, jestem Kamil Strużyński. Wydaję swój album pod tytułem Kamil Strużyński.
0: O, kiedy będzie można posłuchać?
1: O godzinie 7:55. Moi drodzy, ale wracając do tematu najważniejszego, czyli do naszej płyty tygodnia, to tak, pierwsza debiutancka epka. To warto zaznaczyć.
0: No i tutaj mamy ten cały indie rock, do tego alt rock i jeszcze pop rock. Pięć utworów na płycie znajdujemy, my gramy numer jeden.
1: To The River, to Destiny Ports i to płyta Destiny Ports.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: słuchacza Tomka. No, dziękujemy super. Bardzo serdecznie. Rzeczywiście jest pięknie, mimo że to poniedziałek, aczkolwiek cieplej mogłoby być troszkę, bo już tak zawiewa, że kurtkę można nawet nałożyć.
1: Można, się zastanawiałem nawet, czy taką właśnie na swoje ciało nie narzucić, ale jutro żadne kurtki nie powinny być potrzebne. Tak, wtorek będzie ciepły, słuchajcie.
0: Jutro planujemy się opalać.
1: Nie wiem, czy na aferanku jeszcze, chociaż to słońce, jak czasami tutaj zagląda, to faktycznie opalić nieco by można.
0: Do godziny 10 czekamy. Aferanek@afera.com.pl. Możecie się z nami kontaktować. Zapraszamy was serdecznie.

0: Jak byłem dzieckiem, to zawsze myślałem, że listy w butelce to jest rzecz, która tak normalnie się człowiekowi zdarza.
1: Prawda?
0: Bo w każdym filmie takim, dobra, nie w każdym, ale w wielu filmach takich dla dzieci, w wielu bajkach był jakiś list w butelce, który ktoś znalazł i od tego rozpoczęła się wielka przygoda. I zawsze chciałem znaleźć list w butelce i nigdy nie znalazłem.
1: Ja też nie znalazłem. A może mogłeś wysłać? Słuchaj, a może by tak było, że ty byś...
0: Ale to nie chodzi o to, żebym ja wysyłał, tylko żebym ja dostał. Dostaliśmy, moi drodzy, list w butelce, to na liście aferowych nowości. Od kilku czułości. Aferanek. No a teraz dostaliśmy dawkę kultury po godzinie 8.20, to przynęta.
2: Mój stary to fanatyk kultury.
3: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
4: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, a jesień delikatnie puka do drzwi. Początek września to idealny moment, żeby złapać ostatnie promienie słońca i sprawdzić, co kulturalnego dzieje się w mieście. Nazywam się Alicja Sparkowska i mam dla Was kilka wydarzeń, które warto wpisać do wrześniowego kalendarza.
2: Przynęta kulturalna.
4: Co można przy...

0: prawie z powrotu do domu? W przypadku Konstantina Surkowa są to fotografie, wspomnienia i nowe spojrzenie na Mikołajów, miasto, z którego pochodzi. Atelier Wimar zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są już takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa to wystawa dla tych, którzy lubią patrzeć na fotografie jak na zapis emocji. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta. Jak to się stało, że pomysł jednego człowieka przetrwał ponad dwa stulecia? W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności możecie zajrzeć bliżej historii Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego pisarza i człowieka, który miał całkiem śmiałe plany na zachowanie polskiego dziedzictwa. Wystawa Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner prowadzi przez kolejne etapy jego życia. Od Collegium Nobilium przez literackie początki, aż po stworzenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I choć od jego śmierci minęło 200 lat, jego pomysł wciąż ma się całkiem dobrze. Ekspozycję możecie zobaczyć tylko do jutra, do godziny 19. Widzimy się na miejscu w Bibliotece Raczyńskich.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: propos tych rzeczy podobnych do listów w butelce, które mogły się okazać, że nie są aż tak częste w naszym życiu, jak były w kreskówkach, no to na pewno tak. Te ruchome piaski, ja jeszcze w takie nie wpadłem.
1: To prawda, trójkąt bermudzki okazuje się, że nie jest jednak tak straszny.
0: Nie jest właśnie, a mnie to przerażało. Ja mówię, dlaczego ludzie tam płyną? O co chodzi? Przecież to taki mały trójkącik, a tam ciągle ktoś ginie. Przestańcie tam płynąć po prostu.
1: Kolejną rzeczą jest na pewno budowa piramid przez
0: kosmitów.
1: Okay. I to, że ci kosmici w pewnym momencie po te piramidy wrócą.
0: I sobie zabiorą po prostu.
1: Tak.
0: To, że kosmici wrócili, to ja nie mam wątpliwości, słuchaj, ale czy piramidę zabrali? Nie wiem, bo w Egipcie nie byłem.
1: O, ja też w Egipcie nie byłem.
0: Muszę zobaczyć
1: może to wszystko
0: oczy.
1: To jest kłamstwo.
0: No
1: albo to są nadmuchane piramidy, bo ktoś już je zdążył ukraść. Taka opcja też istnieje.
0: Takie balonowe. Piranie jeszcze. O. Nie spotkałem jeszcze pirani, słuchaj.
1: A bardzo się bałem, że w jakiejś rzece mnie zaatakują kiedyś piranie.
0: Ja bardziej nawet w basenie myślałem, że zaatakują. Tak zazwyczaj to były, że był taki basenik
1: węże
0: i tam były
1: w samolocie, mrówki w samolocie, dużo różnych zwierząt w samolocie, które atakuje ludzi, to kolejna rzecz. I jeszcze chyba z tego wszystkiego najgorsza to jest to, że słońce kiedyś przestanie świecić i wszyscy umrzemy.
0: A kiedyś tak będzie.
1: Kiedyś tak będzie.
0: Ale nie dożyjemy, tego gwarantuję. Wam, jeśli wy macie pomysły jeszcze na takie typu, no właśnie tego typu sytuacje, które w kreskówkach były na co dzień, no a jednak w prawdziwym życiu nie, no to piszcie aferanek@afera.com.pl.
1: Czekamy do godziny 10, no i z dżunglami też było dużo różnych strachów związanych. Na szczęście ta dżungla, która jest na naszej antenie, nie jest nikomu straszna.
0: Tam tylko plącze i talk about it.

0: No bo to Jungle było i Talk About It na naszej antenie. Moi drodzy, a z dżungli przechodzimy do świata chemii.
1: Tam Jagna Jaśkowiak opowie od gulaszu aż po izotopy.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Cześć, ja mam na imię Jagna, a nasz dzisiejszy bohater to George von Hevesi, węgierski fizykochemik, który miał tak absurdalną intuicję, błyskotliwość i spryt, że jego biografia czyta się jak połączenie genialnego kryminału z komedią naukową. Gdyby dzisiaj żył, pewnie zostałby bohaterem najlepszego filmu. To człowiek, który wymyślił znaczniki promieniotwórcze, rozpracował biologię od środka, a w czasie wojny rozpuścił złote medale Nobla w kwasie, żeby nie wpadły w ręce hitlerowców. Kiedy młody Hevesi pracował w Manchesterze u samego Ernesta Rutherforda, mieszkał w tanim pensjonacie. Zauważył, że gospodyni serwuje podejrzanie znajomy gulasz. W niedzielę, poniedziałek, a czasem nawet i we wtorek. Miał przeczucie, że kobieta po prostu zbiera resztki z talerzy i podaje je ponownie. Gospodyni zarzekała się, że wszystko jest świeże. A co on zrobił? Do niezjedzonego kawałka mięsa na swoim talerzu dodał mikroskopijną ilość promieniotwórczego izotopu. Wtedy dopiero co odkrywanego. Parę dni później, gdy na stole znowu pojawił się świeży gulasz, Hevesi wyciągnął prosty elektroskop i talerz zaczął promieniować. Gospodyni zbladła, a Hevesi udowodnił jej oszustwo. Ale co najważniejsze, zrozumiał jedno. Jeśli podczepisz radioaktywny znacznik pod jakąś cząsteczkę, możesz śledzić jej drogę, gdziekolwiek się uda. Tak narodziła się metoda wskaźników izotopowych. Hevesi postanowił przenieść ten pomysł na ludzi i biologiczny metabolizm. Żeby sprawdzić, jak szybko woda krąży w ludzkim organizmie, wypił szklankę ciężkiej wody z izotopem wodoru, czyli deuterem, i zaczął badać swój własny mocz i pot. Odkrył, że cząsteczka wody, którą właśnie wypiłeś, spędza w twoim ciele średnio 9 do 10 dni, zanim zostanie w całości zastąpiona nową. Pokazał, że nasze ciała to nie stałe pomniki, ale stale rozebrane i odbudowywane biologiczne elektrownie. Za te badania nad wykorzystaniem izotopów jako wskaźników w badaniach procesów chemicznych Hevesi dostał Nagrodę Nobla z chemii w 1943 roku. Jego spryt nie kończył się jednak na badaniu gulaszu. Zauważył lukę w układzie okresowym. Podczas gdy inni szukali 72. pierwiastka w minerałach ziem rzadkich, Hevesi, pracując w Kopenhadze, zsumował teorię kwantową i stwierdził, że 72. pierwiastek musi przypominać cyrkon. Miał rację, odkrył go w minerałach cyrkonu i nazwał go hafen, od łacińskiej nazwy Kopenhagi. Kiedy Niemcy zajęli Danię w czasie II wojny światowej, w Instytucie Bora w Kopenhadze leżały złote medale Nobla dwóch niemieckich fizyków, Maxa von Laue i Jamesa Franka. Wywóz złota z Niemiec był karany śmiercią. Zakopanie ich w ogródku było zbyt ryzykowne. Hevesi wpadł na genialny pomysł. Rozpuścił złote medale w wodzie królewskiej, czyli mieszaninie mocnych kwasów. Słoik z pomarańczowym, niepozornym płynem postawił na półce w laboratorium pośród setek innych odczynników. Naziści przeszukali instytut i minęli go bez słowa. Po wojnie Hevesi wszedł do laboratorium, odzyskał złoto z roztworu i odesłał je do Akademii Szwedzkiej, która odlała z niego medale na nowo.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki. co chodzi, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
7: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: 8.41 na zegarach, lalka. Wychodzi i film, i serial chyba niedługo, nie? Nie wiem, co pierwsze będzie. Nie wiem, gdzie dokładnie to znaleźć, ale to na pewno znajdziecie sobie w internecie.
1: Wszystko w tym miesiącu, moi drodzy, tylko tyle wam powiem.
0: No właśnie, i tych plakatów trochę można zobaczyć. Można zobaczyć też na poznańskich przystankach. No i proszę, chyba producenci bardzo chcą trafić w Gen Z. Nie wiem, co na to Gen Z w takim razie, bo jeden z plakatów mówi na przykład, że stąd biorą się Daddy Issues.
1: Look how they massacred my boy, yes. Można by tak powiedzieć. No moi drodzy, plakaty są naprawdę, naprawdę ciekawe. Nie wiem, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł i że to właśnie tak trafia się do Gen Z, żeby sprzedać im jakoś lekturę szkolną w formie filmowej i żeby zachęcić ich tym samym do tego, że a może to zobaczymy. No ale podpisywanie plakatu, stąd się biorą Daddy Issues na przykład, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak samo lekkie obyczaje, czy ciężkie
0: to
1: życie.
0: To jest mocne. Albo zbawca, czy zabawka? Takie pytanie zostało zadane.
1: Femme fatale, czy feministka?
0: Przywiązany, czy uwiązany? Nie wiadomo. Trzeba obejrzeć w takim razie. Może tam są różne inne
1: wiesz
0: też
1: co,
0: rzeczy.
1: Wydaje mi się, że zamiast oglądać, można by na przykład książkę przeczytać.
0: No, to lepiej. Tam chyba nie ma Daddy Issues. Przynajmniej jest... tych takich, jakich znamy.
1: A jakby tak tłumaczyć wszystkie książki i wszystkie teksty kultury na teksty Gen Z po prostu?
0: Masz jakiś pomysł?
1: No na przykład, nie wiem, Adam Mickiewicz i dziady. Trzeba jakoś wymyślić.
0: Trzeba wymyślić. Na razie składamy się z żalu.

0: Moi drodzy, my jakoś starzy nie jesteśmy, ale chyba też najmłodsi nie jesteśmy, więc musieliśmy wspomóc się internetem. Wpisaliśmy w wyszukiwarkę internetową młodzieżowe słowa i słowa, których używają teraz młodzi ludzie. I rzeczywiście znamy te słowa. Znamy te słowa?
1: Znamy, no jak najbardziej.
0: Nie musieliśmy sprawdzać, co one oznaczają.
1: Nie, ja wiem wszystko,
0: to dobrze,
1: tak.
0: To dobrze. I z tego, moi drodzy, idąc za ciosem, stworzyliśmy teksty promocyjne, które mogłyby promować na przykład film Dziady, część druga. O.
1: Zaczynamy od mocnego, myślę. No, rankingi są modne, możecie znaleźć je wszędzie w internecie, a więc my proponujemy ranking duchów z dziadów. Od największego cringe'u do totalnego gigaczada.
0: Jak nie rozumiecie, o co chodzi, to oznacza, to dobrze. Że dobrze, że byliście wychowani w tych czasach jeszcze bez sieci internet. Ghosting w XIX wieku wyglądał inaczej. To też ciekawa propozycja.
1: No albo to, że Zosia miała situationship z połową wsi. No i można sprawdzić, jak skończyła.
0: Zobacz, jak skończyła Zosia. Tak też można by napisać, moi drodzy, promując na przykład Dziady, część drugą. I teraz jedno jedyne pytanie. Czy słucha nas ktoś odpowiedzialny za tworzenie filmów i odpowiedzialny za promowanie filmów?
1: Czy nas zatrudni, się zastanawiasz?
0: Nie, mam nadzieję, że nas po prostu taka osoba nie słucha, bo jeżeli to byłby dobry pomysł i tej osobie by się to spodobało, to może by to jeszcze gdzieś trafiło.

0: Zastanawia mnie tak, czy w latach na przykład takich 70. XX wieku też były młodzieżowe słowa roku.
1: Musiały być. Wiem, że przypał to jest coś, co istniało już od lat i moi rodzice na przykład znali to, kiedy on wchodził w nasze języki gdzieś tam w szkole, no średniej myślę, no to oni już mówili, a to stary, to my to znamy. Przypał, w sensie przyps.
0: A wtedy starsi mówili też, o panie, ta młodzież to używa takich słów, że teraz to nie wiadomo w ogóle o co im chodzi i języka nie potrafią używać.
1: Bardzo możliwe, to zawsze trzeba narzekać na te młodsze pokolenia, prawda?
0: To prawda.
1: Bo my, słuchaj, musielibyśmy...
0: A też miałeś takie podejście, będąc dzieckiem, że nigdy nie będziesz narzekał na młodsze pokolenia?
1: Oczywiście, że tak.
0: I teraz narzekasz na młodsze pokolenia?
1: Oczywiście, że tak.
0: I tak się właśnie przekazuje z Hedem, moi drodzy. Każde młodsze pokolenie w końcu będzie narzekało na kolejne młodsze pokolenie i tak w kółko do tego momentu, kiedy świat i słońce w końcu wybuchną i najmłodsze pokolenie dotrwa do tego momentu, kiedy no niestety słońce przestanie świecić.
1: Może tak być. Mi się wydaje, że to jest dlatego, że każdy myśli, że to nowe pokolenie będzie tak jak te stare, a one się zmieniają.

0: Mikołaj Wolarski już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No to pytanie do ciebie, jak jest twoje ulubione młodzieżowe słowo?
1: Dobre pytanie. Powiedziałbym chyba, że...
2: To jest złe pytanie właśnie.
0: To jest bardzo złe pytanie.
1: Też zależy od interpretacji. Jesieniara było całkiem dobre.
2: Jesieniara było dobre? To było najgorsze.
0: To było najlepsze.
2: Ach, no właśnie, bo ty lubisz jesień.
0: Bo ja kocham jesień.
2: No właśnie, no, nie mam o czym
0: potem
2: rozmawiać.
0: W momencie, kiedy jesieniara była najlepszym słowem roku, moi drodzy młodzieżowym, wszystko od tego momentu wszystko zaczęło upadać i spadać.
2: To był pik Gen Z po prostu.
0: To był po prostu pik najlepszego słowotwórczości, jaka mogła zostać uskuteczniona. A propos słowotwórczości, to serwis został stworzony na 3 minuty przed 9.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Możliwe zmiany w strefie parkowania na poznańskich ogrodach. Mowa tu o skróceniu okresu darmowego parkowania z 3 godzin do 40 minut. Wynika to z decyzji wojewody wielkopolskiego. Powołał się on na ustawę o drogach publicznych, według której od pierwszej pełnej godziny parkowania należy pobierać opłatę. Od tego zapisu mogą być jednak odstępstwa dla niektórych użytkowników drogi. Przyjęcie nowej propozycji będzie zależało od przyjęcia uchwały podczas sesji Rady Miasta 29 września. Jeśli wejdzie ona w życie, nowe zasady będą obowiązywać od 1 grudnia. Dnia bieżącego roku.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Z Poznania zniknie jeden z kultowych budynków. Dojdzie do rozebrania dawnego kina Olimpia. Obiekt ten znajduje się na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Matejki przy dekoracji w kształcie niezidentyfikowanego dwunoga. Od 1957 roku do 2004 roku funkcjonowało tam wspomniane kino. Po zakończeniu jego działalności budynek stopniowo podupadł. Aktualnie Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego podpisała umowę z wykonawcą, który dokona rozbiórki. Ma się ona zakończyć w ciągu 180 dni. W miejsce dawnej konstrukcji powstanie budynek Akademii, który ma być ukończony w 2030 roku. Hunters PSZ Poznań w finale metaklas drugiej Ekstraligi Żużlowej. We wczorajszym rewanżu meczu Skorpiony pokonał u siebie ROW Rybnik wynikiem 51-39 i tym samym odrobiły 6 punktów straty.
4: Po 5 latach pracy tutaj wchodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był, powiedzmy, nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał, może na awans do playoffów, co niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejście do finału, no coś niesamowitego.
1: Mówi menadżer PSZ Poznań Jacek Kannenberg. Zawodnik klubu Kacper Pludra wspomina, że stan toru był całkiem korzystny, mimo że trasa była przemoczona, a i nie obyło się bez błędów. Dzięki zdobytym punktom PSZ zawalczył o awans, tym razem z Polonią Bydgoszcz.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Na zewnątrz jeszcze ciepło i coraz częściej deszcze, a to oznacza jedno – grzyby. Przypomnijmy jednak wszystkim zbieraczom, że grzybobranie może się skończyć źle, jeśli nie zachowuje się wystarczającej uwagi.
5: Przede wszystkim zbieramy grzyby z hymenoforem rurkowym. I już wyjaśniam, czym jest hymenofor. Jest to ta część grzyba, która znajduje się pod kapeluszem i my ją tak kolokwialnie nazywamy gąbką.
1: Mówi grzyboznawczyni z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Mariola Mazur-Zielińska. Można też wspomnieć, że nawet te gąbkowe grzyby mogą ucierpieć na jakości, jeśli rosną przy składowiskach odpadów czy ruchach. Drogach. Odradzane jest też zbieranie młodych grzybów ze względu na trudność ich rozpoznania. Warto uważać, aby dobra potrawa nie przemieniła się przypadkiem w incydent. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Następny za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę po raz kolejny na antenę.

0: mojemu koledze współprowadzącemu bardzo było przykro, że nie mógł porozmawiać z Kurą o godzinie 9, więc proszę bardzo, teraz jest twój moment.
1: Nie no, Kury już nie będzie, no słuchaj.
0: No jak to nie? Specjalnie dla ciebie
1: tak,
0: zrobimy.
1: Naprawdę?
0: Tak, zrobimy tak, żeby Kura teraz była, to powiedz coś przed Kurą.
1: Ale to musi być... O, tak, to jest nasz ulubiony dwunóg. Proszę bardzo.

0: Tylko ten bliżej zidentyfikowany.
1: Tak, tego już znamy i to bardzo dobrze co godzinę. Słuchaj, ja tak z Kurą sobie rozmawiałem dużo, co godzinę tak naprawdę w zeszłym tygodniu, także my już swoje winę.
0: Więc kłamałeś z tym, że było ci przykro.
1: Nie, no przykro mi było naprawdę.
0: A. No to proszę bardzo, widzisz, jak mogłem ci humor poprawić.
1: To co, jeszcze raz.
0: Regina, Melchior i Ryszard dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. 7 dzień września mamy w kalendarzu, to poniedziałek.
1: Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. No właśnie, żeby to niebo było błękitne jak najdłużej. Z nami bez smogu chmury mogą być, no bo to już jesień. Niedługo do tego Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena.
0: Tak, to ze świąt. Dodatkowo mamy przysłowie święta Regina Mgły Rozpina. To przysłowie numer 1.
1: Numer 2 święta Regina Gałęziołgina. No i numer 3.
0: W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. To dzisiaj wpisane w kalendarz. Z ważnych informacji jeszcze jedna, że do weekendu 4 dni zostały, a już za chwilę na naszej antenie informacje z Poznania i informacje z regionu. Zostańcie z nami.

0: O dwunogu było przed chwilą, było też w serwisie, no i rozmawiamy teraz. To Kino Olimpia.
1: Tak, moi drodzy, 180 dni, szanowny pan kolega Mikołaj powiedział. Tyle wystarczy ekipie rozbiórkowej, żeby budynek rozebrać. No dobrze, to już wszystko wiemy. Wiemy to, że budynek jest w posiadaniu w tym momencie Akademii Muzycznej w Poznaniu, no ale co będzie po tym wszystkim dalej, kiedy ta rozbiórka się zakończy, trzeba będzie wybudować coś nowego. No i tak, nowy obiekt, który w tym miejscu ma powstać, zaprojektowała jedna z warszawskich pracowni. Jeżeli zastanawiacie się, skąd tę warszawską pracownię możemy znać, albo skąd będziemy mogli znać, na przykład na terenie miasta Poznania, no to to jest dokładnie ta sama warszawska pracownia, która zaprojektowała Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To muzeum, które w tym momencie jest budowane na miejscu starego lodowiska Bogdanka. To jest dokładnie ta sama pracownia, która będzie nowy budynek w miejscu starej Olimpii budować. No i tak, zastanawiając się, po co taki budynek w ogóle ma być wybudowany, no bo było kino. Potem w tym miejscu mieściły się różnego rodzaju instytucje. Był też teatr, który tam w środku się znajdował. No potem Akademia Muzyczna dostała ten teren, no i będzie wykorzystywany właśnie ten budynek na cele Akademii Muzycznej. Uwaga, ten budynek ma zapewnić studentom kierunków związanych z muzyką estradową, teatralną i operową kontakt z prawdziwą sceną teatralną i z prawdziwą publicznością. Uwaga, znajdzie się więc tam scena teatralna z regulowanymi parametrami akustycznymi, z kanałem orkiestrowym i z widownią na około 400 miejsc. Dodatkowo do tego wszystkiego w tym miejscu będą się kształcić również studenci lutnictwa artystycznego i studenci wokalistyki. Swoją siedzibę ma mieć tutaj też pracownia nowych praktyk muzycznych. Będzie to Instytut Badawczo-Rozwojowy, który pozwoli uczelni na komercjalizację badań. I to wszystko właśnie tam przy ulicy Grunwaldzkiej. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ten projekt, który wygrał, wygląda to w konkursie organizowanym przez SARP, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy w internecie wpisać nowy budynek Akademii Muzycznej na miejscu starej Olimpii. Tu wizualizacje są. Jakbyście chcieli, to mogę opisać. Chcemy?
0: No, oczywiście.
1: Taki moloch.
0: I tyle, i to i wystarczy. Tyle. Ale w razie czego zobrazować sobie samemu też można. Czy to wszystko?
1: To
0: jeśli
1: wszystko
0: chodzi o
1: Kino Olimpia.
0: Kino Olimpia. Ja jeszcze zaglądam do tematu, który w Głosie Wielkopolskim Kamil przytoczył 2 godziny temu. Kierowca nie zabrał przedszkolaka. Czy takie właśnie przepisy mogły go wytłumaczyć? Natalia Szewczyk właśnie w Głosie Wielkopolskim pisze o pierwszym dniu w przedszkolu, który miał być dla 3-letniego chłopca wyjątkowym przeżyciem. Jego matka twierdzi jednak, że już kilka godzin później doszło do sytuacji, która skłoniła ją do zgłoszenia sprawy właśnie redakcji Głosu Wielkopolskiego. Chłopiec rozpoczął edukację przedszkolną 1 września w zespole szkolno-przedszkolnym w Maniewie. Jak relacjonuje matka, przed rozpoczęciem roku szkolnego wypełniła wszystkie wymagane zgody i dokumenty, by dziecko mogło korzystać z takiego właśnie autobusu szkolnego, którym do szkoły dojeżdża również jego starszy brat, uczeń 4 klasy. No właśnie, 3-latek i 4-latek mieli razem pojechać. 4-latek pojechał, no 3-latek już nie. Kierowca mówił, że z powrotem będzie jechał inny kierowca. No i według jego zdaniem interpretacji przepisów bez odpowiedniego zabezpieczenia mógłby podczas kontroli inspekcji transportu drogowego zostać ukarany. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym dzieci w wieku od 3 do 4 lat mogą być przewożone autokarami. Jest kilka warunków, które muszą być spełnione. Mianowicie pierwszy to taki, że każde dziecko musi mieć swoje indywidualne miejsce na fotelach. Nie mogą być dzieci przewożone na kolanach osób dorosłych, tłumaczy m.in. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy KWP w Poznaniu. Drugi warunek jest taki, że jeżeli autokar jest wyposażony w pasy, to te pasy muszą być zapięte i zazwyczaj są to pasy tak zwane dwupunktowe. Jeżeli chodzi o foteliki, to tego obowiązku w autokarach nie ma. Autokary nie muszą być wyposażone w foteliki do przewozu małych dzieci. No i oczywiście, jeżeli jest przewożona grupa dzieci, większa czy mniejsza, czy też indywidualnie, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, podkreśla rzecznik prasowy. Z relacji mamy wynika, że autokarze jeździ osoba dbająca o bezpieczeństwo dzieci. No tutaj jeszcze artykuł został 32 przedstawiony ustawy 7 prawa oświatowego, który pozwala gminie zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę do przedszkola również wtedy, gdy ustawowego obowiązku nie ma.
1: 11 minut po godzinie 9 kończymy przegląd informacji z Poznania.
2: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu,

0: stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: 1. 2.

0: 9:19 na zegarach. My wracamy do indie rockowych grań, no i do naszych nowości oczywiście. Tom Pigment właśnie mówi, słuchaj, że nie ma lepszego lekarstwa na zbliżającą się jesień niż taneczne, gitarowe granie. Czy ty się z tym zgadzasz?
1: No zaraz sobie posłuchamy i zaraz zobaczymy, czy się z tym zgadzamy. Bo to lista aferowych nowości. Tom Pigment, który przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem.
0: Malta.

0: A propos tych rzeczy, które nas spotykają za dzieciństwa, które myśleliśmy, że w życiu dorosłym będzie ich więcej, to czy ty, Kamilu, myślałeś, że na końcu tęczy znajdziesz kiedyś taki garnek ze złotem?
1: To akurat mnie nigdy jakoś tak bardzo nie interesowało. To wiedziałem akurat, że jest zupełny fake i nie ma w ogóle jakkolwiek o tym myśleć.
0: Myślałem, że inne wartości masz niż garnek ze złotem, po prostu,
1: nie,
0: że nie
1: to wiedziałem, że
0: pazerny.
1: Po prostu jest zupełna nieprawda. Pazerny to jestem.
0: Jednak. To ja ci pokażę, słuchaj, zdjęcie i słuchacze usłyszą twoją reakcję, dobrze?
1: Dobrze.
0: Jechałem przez las, była mocna...
1: I znalazłeś garnek ze złotem.
0: Nie? Ale to drugą część właśnie, czyli tęczę. Piękna ulewa, była do tego piękne słońce i zobacz, jaką tęczę udokumentowałem.
1: Moi drodzy, zostało mi właśnie pokazane zdjęcie tęczy. Jest to bardzo ładne zdjęcie
0: ale
1: tęczy
0: w lesie. Zobacz, jak blisko, to było 5 metrów ode mnie, no może 10.
1: To prawda, ta tęcza wygląda, jakby na dole tej tęczy miał być garnek ze złotem.
0: Nie było.
1: I skrzat w zielonym ubranku. Był grzyb.
0: Nie, nie było. Wymyśliłem to. Fajnie było, jakby był grzyb.
1: Fajnie by było, jakby był grzyb, bo to oznaczałoby, że tęcza tak naprawdę do czegoś prowadzi. Wszystkie dzieci, jeżeli nas słuchacie, a nie jesteście jeszcze w szkole, to pamiętajcie, że tęcza prowadzi do garnka ze złotem i skrzata. A wszyscy dorośli, jeżeli tego słuchacie, nie wyprowadzajcie swoich dzieci z tego błędu, bo to wspaniałe tak myśleć.
0: Myślę, że jest moje prawdopodobieństwo, że one ten koniec tęczy znajdą. Także warte są poszukiwania. I ta droga, a nie cel, prawda?
1: I jaka zabawa w tym wszystkim.
0: No, oczywiście. A może chociaż jakieś grzyby znajdziemy, ale do tego przydałby się nie jeden atlas, to na pewno.

0: Great September Showcase Festival and Conference w Łodzi już od 10 do 12 września, czyli od tego czwartku do tej soboty. Tam możecie znaleźć takich artystów jak Maria Peszyk, Andrzej Piaseczny. To w czwartek, w piątek Zalewski, Kuba Karaś, a w sobotę chociażby Julia Wieniawa czy Liwka. No ale to showcase, więc tych artystów takich mniej znanych, no to oni są też najważniejsi, a ich możecie znaleźć na stronie wydarzenia. My nie bez pozoru tak sobie wymawiamy też tych artystów.
1: Tak, moi drodzy, ponieważ mamy dwie wejściówki podwójne na to wydarzenie. Jeżeli chcielibyście powalczyć o to, jeżeli chcielibyście wybrać się do Łodzi, jeżeli chcielibyście posłuchać tej muzy, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie wysyłać SMS-y pod numer 7248.
0: Dodając w treści odpowiedzi afera.september, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego.
1: Czekamy do jutra do godziny 22:46. To koszt wiadomości 7248.

0: That's bummer. And as we bum our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja.
3: Aferanek.

0: 9.45, zaglądamy dalej na listę aferowych nowości. Tam, jak się okazuje, bossanowe można grać również w Polsce i po polsku.
1: W Polskę mamy bossanowa?
0: No, są takie rzeczy, słuchaj.
1: O, proszę bardzo. Tak, moi drodzy, bo zaglądamy sobie na listę. No i na liście okazuje się, że Renata Ślesicka przychodzi do nas z bossanową albo z kawałkiem o tym, że zakochanym w bossanowie można być.
0: No właśnie. Wy, w razie czego, możecie też oddawać swoje głosy na aferzastą do piątku do godziny 12. Tam właśnie Renatę Ślecicką z Jakubem też możecie znaleźć.
1: Tak, bo Jakub Magier to na ficie w tym kawałku. Zakochani w bossanowie to lista aferowych nowości, to Renata Ślesicka. Można na aferzastej oddać głos i można tam również poczytać więcej na naszej stronie na temat singla.

0: straty. To pierwszy poniedziałek dla uczniów w tym roku akademickim. A czy ty, Kamilu, byłeś takim...
1: Szkolnym, akademicki to jeszcze się nie zaczął.
0: No faktycznie, akademicki to dopiero październik. To prawda, dopiero...
1: Współczujemy
0: dopiero
1: wszystkim, którzy w październiku idą.
0: No, ty między innymi też.
1: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, co czas przyniesie. A czy ty byłeś takim uczniem, który bardziej zbierał uwagi czy pochwały?
1: Ja to byłem wzorowym uczniem. Chyba, że nie byłem, ale to nie pamiętam, szczerze mówiąc, takich rzeczy. Wszyscy straszą, że to będzie ważne, że to będzie jakkolwiek istotne, po czym się okazuje, że tak naprawdę można robić, co chcesz.
0: A, to prawda.
1: Dla wszystkich uczniów, którzy nie są w szkole jeszcze, nie słuchajcie nas, nie można robić, czego się chce.
0: Idźcie do szkoły.
1: Trzeba być wzorowym uczniem. A, to poza tym, tak, to jest bardzo dobra rzecz.
0: Najważniejsza rzecz.
1: Idźcie do szkoły, już jest 9:48, co
0: chyba
1: wy w domu robicie?
0: Że przerwę mają i nas słuchają, to też tak mogą robić. Myślisz, że na przerwach włączają aferę i...
1: To by było bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: Myślę, że tak. Co to dużo mówić? Ja
1: nauka
0: na przykład...
1: o poznańskiej radiofonii. Bardzo proszę.
0: Ja na przykład zebrałem, słuchaj, raz uwagę za to, że rozmawiałem na lekcji, tylko że cała klasa rozmawiała na lekcji, a mnie z ostatniej ławki było słychać.
1: No bo najgłośniejszy byłeś.
0: No tak właśnie było.
1: Wyróżniałeś
0: i tylko ja te uwagi
1: pewnie
0: dostawałem.
1: Jeszcze, pewnie jeszcze tego wąsa
0: nie,
1: tam było
0: wąsa,
1: widać,
0: nie, wiesz, co, słuchaj, wtedy. No ale co, a teraz mogę rozmawiać w radiu i fajnie, nikt mi uwagi nie zwraca, prawda?
1: Tak.
0: No.
1: Nie zwracam.
0: No i super.
1: No i dobrze, moi drodzy. Powodzenia wszystkim uczniom. Jeszcze raz dobrego. Tak chciałoby się rzec, że trochę współczujemy, ale to na morale źle wpływa.
0: Nie, no słuchajcie, nie przejmujcie się czy to egzaminami maturalnymi, czy tymi innymi. Wszystko to jakoś będzie.

0: Modern Act to na naszej antenie. Ja tak się zacząłem zastanawiać tak w trakcie tego Modern Act od Cloud Nothings. W nawiązaniu oczywiście do młodzieżowych słów. Czy my jesteśmy w stanie w tym momencie wykombinować, jakie będą kolejne młodzieżowe słowa?
1: O jene, ja miałem jakiś pomysł. Mhm. Poczekaj.
0: Tylko pomysł ci wypadł zupełnie?
1: Wypadł mi zupełnie z głowy, no, oczywiście w takiej sytuacji. No co jest teraz takie na chodzie?
0: Cool na topie?
1: No.
0: Nie wiem, cool to może być kolejne
1: młodzieżowe. Jak to mówi młodzież teraz? Nie ma pojęcia, nie wiem,
0: nie
1: mam
0: nic w głowie. Teraz to chyba było 6-7, ale to już jest stare teraz.
1: Tak, to już
0: i teraz
1: jest stare.
0: Są nowe jakieś wchodzące.
1: Macie coś, realizatorzy? Nic, no 6-7 tylko.
0: Nie,
1: no to czy my czekamy może na 7-8?
0: Nie wykombinujemy. O, 7-8.
1: Albo 1-2?
0: 1-2.
1: Albo free.
0: Chociaż wiesz co, 1-2, 1-2 to takie bardziej rytmiczne jest. A propos free, no to 3 minuty nam zostały do 10.
2: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Wraca temat osiedla Maltańskiego. Mieszkańcy zwracają uwagę na list wystosowany do papieża przez arcybiskupa Gondeskiego w 2019 roku. Jak podaje portal ePoznań, z osiedla jest tam opisane jako kilka częściowo zabudowanych obiektów i altan, mimo że mieszkały tam setki osób. W liście pojawia się też określenie bezużyteczności nieruchomości w kontekście zarobków. Metropolita Poznański zapewniał również o możliwości przeniesienia się w innym należycie wskazane miejsce dla mieszkańców, co zdaje się kłócić z ostatnimi eksmisjami. Mieszkańcy osiedla wciąż walczą o swój dom. Wczoraj protestowali pod kościołem ich parafii z banerami głoszącymi hasła takie jak Bóg czy zysk, czy 421 milionów srebrników.
3: Czy wiesz, że...
2: W Poznaniu odbywa się kolejna akcja dotycząca pierwszej pomocy. Bezpłatne zajęcia są organizowane przez grupę Reakcja. Podczas nich przeprowadzany będzie instruktaż na temat tego, jak ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc oraz udzielić pomocy doraźnej.
4: Pamiętajmy o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Zanim w ogóle podejdziemy do tej osoby, zachowajmy spokój, sprawdźmy bezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę innych osób dookoła nas, że dzieje się coś, co prawdopodobnie nie powinno się stać i żeby nam po prostu w tej sytuacji pomogli.
2: Mówi Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja. Podczas szkolenia pokazane zostaną też sposoby przeprowadzania resuscytacji oraz użycia defibrylatora. Zajęcia odbywają się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Polski Czerwony Krzyż podpisał porozumienie z wojewodą wielkopolską. Obejmuje ono przede wszystkim wsparcie w sytuacjach awaryjnych.
5: Szykujemy się na wsparcie szpitala w zakresie opracowania procedur, szkoleń i jednocześnie ćwiczeń, bo jakby procedura, która nie została przećwiczona, no nie możemy na niej polegać. Musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście działa.
2: Mówi kierownik działu programowego i promocji wielkopolskiego PCK Szymon Konarski. Nie jest to nowa współpraca, teraz została jednak sformalizowana.
6: Już do tej pory podejmowaliśmy bardzo często współpracę przy różnych akcjach, takich głośniejszych, jak było na przykład 2 lata temu zawalenie kawennicy na Karszewskiego, gdzie nasze służby z naszym Polskim Czerwonym Krzyżem współpracowały, a to porozumienie z taką już tutaj swoistą sienką na torcie w postaci, prawda, zwieńczenia tego, żeby tutaj nadać jakieś ramy formalne.
2: Wsparcie Czerwonego Krzyża obejmie szkolenia z ewakuacji i reagowania kryzysowego oraz doradztwo merytoryczne. Jednym ze szkolonych obiektów będzie szpital imienia Wiktora Degi.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: W Poznaniu powstaje nowy obiekt kulturalny. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie stało u podnóża wzgórza Świętego Wojciecha. Projekt zakłada konstrukcję 4 różnokształtnych budynków połączonych pod ziemią. Zostaną one skupione wokół okrągłego placu przeznaczonego pod przyszłe wydarzenia i koncerty. Wystawa będzie zawierać blisko 2000 eksponatów i ma mieć charakter narracyjny. Otwarcie muzeum planowane jest na 2028 rok w 110. rocznicę powstania. I to już wszystkie informacje na teraz. Na następne zapraszamy jutro.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła. Zapraszamy. Kurę. Już teraz?

0: a w kalendarzu 7 dzień września. Mamy to poniedziałek, tylko 4 dni do weekendu nam zostały.
1: Regina, Melchior i Ryszard, to oni dzisiaj obchodzą imieniny tak wyjątkowo. Samotni, no ale myślę, że to wyróżnienie jest znaczące. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Obchodzimy...
0: Tak, dodatkowo Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena i jeszcze mamy przysłowia wpisane w kalendarzu. Święta Regina mgły rozpina.
1: W Dzień Świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
0: Święta Regina gałęzie ugina.
1: Tak.
0: Te krótsze są zdecydowanie lepsze, tak mi się coś wydaje. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten krótki poranek. A, chciałoby się więcej, nie?
1: Dlaczego krótki? Co
0: tak,
1: się
0: do godziny 12 audycja poranna jakby trwała?
1: Od 6.30 nadal?
0: Od 6.30
1: nadal. Od 6.00. Niech będzie od 6.
0: Dobrze,
1: to
0: dajemy
1: jutro
0: już
1: przechodzimy na 6.
0: 5.30.
1: Dobra, pewnie.
0: Tak, możemy,
1: dobra,
0: tak możemy się umówić.
1: Ja to zostanę po prostu.
0: To jest najlepsze rozwiązanie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Konkursu nie rozwiązujemy. Przypominamy, że konkurs z wejściówkami na Great September rozwiążemy dopiero jutro po godzinie 20. Słuchajcie wtedy Aferytmu.
1: Jak najbardziej. Grzegorz Nowacki był odpowiedzialny za realizację tego aferanka. Mikołaj Wolarski za serwisy informacyjne, a przed mikrofonami
0: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kartki z kalendarza.
1: 7 dzień września 1961 roku. Wtedy urodził się Leroy Moore, czyli saksofonista zespołu Dave Matthews Band.
0: No i z tego powodu na sam koniec Ants Marching gramy. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki, dam tu kocyk na welur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle, wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Słuchasz, ale...

0: To fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, a jesień delikatnie puka do drzwi. Początek września to idealny moment, żeby złapać ostatnie promienie słońca i sprawdzić, co kulturalnego dzieje się w mieście. Nazywam się Alicja Sparkowska i mam dla Was kilka wydarzeń, które warto wpisać do wrześniowego kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Co można przywieźć z powrotu do domu? W przypadku Konstantina Surkowa są to fotografie, wspomnienia i nowe spojrzenie na Mikołajów, miasto, z którego pochodzi. Atelier Wimar zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są już takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa to wystawa dla tych, którzy lubią patrzeć na fotografie jak na zapis emocji. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta. Jak to się stało, że pomysł jednego człowieka przetrwał ponad dwa stulecia? W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności możecie zajrzeć bliżej historii Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego pisarza i człowieka, który miał całkiem śmiałe plany na zachowanie polskiego dziedzictwa. Wystawa Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner prowadzi przez kolejne etapy jego życia, od Collegium Nobilium przez literackie początki, aż po stworzenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I choć od jego śmierci minęło 200 lat, jego pomysł wciąż ma się całkiem dobrze. Ekspozycję możecie zobaczyć tylko do jutra, do godziny 19. Widzimy się na miejscu w Bibliotece Raczyńskich.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki, zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: This next one's called Freebird 2.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
4: z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.

wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się do

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.

0: stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, a jesień delikatnie puka do drzwi. Początek września to idealny moment, żeby złapać ostatnie promienie słońca i sprawdzić, co kulturalnego dzieje się w mieście. Nazywam się Alicja Sperkowska i mam dla Was kilka wydarzeń, które warto wpisać do wrześniowego kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Co można przywieźć z powrotu do domu? W przypadku Konstantina Surkowa są to fotografie, wspomnienia i nowe spojrzenie na Mikołajów, miasto, z którego pochodzi. Atelier Wimar zachęca nas do odwiedzenia wystawy Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa, czyli opowieści o codzienności, życiu mimo ryzyka i powrocie do miejsc, które nigdy nie są już takie same. Na wystawie zobaczycie fotografie i prace plastyczne, w których Mikołajów staje się czymś więcej niż tylko miejscem na mapie. Kropla w morzu, korespondencje z Mikołajowa to wystawa dla tych, którzy lubią patrzeć na fotografie jak na zapis emocji. Zajrzyjcie do Atelier Wimar i sprawdźcie, co Konstantin Surkow przywiózł ze swojego miasta. Jak to się stało, że pomysł jednego człowieka przetrwał ponad dwa stulecia? W Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności możecie zajrzeć bliżej historii Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego pisarza i człowieka, który miał całkiem śmiałe plany na zachowanie polskiego dziedzictwa. Wystawa Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner prowadzi przez kolejne etapy jego życia. Od Collegium Nobilium przez literackie początki, aż po stworzenie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I choć od jego śmierci minęło 200 lat, jego pomysł wciąż ma się całkiem dobrze. Ekspozycję możecie zobaczyć tylko do jutra, do godziny 19. Widzimy się na miejscu w Bibliotece Raczyńskich.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6.

0: Nienawidzę poniedziałków.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Tak mógłbym powiedzieć, ale znajduję się tu, gdzie kocham przebywać. Hurtownia, godzina 18, Radio Afera. Za konsoletą Agata Pelska, więc ekipa, że tak powiem, zacna. Tu za mikrofonem Edwin Edziu Przybylak. Wiem, że Bartek do nas jedzie, będzie chwilę z poślizgiem, ale czekamy na tego urwisa. Poniedziałek, 7 września. Dzisiaj imieniny obchodzą Regina i Melchior oraz Ryszard. Wam wszystkiego dobrego w ten imieniny. Nowy wrześniowy dzień, poranek, nie wiem jak to nazwać. W sumie nie poranek, bo już godzina 16. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, więc bardzo ciekawie. Światowy Dzień Świadomości Mięśniowej, więc nie wiem co to znaczy. Dla wszystkich świrów, którzy są zajawieni kulturystyką, serdeczne również pozdrowienia. Czeka nas 2 godziny dobrej zabawy z dobrą muzyką, z fajnymi konkursami, więc zostańcie z nami, a przed nami, no właśnie ta dobra muzyka, bo przed nami procent od Siesta Flow.

0: 1%.
1: Pojawiłem się.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem.
1: Nie wiem, czy mnie przedstawiałeś?
2: Przedstawiałem, ale możesz się przedstawić jeszcze raz.
1: Przedstawię się jeszcze raz, Bartosz tak. Kozłowski.
2: Dzień
1: niestety
2: dobry.
1: Deszcz mnie zatrzymał.
2: Aj. Niestety ta pogoda, no, bywa fikuśna w tym wrześniu. To, co słyszeliście, to w waszych słuchawkach czy głośnikach, to był procent Sista Flo. Z procentami będziemy mieli dzisiaj jeszcze do czynienia, bo przed nami konkurs, a konkurs jest nieblejaki, bo jest to Great September Showcase Festival i Conference 2020. 26 w Łodzi od 10 do 12 września.
1: Ale zauważyłeś, że te festiwale wszystkie mają w tym roku szatę kolorów taką pomarańczowo-fioletową, wpadającą w róż, no bo Bittersweet tak miał, bo przecież scena nad Rusałką tak miała i teraz patrzę sobie właśnie na ten Great September i on też tą identyfikację ma właśnie w tych kolorach.
2: Ja zauważyłem coraz częstsze występowanie mimo festiwali w Polsce, angielskich jakby takich, no wiesz, słówek, czy no September zamiast wrzesień,
1: no tak.
2: Showcase zamiast wydarzenie.
1: Bittersweet zamiast słodko-gorzki. No właśnie.
2: Polendrock zamiast, no właśnie, i tu.
1: No był Woodstock.
2: No właśnie, ale co trzeba zrobić, żeby taką po dwa razy wejściówkę podwójną wygrać na taki właśnie Great September Showcase Festival i Conference?
1: No to tutaj klasycznie. Tylko chyba numer jest inny tym razem.
2: Chyba
1: bo to
2: tak.
1: Jest 7248.
2: Tak jest.
1: Także jeżeli ktoś bierze często udział, no to pamiętajcie, że numer jest inny. Inny też jest prefiks, no bo afera.september, ale dalej już po staremu, czyli imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. No właśnie, jakie to pytanie?
2: No właśnie, dlaczego september, a nie wrzesień? Dajcie się po niej swojej kreatywności. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46.
1: Już zatem.
2: Tak.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Are you hydrated, baby?
6: What are you, a tall drink of water?
5: Would you go away with me?
6: Well, we could, but why bother?
5: When you know, when you know, when you know.

0: Message in a bottle.
1: Tak.
0: Tylko, że to nie to.
1: Wiesz co, to nie to, ale kilka czułości. Mówiliśmy wcześniej o takich dożynkach i ty byłeś kiedyś na takich dożynkach?
0: Takich prawdziwych wiejskich.
1: Tak.
0: Na swojej wsi byłem. To prawda, to wszystko prawda, co mówią. Cokolwiek słyszeliście, co mówią, to jest prawda.
1: No, ja teraz byłem i właśnie naszło mnie takie wspomnienie, bo bardzo często, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie mieszkając już w danym mieście, przynajmniej swoim rodzinnym, czuję się trochę jak taki turysta, że spotykam tu daną osobę. Na przykład spotkałem panią Natalię, której dzięki zdałem maturę i bardzo ją chciałbym serdecznie pozdrowić. No i multum kolegów, nie wiem jak ty. No i właśnie czuję się jak taki list w butelce, który po prostu dryfuje i od kogo do kogo się odbije, tam można przeczytać, co się dzieje.
0: Czyli obydwoje już zaliczyliśmy nawiązanie do tytułu naszej nowości muzycznej. Ja głupią pod śpiewką, ty troszeczkę bardziej wprost.
1: No udało nam się.
0: Tak, no dożynki to jest naprawdę coś.
1: To jest
0: chociaż
1: coś.
0: Ja się nie spotkałem z tym wyrywaniem desek z płotu i bicia chłopaków z sąsiedniej wsi.
1: Słuchaj, ja też... Może nie uczestniczyłem, ale widziałem, jak chłopaki w maluchu przyjeżdżali i dawali popis swoich umiejętności.
0: Co za remizą, to zostaje za remizą, tak a jest. Tymczasem kilka czułości i list w butelce.

0: to dotrze do nas w środę.
1: Ojej, a co się dzieje w Rozkopanym? Kolejne zmiany na przebudowanej Ratajczaka. Na przebudowaniu Ratajczaka.
2: Przebudowywanej Ratajczaka. Tak, tramwaj na Ratajczaka, saga ciąg dalszy. Rozbawił mnie tytuł tego artykułu, bo pierwszy pogrubiony nagłówek to jest po prostu zajdą w środę.
1: No słuchaj.
2: Domyślę zmiany na Ratajczaka.
1: No oczywiście, że tak, bo w związku z postępem prac tutaj na tej budowie trasy tramwajowej przy ulicy Ratajczaka konieczne są zmiany w organizacji ruchu. Wprowadzone zostaną właśnie w środę 9 września na odcinku między ulicą Ogrodową a ulicą Kościuszki, jak tutaj informują poznańskie inwestycje miejskie.
2: Środa, dzień remontu.
1: To jak każdy w ogóle... dzień
2: to prawda. Co ty w ogóle sądzisz o tramwaju na Ratajczaka? Bo jak gadałem ze znajomymi, to opinie są dosyć sprzeczne. Ja jestem fanem.
1: Ja nie wiem, co o tym są. Ja chyba po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo nie mogę zobaczyć

0: ułatwienia.
1: W skali dnia z 10 minut, w skali roku to są fajne oszczędności. W skali mieszkańców Poznania to są super oszczędności na czasie.
0: No tak, tylko mi się wydaje, że poznaniacy mają, znaczy nie poznaniacy, my chyba mamy trochę krótkowzroczność, no bo teraz jest rozkopane, a może wyjdzie, może nie pojedzie żaden bończyk i się nie wykolei.
1: A brzęczyków coraz więcej na ulicach. No
0: właśnie,
1: drogą.
0: Więc bądźcie ostrożni głowy dookoła głowy. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tak jak mówisz, jak mi to przedstawiłeś, to faktycznie będzie to ułatwienie strasznie tam ludzi z Zawildy.
1: No tak, z Zawildzie.
0: Zawil.
1: No tak, ale z drugiej strony kolejny rok sagi rozkopanego Poznania, jakoś coś, to centrum jest niefartowne pod tym względem.
0: No mi się wydaje, że to już po prostu będzie taka, no nie chcę powiedzieć, że wizytówka, ale jak ktoś przyjeżdża do Poznania, a wy znowu remont macie. No ale jak już zrobią, to porządnie.
1: Zrobiliście ten rynek w końcu?
0: No zrobiliśmy. Znaczy my nie. Ja nie.
1: My nie, ale dzielni panowie budowlańcy dokonali tego heroicznego czynu. A teraz zostawimy was ze Snail Mail i Heatwave.

0: kalendarium.
1: Tak jest.
0: No i co? No i co tam w kalendarzu? Zazwyczaj jak robię to kalendarium, tak, to interesujące wydają mi się daty oddalone o co najmniej 50 lat od dzisiejszej, a dzisiaj jest inaczej, bo dla odmiany coś z tego stulecia. 2007. Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę o skróceniu swojej kadencji. Ja tego nie pamiętam, bo ja miałem wtedy całe 5 lat, ale gdyby to się wydarzyło teraz, to na pewno by to mi zapadło w pamięć jako coś grubego. Wtedy rządził PiS z Samoobroną i LPR-em. No a główne przyczyny to brak większości parlamentarnej, która byłaby stabilna, no i dodatkowo afery polityczne, które nie pomagały. To tak w ramach lekkiej prasówki.
1: Wow. Wow, ale grubo zaczynamy. No i co tam jeszcze w tym kalendarzu, słuchaj? Co jeszcze się wydarzyło kiedyś?
0: Co jeszcze się wydarzyło kiedyś? 2009 na sama wprowadzono ruch lewostronny. I szczerze, ja sobie nie wyobrażam, co by było u nas, gdyby u nas tak zrobić.
1: Mi się wydaje, że po prostu większość kierowców by jeździła z pamięci po prawej stronie.
0: Możliwe, a jest taki fajny obrazek. To może być obrazek, który jest czym innym niż jest podpisany, ale nie, może go widziałeś. To jest obrazek pod tytułem Zmiana ruchu w Szwecji. W Szwecji, jakimś państwie skandynawskim, z lewej na prawą
1: sprawę. Czarno-biały, jeszcze stare samochody, no
0: tak,
1: to kojarzy.
0: Tam jest napisane, że oni to zrobili super, że u nich w ogóle nie było problemów, że wszyscy byli mega przygotowani, poinformowani i nikt generalnie nie stawiał oporu. No myślę, że u nas to się tak nie skończyło.
1: No słuchaj, mi się wydaje, że brawura polskich kierowców nie pozwoliłaby nam na to, żebyśmy sobie nie powsztykali za kierownicą, jakby była taka zmiana.
0: A dorzuć do tego jeszcze rowery.
1: O Jezus, no tak, rowerzyści.
0: No rowerzyści, no rowerzyści, no, temat rzeka, nie?
1: Oczywiście, że wszystko przez rowerzystów.
0: No, ale ja tu przyjechałem rowerem, więc może uważaj troszeczkę.
1: Ale ja też jestem fanem rowerowym świrem.
0: A to...
1: Ale jeździsz gravelem czy szosą?
0: A nie będziesz się śmiał, jak się przyznam, że gravelem?
1: Nie, no nie będę. Rower powinien łączyć, a nie dzielić.
0: Tak, no i z taką myślą chyba przekażę ci pałeczkę.
1: Tak jest, bo my przechodzimy do roku 1988. To było 38 lat temu, dokładnie 7 września. Został wydany czwarty studyjny album zespołu Metallica and Justice for All. Jest to pierwszy album nagrany bez tragicznie zmarłego basisty Cliffa Burtona oraz pierwszy z udziałem Jasona Newsteada. Można powiedzieć, że album nagrany bez ścieżki basowej. Tak niektórzy o tym mówią. Ja natomiast uważam to za jeden z lepszych tutaj albumów Metallica, a przed nami Harvest of Sorrow.

0: 16:30, duże miasto wojewódzkie. Co to znaczy?
1: Znaczy, że będą koreczki i tak zaczynamy, bo chyba klasyczkiem, który przez całe wakacje nam towarzyszy i towarzyszyć będzie, jest ulica Jana Pawła II w stronę tutaj Ronda Rataje. Tam dosyć czerwono, trochę tego czasu tam stracimy. Ulica Garbary, kolejna ulica, gdzie tego czasu stracimy dosyć sporo, chociaż u Królica Ulowej Jadwigi jest w miarę przyjezdna, zarówno w stronę tutaj Ronda Rataje, jak i w stronę Dworca Głównego, chociaż tam już pomału jakaś komórka korkowa się tworzy.
0: Podobrałeś mi lekko te Garbary, bo ja je chciałem powiedzieć, ale okej, niech będzie. To ja powiem o Drodze Dębińskiej. Droga Dębińska to jest, jakbyś wyciągnął średnią z tych kolorów, to by ci wyszedł kolor Złotej Polskiej Jesieni. Tak bym określił kolor Drogi Dębińskiej, czyli jakoś idzie. Im bliżej centrum, tym kolor ciemniejszy, im dalej, tym tam się robi trochę lepiej. Rondo Rataje, zgadnijcie. Rondo rzekł, że jest okej. No generalnie nie jest świetnie.
1: No świetnie nie jest. Zobaczmy chociażby teraz trochę na północ naszego pięknego wojewódzkiego miasta. Tam chociażby ulica Obornicka. Tam tego czasu... Zobaczmy, jak wygląda przede wszystkim Rondo Obornickie, bo tam albo przejedziesz szybciutko, albo stracisz, no... z 20 lat, moim zdaniem. No i dzisiaj stracimy może nie z 20 lat, ale z 10, więc nie jest źle, a może być tylko i wyłącznie gorzej, bo 16:35, no i ludzie zaczęli wyjeżdżać z pracy.
0: Jeszcze, słuchaj, przejazd kolejowy na Dębcu. To też jest temat rzeka. Ja tam co prawda autem nie jeżdżę, bo jak rozmawialiśmy, ja auta nie mam, ale czasami do Parku Narodowego sobie tamtędy rowerem jeżdżę. No i też jak trafisz na te rogatki, no to stoisz. Dobre 20 minut tam można stać, także jeszcze przy korkach, które się teraz formują, no to ja naprawdę, naprawdę nie zazdroszczę. A przecież pociągi też teraz jeżdżą częściej, no bo ludzie też muszą jakoś do podpoznańskich miejscowości się dostać. No cóż, możemy wam chyba życzyć tylko całej masy cierpliwości, a jeżeli wiecie coś więcej o tym, co dzieje się na poznańskich drogach, być może jakieś zdarzenie, przed którym powinniśmy resztę słuchaczy ostrzec, no to dzwońcie 618752 13.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Hurtownia na 98 i 6.

0: Konkurs.
1: Konkurs, szybciutki konkurs. Tak. Ile jest. Nam to zajmie? 2 minuty?
0: O, szybciej, bo mamy dla was konkurs długoterminowy. Jutro jest rozwiązanie, czyli 8 września, Great September Showcase Festival i Conference 2026 w Łodzi. Do wygrania jest 2 razy wejściówka podwójna. Co musicie zrobić, czyli wysłać SMS-a na numer 7248, dodać prefiks afera.september, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A to pytanie brzmi: jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego?
1: No praktycznie na jednym wdechu. To było tak poniżej jest. Minuty. Zostawiamy was z muzyką.
0: A koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł.

0: Wysyp grzybów w lasach. Są apele policji.
1: O Jezus, tyle grzybów w lasach.
0: O Jezus, że aż policja musiała interweniować.
1: Jezus.
0: Nie no, to że jest sezon grzybowy, to ja wiem po tym, że mój znajomy wysyła mi rolkę po rolce, gdzie ktoś znajduje grzyba giganta, a ja nie mam czasu iść na grzyby i jestem zazdrosny.
1: No to ja chyba to zauważyłem po wysypie. Mój tata ma kolegów i ja mam tych kolegów na Facebooku i oni na przykład, a dzisiaj plus 2,5 kilo grzybków po pracy. Luźny spacerek.
0: Kurki już są jakby co.
1: Kurki już są.
0: Sowy są.
1: Niech ci święty krzyż broni, nie zdradzaj tych miejscówek, gdzie zbierasz grzyby, bo to można się o to wiesz.
0: No właśnie, kurczę, wiesz co, kolega mi ostatnio wysłał zdjęcie i napisał, gdzie znalazł. No to ja mówię, stary się, puknij w czoło. Ja nie chcę. Co ty mi mówisz w ogóle, nie? Prawdziwy no, grzybiarz
1: już
0: nie zdradza.
1: No właśnie, to już jest spot sprzedany. To tak samo jak masz, jedziesz z ojcem na ryby i on ma swój po prostu taki jedną miejscówkę, gdzie zawsze łozi.
0: On tam od tygodnia nęci tam.
1: No właśnie. Wiesz,
0: to jest jego.
1: No właśnie, to jest jego.
0: Także jak ktoś cię pyta, gdzie znalazłeś, to mówisz krótko, w lesie.
1: W lesie, tak jest. I nic więcej.
0: No nic więcej nie potrzeba. No, nie wiem, taki grzybowy gatekeeping z jednej strony rozumiem, bo też mam swoje spoty w lesie, a z drugiej strony to takie, jakieś takie, nie wiem, krzywe.
1: Ja na przykład uważam, że ja też mam swoje spoty w tym mieście rodzinnym i nikt nie wie. To jest zaraz obok schowanej receptury na Coca-Colę.
0: A dziewczynie powiedziałeś?
1: Absolutnie.
0: Absolutnie, że tak, czy nie?
1: Absolutnie, że nie. No, ja każdą tajemnicę mogę, ale to, gdzie się zbiera grzyby, no nigdy w życiu.
0: Ja trochę naginam te zasady, szczerze mówiąc. To znaczy znajomych nawet zabiorę na ten spot. Tak, dla sportu, żeby też poczuli.
1: Okej. Okay.
0: Ale
1: jak już drugi raz się tam pokazą bez ciebie, to...
0: Na antenie Radia Afera bym tego nie powiedział.
1: Okay.
0: Nie zdradziłbym.
1: Nie zdradziłbyś. Nie. Dobrze, ale słuchaj, czy oglądałeś już Kevina?
0: Kevina?
1: Tak.
0: Tego, co sam w domu został.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ja też. No i super, bo targi poznańskie zaczynają odliczanie do jarmarku świątecznego, a mamy wrzesień.
0: Za szybko.
1: Za szybko? No nie wiem, bo mamy dopiero 7 dzień września, tutaj jak, a na oficjalnym profilu jarmarku świątecznego na MTP pojawiło się ogłoszenie anonsujące start tegorocznego wydarzenia właśnie.
0: Cytuję. Mija pierwszy tydzień września, za chwilę wszystkich świętych i ciemno o 16. Czy nieprzyjemnie będzie spędzić wieczór pośród lampek? No. Może jakiś dzień dobry najpierw. No, kurczę, tak ze świętami we wrześniu wyjeżdżać. No nie wiem, w innych sklepach to ja już jestem oburzony jak dynię widzę. No. A tutaj MTP nam taką niespodziankę gotuje.
1: Zapodało konkretnie, a ruszają dokładnie z jarmarkiem od 14 listopada i no rozpoczynałem już wielkie odliczanie. Czy dla ciebie też jest taka magiczna bariera, że po wszystkich świętych zamieniasz znicze na właśnie czekoladowe gwiazdory, lampki świąteczne, choinki sztuczne wjeżdżają. No,
0: wiesz co, ja już babci czekoladowego Mikołaja na grobie stawiam zamiast świeże generalnie. Nie, nie.
1: Słuchaj, z jednej strony jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy też tak masz, jak już jesteśmy w tym temacie świątecznym, to ja te gwiazdory czekoladowe lubiłem takie nie zimne, tylko takie trochę, wiesz, właśnie cieplejsze, że ta czekolada tak fajniej się po prostu jadła.
0: Tak, zgadzam się z tym, ale też czy ty jesteś osobą, która jest w stanie zjeść naraz takiego Mikołaja?
1: To wszystko zależy, mi się wydaje, od tego, jaki jest mood. Bo czasami po prostu zjem tylko, powiedzmy, głowę i jest wszystko okej. Ale czasami to wjeżdżam po prostu do samego końca.
0: To po prostu niczym ojciec opowiadając, jakie części kury są dobre.
1: Każde.
0: Każdy. Czasami zje tylko głowę i wystarczy.

0: Dobra była ta godzina, a będzie jeszcze druga i będzie jeszcze lepsza.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Wiem, do czego nawiązywałeś,
0: ale... Czego? Nie wiem.
2: A ja wiem.
0: Okej, okay, to tak to zostawmy.
2: Powiem tylko, że troszeczkę zabrakło tego niewymawianego R.
0: Radio Afea?
2: Dobra, i tak to faktycznie zostawmy. No, a co w tej drugiej godzinie?
0: No, w drugiej godzinie jesteśmy cały czas w Radio Afera za konsuletą Agata Pelska, przy mikrofonach Edwin Edziu Przybylak.
2: Bartosz Kozłowski.
0: No i właśnie, co będzie w drugiej godzinie? W drugiej godzinie cały czas będziemy was zapodawać, wam będziemy dobrą muzykę, wspomnimy o konkursie, zobaczymy cały czas, co się dzieje w mieście, bo tam, jak zwykle w Poznaniu o tej godzinie, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Zobaczymy nowości muzyczne. No i będzie ekonomia szczęścia.
2: Tak. No i oczywiście będziemy was zabawiać naszymi błyskotliwymi żartami.
0: Tak jest.
2: Wyobrażam sobie, że siedzi tam ktoś przy odbiorniku i Jezus Maria.
0: Dobre, dobre. Ja na przykład uwielbiam ojcowskie żarty, a najlepszy i w sumie jedyny jest, znaczy najlepszy jest, gdy budzisz się w sobotę o 5 rano, a tata mówi do ciebie: młody, jak już stałeś, to ubierz takie gorsze rzeczy i pojedziesz mi pomóc.
2: Tylko panę węgla przerzucimy.
0: Tak. I zlatuje ci cały dzień.

0: Obiecaliśmy, więc jest. Konkurs długoterminowy. Nie wiem, czy wspominaliśmy, że to jest długoterminowy, ale to się wiąże z tym, że dzisiaj go nie rozwiążemy. Rozwiązanie jest 8 września, a więc jutro. Więc już bardzo niedługo, także...
1: Przed godziną 20, więc można powiedzieć, że za 3 godziny 24 godziny.
0: 3 godziny 24 godziny.
1: Tak jest.
0: Tak, czyli jakby dzisiaj, nie? Jak zapomnicie na chwilę, to jakby dzisiaj, nie? Nie zniechęcajcie się, że trzeba będzie długo czekać, bo nie trzeba będzie. Na co w tym konkursie?
1: Dwa razy wejściówka podwójna na Great September Showcase Festival i Conference 2026 w mieście Łodzi 10-12 września.
0: Łódź to w ogóle jest festiwalowa, nie? Przecież jest ten Łódź Summer Festival. Swoją drogą Łódź Błoto Festival w tym roku. Nie wiem, czy widziałeś
1: ja
0: te zdjęcia.
1: Ja oczywiście widziałem. Moja siostra mieszka w Łodzi. Miałem informacje z pierwszej ręki, ale przypomnijmy, co należy zrobić, żeby się do tej pięknej
0: Piotrkowskiej
1: Łodzi przejechać. Trzeba wysłać SMS-a na numer 7248, dodać prefiks afera.september, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego.
0: Tak, no myślę, że jest pole do popisu tutaj, bo festiwal jest całkiem duży. Koszt tego SMS-a to 2,46, no a na wasze odpowiedzi czekamy do jutra, do godziny około 20.
2: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał?

0: Autopromocja.
1: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jest łobuzersko, jest nieokrzesanie i jednocześnie jest bardzo lirycznie. Tak mówią o sobie chłopcy z miasta.
1: I Zabierz mnie tam, to jest ta nowość. No zobaczymy, co to będzie. Pierwsze skojarzenie z tytułem Zabierz mnie tam.
0: Zabiorę cię.
1: No to chyba nie. Właśnie tam. Ja mam wrażenie, żebyś mnie zabrał właśnie tam.
0: Tam? To znaczy gdzie?
1: No nigdy tego nie potrafię. No tam właśnie. Czy potrafisz zdefiniować słowo tam?
0: Tam tak. To na pewno nie tu. To jest miejsce, gdzie akurat cię teraz nie ma.
1: Ale tak, chcesz tam jakby podążać, no bo chcesz iść tam.
0: No tak, wskazałeś to miejsce, więc musiała jakoś twoją uwagę przykuć.
1: No to jest ciekawe. No właśnie, definicja słowa tam. Chcesz tam być, ale nie wiesz w sumie dlaczego.
0: Kurczę, ja myślę, że to jest coś, co jeżeli ktoś ma dobrą definicję,
1: tak,
0: to zadzwońcie do nas. Ja przypomnę, 618750213. Ja jestem naprawdę ciekaw, czy ktoś rozwikła tą zagadkę. No a tymczasem może też sami chłopcy z miasta rzucą jakieś nowe światło na sprawę.
1: Być może. Kto wie. Chłopcy z miasta, zabierz mnie tam.

0: I można powiedzieć, że Poznań to trochę betonoza, bo w sumie betonoza, że kiedyś Święty Marcin betonoza, ale mam dla was dobrą tutaj wiadomość, bo zielony teren powstał przy moście Królowej Jadwigi, kiedyś betonowy plan z makietą Rataj, później zapomniany plac bez określonej funkcji, a dziś teren do odpoczynku wśród zieleni. Mieszkańcy mogą korzystać z nowego zielonego placu w pobliżu Warty na osiedlu Piastowskim i tutaj w ramach zadania tutaj ludzie zagospodarowali około 0,5 hektara powierzchni, która została wkomponowana tutaj w nasze nadwarciańskie otoczenie. O tym mówi tutaj Justyna Litka, prezes spółki Poznańskiej Inwestycje Miejskie. No i na terenie powstały 3 niecki rekreacyjne, które okresowo będą wypełniać się wodą. Retencyjne, przepraszam, niecki, które będą się wypełniały wodą. No tutaj wiadomo, nawodnienie jest bardzo ważne, powstały tam jakieś zabawy dla dzieci, huśtawka, na której można usiąść, pszczoły mogą się schować, dużo kwiatów, zieleni, więc całkiem fajnie.
1: Mega mi się to podoba.
0: Mi też.
1: Ja na początku nie wiedziałem, o którym placu mówisz, ale tak podejrzałem twój ekran i już wiem, gdzie to jest. Tam faktycznie był po prostu zaniedbany betonowy plac i jak tam przejeżdżałem, to zawsze się zastanawiałem, co tam jest, o co z tym chodzi, dlaczego to tak wygląda. No nie wiem, od biedy można by tam kosze postawić i nie wiem, w koszykówkę grać. Tak to wyglądało w sumie, jak jakieś zaniedbane boisko, ale teraz no to jest lepiej, jest lepiej, co ty
0: dobrze chłopaki
1: mówić.
0: Zrobili, dobrze
1: dobrą
0: zrobili.
1: Robotę robią, tak dobrze robią.
0: No i fajnie, no drzewa, zielono, wiadomo.
1: Retencja, woda,
0: tak.
1: Kochamy to, podoba nam się, dajemy kciuka w górę.
0: Hemoglobina.
1: Co się najbardziej denerwuje?
0: W czym?
1: No tak.
0: Ogólnie?
1: Ogólnie.
0: Nie mogę powiedzieć.
1: Nie możesz powiedzieć. No ja właśnie nawiązywałem do tego hemoglobiny, bo to padło przecież właśnie w odpowiedzi na to pytanie, co pana najbardziej denerwuje. Jak to było coś tam hemoglobina, taka
0: mistyfikacja.
1: Sytuacja. Mistyfikacja, taka sytuacja, tak. Zanim do kolejnego tematu, bo przygotowaliśmy tutaj też jeszcze jeden ciekawy artykuł mamy do omówienia. Ja też skorzystam z tego, że jestem tutaj i mam po drugiej stronie kogoś, kto wyczekuje pozdrowień. Ja z kolei pozdrawiam swoją dziewczynę Zofię.
0: Pozdrawiamy Zofię.
1: Pozdrawiamy cię, Zofiu. A teraz news. Znowu wchodzili po rusztowaniu na szczyt ratusza. No, jeżeli chodzi o remonty, no to stary rynek jednak nie jest taki wolny od remontów, bo jak ktoś się tam przejdzie, to zauważy, że ratusza nie ma. To znaczy jest, ale pod kołderką. Pod kołderką siatek i rusztowań.
0: Czyli
1: remont ratusza.
0: Sobie.
1: Ratusz śpi.
0: Śpi sobie, no
1: koziołki
0: i fajnie.
1: Śpią, koziołki poszły spać. No ważne tutaj jest chyba w tym nagłówku słowo znowu. To nie

0: No, widzę tutaj informację, że sprawa ma trafić do sądu, także no, na pewno nie zostanie to puszczone
1: płazem.
0: Tak, ukradłeś mi to słowo, byłeś szybszy.
1: Byłem szybszy.
0: Tak, zapowiadano poprawę zabezpieczeń, ale jak widać chętnych do takich wspinaczek niestety nie brakuje.
1: No słuchaj, ale widzisz taką górkę do wejścia. I nie wchodzisz?
0: No, ja lubię się wspinać, więc rozumiem trochę ten zew. W ogóle przypomina mi się sytuacja z początku wakacji, kiedy to dzieci, które poczuły wolne, postanowiły wspiąć się na żurawia przy... żurawia czy żuraw? Nie jestem pewny.
1: Dźwig.
0: Na żuraw. Dźwig, o, na dźwig. Przy tym najwyższym budynku w Poznaniu, co to stoi od kilku lat niedokończone.
1: Co stoi ten pusty, tak?
0: Tak, to on tam
1: weszli. To miało być, że wizytówka. Że wizytówka jak Bończyk? Co? Nie,
0: wchodźmy w te tematy,
1: wchodźmy.
0: Bo to można gadać
1: bo
0: i gadać.
1: Do mnie cały czas dzwoni, że jednak się rozmyślił, ale to zostawmy może to.
0: Nie jest na granicy, tam
1: tak,
0: czeka.
1: Nadal na mnie czeka, ale to zostawmy, może przeniesiemy się do świata muzyki, bo tam jest zawsze fajnie.
0: Zdecydowanie.

0: Ej, a w sumie jeszcze wrzesień, to kiedy się kończy lato? Czy już, bo pada, jest zimno?
1: Słuchaj, to zależy, bo mamy lato meteorologiczne i mamy lato astronomiczne i ono chyba jest zgodne z kalendarzowym. No i mamy też lato, że tak powiem, empiryczne.
0: O.
1: Myślę, że empiryczne się już skończyło.
0: Już dawno.
1: Już go nie doświadczamy.
0: Przede wszystkim my nie mamy nie, my mamy lato, ale nie mamy wakacji.
1: Ja miałem wakacje.
0: No dobra, 2 tygodnie się nie liczą. No a my właśnie o tej pogodzie, bo co tam w pogodzie słychać? No chyba wszyscy widzą, którzy nas słuchają, że za oknami nie jest kolorowo, pada deszcz. 19 dzisiaj stopni, lecz teraz odczuwalna temperatura w okolicach 16 stopni, 50% opadów, no i to się sprawdziło.
1: A będzie spadać.
0: A będzie cały czas padać, będzie.
1: Padać i temperatura będzie spadać. No generalnie wchodzimy w jesień. Nic przyjemnego.

0: No to teraz pora na coś dłuższego i bardziej merytorycznego niż to, co ja i Edwin jesteśmy w stanie wam zapewnić. Mówię tutaj o ekonomii szczęścia. Ten odcinek będzie o myśleniu, najcenniejszej według tytułu kompetencji epoki AI.
1: Ekonomia szczęścia Piotra Michonia, odcinek 282, czyta Jacek Kaczmarski. Najcenniejsza kompetencja epoki AI – myślenie. Krytyczne myślenie ma dziś wyjątkowo dobrą prasę. Im częściej rozmawiamy o sztucznej inteligencji, mediach społecznościowych, dezinformacji czy edukacji, tym częściej słyszymy, że właśnie ono ma być odpowiedzią na nowe wyzwania. Oczywiście większość z nas uważa, że to my myślimy krytycznie, a inni gładko połykają przetrawioną przez algorytmy papkę, ale to nie będzie tematem tego tekstu. Skupię się na czymś innym, nad tym, co tak naprawdę oznacza myśleć krytycznie i dlaczego może to stać się sztuką niczym łowienie ryb za pomocą kormoranów, podziwianą, ale nieużywaną. Zacznę jednak od tego, że wielu ekspertów wskazuje na myślenie krytyczne jako jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy w najbliższych latach. The World Economic Forum's Future of Jobs Report 2025 stawia myślenie analityczne i myślenie twórcze na pierwszych miejscach rankingu najważniejszych umiejętności w erze AI. Dzisiaj, jeżeli chcemy posłużyć się istniejącym schematem albo wypróbowanym w przeszłości wzorcem, AI okazuje się być fantastycznym narzędziem. Choć nie znalazłem na ten temat dokładnych danych, to AI wchodzi z futryną tam, gdzie czynności mogą być opisane, sformalizowane, zautomatyzowane. To wielka zmiana, bo niektóre szacunki wskazują, iż 2/3 tego, co robimy w biurach, jest powtarzalne, oparte na wzorcach, po prostu rutynowe. AI nie tylko zastępuje nas w wykonywaniu niektórych zadań, ale zmienia treść pracy i sposób jej wykonywania. I tu dochodzimy do ważnego pytania. Kiedy sztuczna inteligencja nas zawodzi? Odpowiedź. Wtedy, gdy trzeba zadać właściwe pytanie. Nie radzi sobie, gdy trzeba wskazać problemy warte tego, by je rozwiązywać. Nie potrafi póki co łączyć obserwacji i danych mających swe źródło w różnych dziedzinach wiedzy. Nie umie, na razie, rozpoznać sytuacji wymagających niekonwencjonalnych rozwiązań. A w końcu AI nie radzi sobie z weryfikacją wyników w złożonej rzeczywistości. I to jest nasza ludzka szansa. Nasza nisza, którą wypełnimy pod warunkiem jednak, że rozwiniemy zdolność do krytycznego myślenia. Oceniam, że będzie to coraz trudniejsze, a głównym czynnikiem utrudniającym będzie, jest wygoda. Ta sama, która sprawiła, że z aktywnych fizycznie łowców i zbieraczy zmieniliśmy się w populację, której coraz częściej szkodzi niedobór ruchu i nadmiar kalorii. Lubimy oszczędzać wysiłek, także intelektualny. Jeżeli odpowiedź możemy dostać natychmiast, po co dochodzić do niej samemu? Póki co brzmi rozsądnie? No to idźmy krok dalej i zadajmy pytanie, które wymaga już odrobiny wysiłku intelektualnego. Co to tak właściwie znaczy myśleć krytycznie? Bo jeśli krytyczne myślenie sprowadzimy do sprawdzania źródeł, rozpoznawania błędów logicznych i odróżniania mocnych argumentów od słabych, to będzie to definicja poprawna, ale niepełna. Szczególnie dziś. Istota krytycznego myślenia kryje się w przestrzeni gdzieś poza nieustannym podważaniem wszystkiego. Krytycznie myślący człowiek nie jest po prostu podejrzliwym cynikiem, który na każde zdanie odpowiada: a skąd to wiadomo? Chodzi raczej o zdolność zatrzymania się pomiędzy informacją a oceną. Dostaję jakąś wiadomość, czytam opinię, widzę wykres, słucham polityka, naukowca, influencera, albo odpowiedzi wygenerowanej przez AI. Myślenie krytyczne wymaga ode mnie, abym zanim stwierdzę: to prawda, to bzdura, zgadzam się, nie zgadzam się, pozwolił sobie choćby na krótki moment refleksji. Co właściwie wiem? Na czym opiera się ten argument? Jakie założenia zostały tutaj przyjęte? Czy istnieje inne wyjaśnienie? Co musiałoby się wydarzyć, żebym zmienił zdanie? To właśnie ten moment jest dziś szczególnie zagrożony. Większość z nas ma tendencję do przyjmowania pierwszego wyjaśnienia, które wydaje się sensowne, a środowisko cyfrowe eksploatuje tę naszą skłonność. Facebook, YouTube, TikTok i cała reszta nie zostały zaprojektowane po to, żebyśmy długo się zastanawiali. Każdy news ma przyciągać uwagę i wywoływać reakcję. Przewijamy, klikamy, lajkujemy, oburzamy się, udostępniamy. Dostajemy krótkie filmy, nagłówki i treści dobrane przez algorytm. Droga od zobaczyłem do oceniłem staje się coraz krótsza. Tymczasem krytyczne myślenie zaczyna się od unikania skrótów. Sięgnijmy po przykład, i to nie byle gdzie, tylko na ceremonię wręczenia dyplomów w Harvardzie. Właśnie tam, w 1987 roku, nagrano reportaż wideo A Private Universe. Absolwentów i wykładowców tej prestiżowej uczelni zapytano, dlaczego latem jest cieplej niż zimą oraz skąd biorą się fazy księżyca. Tylko dwie z 23 osób udzieliły poprawnej naukowo odpowiedzi. Większość sądziła, że pory roku wynikają ze zmieniającej się odległości Ziemi od Słońca, a fazy Księżyca z cienia rzucanego przez Ziemię. I nie mówimy tu o dzieciach w trzeciej klasie szkoły podstawowej w podkarpackich lasach, ale o absolwentach i wykładowcach na Harvardzie. To szczególnie uderzające, bo obu tych zagadnień uczymy się już w szkole podstawowej. A na marginesie, czy ty wiesz, jakie są poprawne odpowiedzi na te pytania? Znajdziesz je na końcu tego tekstu. Sztuczna inteligencja dokłada nam kolejne wyzwanie. Jeszcze niedawno stworzenie dobrze napisanego eseju czy przekonującej analizy wymagało przynajmniej pewnego wysiłku intelektualnego. Dziś można w kilkanaście sekund uzyskać tekst, który brzmi profesjonalnie, zawiera odpowiednie pojęcia i jest zbudowany zgodnie z akademickimi regułami. Tyle, że dobrze brzmiąca odpowiedź nie jest tym samym, co zrozumienie. Można posługiwać się pojęciami, których się nie rozumie. Można przedstawić logicznie brzmiący argument, którego samemu nie potrafiłoby się obronić. Można sprawiać wrażenie osoby kompetentnej bez wykonania pracy koniecznej do zdobycia kompetencji. Ba, zmiany zachodzą w nas samych. Po tym, jak wykonamy zadanie przy pomocy sztucznej inteligencji, nietrudno przychodzi nam nabieranie przekonania o tym, że z poziomu początkujący gracz przeszliśmy na poziom master. Jak pokazują badania, łatwo poszło, interpretujemy jako jestem w tym dobry. Coś w rodzaju wjechałem kolejką na Kasprowy, więc mam doświadczenie w turystyce górskiej. To typowy przykład iluzji kompetencji i iluzji głębi. Coraz częściej problemem nie będzie więc brak odpowiedzi. Problemem będzie ustalenie, czy za odpowiedzią rzeczywiście coś stoi. Refleksja, myśl, zrozumienie. Stosowanie AI zwiększa poczucie tego ostatniego, ale rzeczywiste rozumienie zostaje daleko z tyłu, zziajane i wycieńczone, jak wtedy, gdy nie trenujemy. Dlatego jednym z najważniejszych elementów krytycznego myślenia staje się coś, o czym w edukacji mówi się zdecydowanie za rzadko. Intelektualna pokora. Intelektualna pokora nie oznacza braku pewności siebie. Nie polega też na powtarzaniu nie wiem, ilekroć ktoś zada trudniejsze pytanie. To świadomość granic własnej wiedzy. Wiem coś, ale wiem też, czego nie wiem. Potrafię określić, jak bardzo jestem pewny swojej opinii. Jestem gotów ją zmienić, jeżeli pojawią się lepsze argumenty albo nowe dane. W gruncie rzeczy tym, co wyróżnia osoby myślące krytycznie, jest zdolność do przyznania mogę się mylić. Nie oznacza ono słabości. Przeciwnie, żeby zmienić zdanie pod wpływem dowodów, trzeba być bardziej intelektualnie dojrzałym niż wtedy, gdy kurczowo bronimy wcześniejszej opinii. Nie wiem może być początkiem uczenia się, podczas gdy wiem często je kończy. Im więcej w nas intelektualnej pokory, tym większe szanse, że będziemy ciekawsi świata, otwarci na nowe informacje. Łatwiej też przyjdzie nam tolerować niejednoznaczności, a nasze myślenie ma szansę być wolne od dogmatów. I właśnie tego powinna uczyć szkoła i uniwersytet. Nie tylko dochodzenia do poprawnej odpowiedzi, ale także wyjaśniania, dlaczego tak uważasz, jakie dowody cię przekonują, jak mocne są te dowody, co mogłoby sprawić, że zmienisz zdanie. Badania pokazują, że intelektualna pokora pomaga się uczyć. Osoby pokorne chętniej szukają argumentów strony przeciwnej, częściej sprawdzają informacje, lepiej reagują na własne błędy i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi krytycznego rozumowania. Tego nie można się nauczyć na jednym kursie. Nie wpoi nam tego żaden guru. Nie nabierzecie pokory po przeczytaniu tego tekstu. To nawyk intelektualny, który trzeba ćwiczyć. Uczeń stawia hipotezę i testuje ją. Student poznaje dwie sprzeczne interpretacje tego samego wydarzenia historycznego. Podczas dyskusji ktoś przedstawia argument, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę. W każdym z tych przypadków ćwiczymy coś niezwykle ważnego – gotowość do ponownego przemyślenia własnego stanowiska. I być może właśnie na tym polega dzisiaj najważniejsze znaczenie krytycznego myślenia. Nie na tym, żeby zawsze mieć rację, ale na tym, żeby wiedzieć, dlaczego coś uważamy za prawdziwe, jak bardzo możemy być tego pewni i kiedy powinniśmy być gotowi zmienić zdanie. W świecie, w którym coraz łatwiej otrzymać natychmiastową odpowiedź, ta umiejętność może okazać się ważniejsza niż sama zdolność odpowiadania. Na koniec, proszę was, boomersi, x-y i y-ki, nie ulegajcie pokusie popadania w zachwyt nad swoimi czasami, tymi przed internetem. Za moich czasów ludzie potrafili myśleć krytycznie. Wcale nie. Kiedyś nie było wcale lepiej. Krytyczne myślenie zawsze było umiejętnością, po którą wielu z nas nie sięgało. To umiejętność, nie odruch, i dlatego wymaga treningu. I to dotyczy wszystkich. Uczniów, studentów i profesorów. Tych ostatnich może nawet najbardziej. Wiem coś o tym, w końcu pracuję na uniwersytecie. Problem współczesności, tak jak go widzę, może polegać na tym, że AI dodatkowo odbierze nam powód do tego, by myśleć krytycznie. Wygodniej jest nie myśleć. Po co wchodzić na górę, skoro można wjechać kolejką? Epilog. Obiecane odpowiedzi na dwa zadane wcześniej pytania. Czy fazy Księżyca są spowodowane cieniami Ziemi? Nie. Cień Ziemi pada na Księżyc tylko podczas zaćmienia. Fazy Księżyca wynikają z tego, że w ciągu miesiąca z Ziemi widzimy różne części jego połowy oświetlonej przez Słońce. Dlaczego latem jest cieplej niż zimą? Intuicyjna odpowiedź, bo latem Ziemia znajduje się bliżej Słońca. Poprawna odpowiedź. Przede wszystkim z powodu nachylenia osi Ziemi. Latem promienie słoneczne padają bardziej prostopadle, a cień jest dłuższy. Co więcej, na półkuli północnej Ziemia jest najbliżej Słońca na początku stycznia, czyli podczas naszej zimy. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to konkurs w Radio Afera.
1: Tak jest, mamy dwa razy wyjściówkę podwójną do rozdania. Konkurs, który będzie rozwiązany jutro, czyli 8 września przed godziną 20 na Great September Showcase Festival i Conference 2026 w Łodzi. Co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7248, dodać prefiks afera.september, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, jaki wykonawca najbardziej zainteresował Cię na tegorocznej edycji i dlaczego.
0: Tak, numer jest inny i koszt tego SMS-a też jest inny niż zwykle, bo tym razem jest to 2,46, a nie klasyczne złoty 23. Natomiast nagroda też jest więcej warta niż zwykle, więc chyba uzasadnione jest takie leciutkie podbicie. Na wasze odpowiedzi czekamy, tak jak Edwin mówił, tak do jutra, do około 20. No my tego dzisiaj nie rozwiążemy, jednak jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi na pewno. Jeżeli wyślecie, to my sobie je przeczytamy.

0: No niestety, 17:54, zaraz już 55, a to oznacza, że nasz wspólny czas dobiega końca.
1: No chlip chlip, ale spotkamy się za tydzień. Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję, tak. Planuję tutaj być za tydzień. Ty też z tego co wiem, planujesz tutaj być za tydzień. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też planują być tutaj za tydzień. Nie tylko za tydzień.
1: Ale i cały czas.
0: Bo jednak w aferze jest troszeczkę więcej ludzi niż my. Cóż. Chyba wypadałoby się pożegnać.
1: No. Za konsoletą była dzisiaj z nami Agata Pelska, której bardzo serdecznie dziękujemy, a przy mikrofonach z wami przez te dwie godziny
0: Bartosz Kozłowski
1: oraz Edwin Edziu Przybylak. A już za chwilę Sporting Club Afera. Zobaczymy, co się dzieje w poznańskim sporcie, więc zostańcie przed swoimi odbiornikami, no i dajcie się ponieść aferze. My wam dziękujemy za ten poniedziałkowy, za to poniedziałkowe popołudnie, no i do usłyszenia.
0: Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Wczoraj

0: skąd tak biegniesz i czego chcesz?
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
7: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Pogoda to nas dzisiaj nie rozpieszcza. 18:01 Sporting Club Afera, Oskar Kłyszyński. Bardzo mi miło, po przerwie dosyć sporej się słyszymy. Agata Pelska oczywiście za konsoletą realizatorską towarzyszyć wam będzie i mi również za tą szybką. Słuchajcie, sporo podsumowań sportowych dzisiaj nas czeka. Będzie ciekawie, koniecznie bądźcie razem z nami. Sporo dzieje się na podwórku piłkarskim i to sporo dobrego, więc długo na ten moment czekałem. Długo czekałem na ten powrót. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy ten czas do godziny 19:00.

0: Uphill Find Yourself na antenie Radia Fera na 98,6. My zaczynamy od konkursu. Panowie, już w poprzedniej audycji o konkursach sporo mówili na ostatnim wejściu, ale my mamy dla was konkurs sportowy, no bo to Sporting Club Afera, Leszczyński Festiwal Sportu Półmaraton lub Bieg Tortura lub MTB Maraton. Do wygrania są kody uprawniające do wzięcia udziału w Leszczyńskim Festiwalu Sportu. Wybieracie sobie z tych trzech wydarzeń, z tych trzech konkurencji, co sobie życzycie. Do zgarnięcia jest jedna wejściówka podwójna. SMS-y należy wysyłać na numer 7148. W treści tego SMS-a wpisać prefiks afera.leszno. Następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Zaraz pytanie. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23. A jeżeli chodzi o pytanie, to już nieco się pojawiło. Wybierz konkurencję i uzasadnij swój wybór. Do wyboru półmaraton, bieg Tortura Open 6 km lub For Fun 4 km lub MTB Maraton. Na wasze odpowiedzi czekamy do 9 września około godziny 18 w hurtowni. Ten konkurs będziemy rozwiązywać, a więc to konkurs długoterminowy. Dzisiaj zwycięzcy nie poznamy, ale oczywiście waszych odpowiedzi jesteśmy bardzo ciekawi. Tym bardziej, że wydarzenie samo w sobie jest ciekawe. Więcej możecie przeczytać na b4beforesportonline.pl /tortura. Jeżeli chodzi o wydarzenia stricte sportowe, no to nie możemy nie rozpocząć od meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, no bo Lech Poznań odzyskał fotel lidera, a Raków Częstochowa chowa się w cień. Pozostaje latarnią ligi. Jak zwał, tak zwał. Rakowowi nie idzie najlepiej w tym sezonie, a Lech Poznań sam się nie spodziewał. O tym będziemy słyszeć, bo wypowiedzą się na antenie Filip Jagiełło i Wojciech Mońka. Sam się nie spodziewał takiego dobrego startu, a jak sobie przypomnijmy, co czeka Lecha Poznań w przyszłych tygodniach, no to wielkie, wielkie emocje nam się szykują. Czy to z Bayerem Leverkusen, czy to z Crystal Palace, bo ten mecz przecież nieco bliżej. Ale chwilę o tym spotkaniu. Mistrzowie Polski od początku spotkania z Rakowem byli drużyną dominującą. Już w 6 minucie dogodną sytuację miał Luis Palma, jednak jego strzał z powietrza obronił bramkarz gości Kacper Trelowski. Raków z kolei się bronił i czekał na swoje momenty. Jeden z nich nadszedł w 18 minucie, kiedy po wrzutce Jeana Carlosa niecelny strzał głową oddał Adam Basse. W pierwszej połowie kolejosz próbował konstruować te ataki przez środek, rozgrywać piłkę na bokach boiska. Nie kończyły się one jednak zbyt skuteczną finalizacją. To mogło się zemścić, no bo Raków przecież też odpowiedzieć potrafi, ale się nie zemściło. Patryk Makuch celnie uderzył na bramkę w 38 minucie po wcześniejszym sprawnym rozegraniu autu przez kolegów z drużyny. Pod koniec pierwszej połowy kolejosz jeszcze dwukrotnie zagroził bramce medalików. W 43 minucie strzał Alahiara Sayadmanesza w lewy róg bramki na rzut rożny zbił Kacper Trelowski, a minutę później po dośrodkowaniu Luisa Palmy Janik Agnero nieznacznie przeniósł piłkę nad poprzeczką. Tak wyglądała pierwsza połowa. Filip Jagiełło, zawodnik Lecha, mówi o tym, że Raków zagrał tak naprawdę, jak się spodziewaliśmy.
1: Patrząc przed meczem na skład i analizę przed meczem, widzieliśmy właśnie, że mogą tutaj przyjechać, bronić się nisko i w tej sytuacji, której mają niełatwe, i wiedzieliśmy, że nie wyjdą i nie będą chcieli z nami grać takiego otwartego futbolu, i no, dzisiaj się to potwierdziło. No,
0: sytuacja Rakowa jest trudna. Raków nie zdobył jeszcze żadnego punktu, no i to wygląda naprawdę fatalnie, więc można się było spodziewać takiej gry w mocnej defensywie, żeby tylko bramki nie stracić. Przechodzimy do drugiej połowy. Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen zdecydował się na dwie zmiany. Za Luisa Palmę na boisku wszedł Patryk Walemarka, Mateusza Skrzypczaka zastąpił Tery Jegbe. Szczególnie ta pierwsza korekta w składzie przyniosła pozytywny efekt. Szwed dał dużo świeżości na boisku, a koledzy często wykorzystywali go w grze kombinacyjnej. W 52 minucie Agnero mógł dać radość kibicom. Napastnik położył zamarkowaniem strzału jednego z obrońców częstochowian, lecz kiedy pozostało mu już tylko tylko pokonać leżącego bramkarza, zdecydował się na podcięcie piłki, które było niecelne. W 64. minucie Filip Jagiełło mógł zamienić sytuację na bramkę. Z fałsza dograł mu piłkę Joel Pereira, ale pomocnik strzelił głową obok bramki. Tych sytuacji było więc sporo. Oddajmy jeszcze raz głos Filipowi Jagielle, bo on podkreśla, że tych bramek mogłoby paść tego wieczora więcej.
1: W drugiej połowie, myślę, było mnóstwo sytuacji, gdzie mogliśmy strzelić tą drugą bramkę. Ja miałem taką sytuację z główki, źle uderzyłem. Patryk, Pablo, no każdy tak naprawdę z tych ofensywnych zawodników dzisiaj miał przynajmniej jedną taką sytuację, gdzie mógł strzelić bramkę.
0: No taki bardzo pozytywny bodziec to była 70. minuta. Błąd w rozegraniu Murawskiego mógł wykorzystać Makuch. Piłka spadła mu pod nogi, a przed sobą miał tylko bramkarza Mateusza Lisa. Ten jednak przytomnie wybił mu futbolówkę spod nóg, co zostało nagrodzone oklaskami kibiców. Tu oczywiście o radości i bodźcu możemy mówić po drugiej stronie boiska. W 71. minucie starania gospodarzy zostały w końcu nagrodzone. Stratę piłki zanotował Raków, co zakończyło się kontrą i golem. Po podaniu Rodriguez'a piłkę ze skraju pola karnego uderzył Leo Bengtsson. Zmiennik tak naprawdę, bo przecież jego za często tutaj w tych rozegraniach i przy bramkach nie oglądamy. Futbolówka po rykoszecie lekko zmieniła tor lotu i zatrzepotała w siatce. Te ostatnie 10 minut to były kolejne próby podejmowane przez zawodników Lecha. Na drodze do podwyższenia prowadzenia stawała jednak nieskuteczność, o której już Filip Jagiełło wspomniał. No ale szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. Sporo takich cytacików dzisiaj klasyków będziemy mieli, bo i Warta Poznań się nie popisała. W doliczonym czasie gry strzał zza pola karnego oddał jeszcze Mahir Emreli, ale piłka poleciała obok bramki strzeżonej przez Lisa. No i tak oddajmy jeszcze głos temu, o którym było w ostatnim czasie dosyć głośno. Powiedziałem, Lech Poznań się nie spodziewał. Lech Poznań mówi ustami Wojciecha Mońki: takiego początku sezonu się nie spodziewałem.
2: Wiedziałem, że będzie dobrze, ale że aż tak, no to przyznam szczerze, że nie, ale no, oby to szło dalej i cały czas chcemy to kontynuować.
0: Oby to się jakoś kręciło, jak to mówią. Wojciech Mońka, dobra forma nas napędza. Tak jeszcze podsumowuje ten mecz obrońca kolejorza.
2: Myślę, że jesteśmy w gazie, ale mimo zmęczenia dajemy radę wygrywać, także bardzo się cieszę z tego i aby ta fala zwycięstw trwała jak najdłużej, żeby nas cały czas niosła. No bo przy takim natłoku meczów to, że wygrywamy, bardzo pomaga. No gdybyśmy grali co 3 dni i nie osiągali takich wyników, no to też gdzieś mentalnie byłoby ciężko, a te zwycięstwa naprawdę mocno podbudowują i cały czas pomagają nam walczyć o kolejne zwycięstwa.
0: Powtórzę jeszcze raz, oby to się jakoś kręciło, jak powiedział Wojciech Mońka. Lech Poznań zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy, ma 16 punktów na swoim koncie. Legia Warszawa na miejscu drugim, Górnik Zabrze podium zamyka. Potem Jagiellonia, Białystok, Wisła Kraków i Piast Gliwice. Raków odpoczywa. Na razie na dole tabeli. 6 meczów rozegranych i 6 porażek. Fatalnie to wygląda. Lech Poznań 5 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. I tak na zakończenie, żeby podsumować tą formę Dawida Szulczka. W ostatnich 3 spotkaniach graliśmy z drużynami, które były w czołówce tabeli. Dziś graliśmy z drużyną, która wywalczyła 2 mistrzostwa z rzędu. Lech po przerwie nas zdominował, czym pokazał, że trochę zaczął odjeżdżać Ekstraklasie. My mieliśmy swoje momenty, których było za mało. Lech Poznań był lepszą drużyną. I niech tą lepszą drużyną Lech Poznań pozostaje przez dalszą część sezonu. Za to kciuki trzymamy, bo przecież Lecha Poznań czekają niezwykle ciekawe mecze. Najpierw na drodze kolejorza stanie... Sporo tych spotkań mamy. Za chwilkę sobie to przypomnę. Chyba Górnik Zabrze, jeżeli mnie ucho i oko i pamięć nie myli, a potem Crystal Palace, Bayer Leverkusen. Sporo ciekawych spotkań nas czeka. Te wydarzenia będziemy obserwować i komentować na antenie Radia Afera.

0: Nie wiem jak wy, ale ja się pobudziłem. Tym bardziej muszę wam powiedzieć po tym, jak jechałem tutaj godzinę i 10 minut. 9 kilometrów, chyba mój nowy rekord. I godzina 15 minut po wyjściu z samochodu, ale jesteśmy. W Radiu Afera na 98,6 i podsumowujemy to, co wydarzyło się w świecie poznańskiego sportu. Teraz Warta Poznań i ten piątkowy mecz. Choć mogło być pozytywnie, bo nie, Warta się zaprezentowała bardzo dobrze w spotkaniu z obecnie liderem Betli pierwszej ligi, to jednak musiała uznać wyższość rywali. Taki klasyczek tekst na dzisiaj do meczu Warty Poznań, do meczu Zielonych. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. To trafienie legendy pogrążyło Wartę. O zwycięstwie Pogoni Grodzisk Mazowiecki w tym piątkowym spotkaniu przesądził w 76 minucie Damian Jaroń. Dla Zielonych była to druga porażka z rzędu i czwarta w tym sezonie. I zanim przejdziemy do omówienia tego spotkania, to posłuchajmy trenera Macieja Tokarczyka. Kiepsko to spotkanie wyglądało.
1: Mieliśmy problem na przestrzeni w zasadzie całej połowy z takim uwolnieniem piłki, przejściem do działań ofensywnych. Mimo to stworzyliśmy trzy bardzo dobre sytuacje w pierwszej połowie, których nie wykorzystaliśmy.
0: Szkoda. Maciej Tokarczyk ponownie postawił na tę samą jedenastkę, która kilka dni wcześniej rozpoczęła spotkanie z Miedzią Legnica. Z Miedzią Legnica, która też przecież w czołówce ligi się znajduje. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i starali się zagrozić bramce Leo Przybylaka. 22-letni obecnie golkiper Warty spisywał się jednak bardzo dobrze. Po kwadransie do głosu doszli przyjezdni, no i w krótkim odstępie czasu groźnie uderzali Mateusz Stanek i Aleksander Wołczek, ale w obu sytuacjach świetnie interweniował Krzysztof Kamiński. Golkiper Pogoni był również górą przy próbach Radosława Majewskiego, który dwukrotnie stanął przed szansą na zdobycie bramki. No i tak jak już to zaznaczyliśmy do przerwy, gole nie padły, choć to Warta stworzyła sobie dogodniejsze trzy, jak wspomniał trener, okazję. Po 45 minutach na tablicy wyników widniało 0-0, ale druga połowa rozpoczęła się od kolejnej znakomitej interwencji Przybylaka, który zatrzymywał kolejnej znakomitej.

0: piłka trafiała za naszą linię obrony.
1: No właśnie, Bartłomiej Ciepiela w 76. minucie efektownie ograł Kacpra Lepczyńskiego i wyłożył piłkę przed bramkę, gdzie czekał już Damian Jaroń. Padła wtedy bramka na 1-0. No i wprowadzony 5 minut wcześniej na boisko wychowanek i legenda Pogoni mocnym strzałem pod poprzeczkę dał gospodarzom prowadzenie. Sporo zamieszania przy tej bramce. Nie wiem, czy wy tą bramkę widzieliście, ale ja tak i mam takie wrażenie i taki troszkę niesmak, że tak to spotkanie się zakończyło. Warta próbowała odpowiedzieć. Chwilę po stracie gola nieznacznie nad poprzeczką uderzył Patryk Krusztal, a w 85. minucie gospodarzy przed drugim trafieniem uratowała poprzeczka po strzale Jaronia. Mimo ambitnej walki to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0. Nie udało się doprowadzić do wyrównania. Niestety to oznaczało 3 punkty w plecy. To oznacza 3 punkty w plecy. Kolejne 3 punkty w plecy. No i przynajmniej do kolejnego dnia, przynajmniej przez ten weekend, jak się okazało, ta drużyna zwycięska objęła prowadzenie w tabeli. Spoglądam jeszcze na tą tabelę. Pogoń Grodzisk 15 oczek, Miedź Legnica tych oczek ma 14, ŁKS Łódź 12. Warta Poznań skromnie w środku tabeli na 8 miejscu wraz z Odrą Opole i Stalą Mielec. Pogoń Siedlce i Stal jest blisko, Ruch Chorzów i Lechia nieco dalej. Tak to spotkanie wyglądało, natomiast my jeszcze zostajemy na moment w tym piłkarskim gronie i przechodzimy do drużyny Lecha 2 Poznań, do drugiej drużyny Lecha Poznań, do meczu z Unią Swarzędz. To było takie spotkanie uczczone w zasadzie remisem przez Unię i świętowanie, bo 105-lecie Unii w Swarzędzu wynik 1-1. Po pierwsze świętowanie, po drugie taką niespodzianką, takim głównym punktem obchodów był mecz z rezerwami Lecha Poznań. Jeżeli chodzi o oba zespoły, no to podział punktów przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło atrakcji związanych z jubileuszem. Początek spotkania i tutaj sobie do tego początku uporządkujmy ten przebieg faktów. Początek spotkania należał do Lecha, ale to gospodarze jako pierwsi stworzyli poważne zagrożenie. W 9 minucie groźnie uderzał Gracjan Goździk, jednak Wiktor Obremski poradził sobie z jego strzałem. 2 minuty później bramkarz Lecha popełnił błąd przy wyjściu do piłki, z czego skorzystał Dominik Zaborniak. Napastnik u niej zachował zimną krew i skierował futbolówkę do siatki, dając gospodarzom prowadzenie. Lech próbował odpowiedzieć, ale długo nie potrafił poważnie zagrozić bramce Wojciecha Zborka. Udało się dopiero tuż przed przerwą. Wojciech Szymczak został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę pewnie wykorzystał Maksymilian Dziuba. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Unia mogła ponownie wyjść na prowadzenie, lecz Obremski zatrzymał zarówno uderzenie z rzutu wolnego, jak i dobitkę. Do przerwy było więc 1-1. Potem bramek już nie było. Ulewa w tym wszystkim przeszkodziła. Spoglądam na pogodę, tak jak mamy to w zwyczaju z Tymkiem to robić. Swoją drogą dzisiaj musiałem się ładnie uśmiechać do Tymka przez tą nieobecność w aferankach sobotnich. Ulewa na razie się nie zapowiada, ale ulewa była na boisku w meczu Lecha Poznań z Unią Swarzędz. Miały swoje okazje obie drużyny, ale ostatecznie 1-1 po bramkach Dominika Zaborniaka i Maksymiliana Dziuby. Chyba nam starczy tej piłki nożnej, spoglądam w stronę Agaty. Myślę, że wystarczy. Zmienimy troszkę barwy, zmienimy troszkę kolory i zmienimy trochę dyscyplinę przy naszym kolejnym spotkaniu. O mój Boże, uwielbiam. Pola Chobot i Adam Baran na antenie Radia Afera. Będziemy sobie grać ładnie. Chodźmy do mnie. Czy to jakaś nowość? To się za chwilę okaże. To teraz było głośno, było mocno, było wyraźnie. Pola i Adam nam na pewno coś spokojniejszego zaserwują.

0: Ale zanim do PSŻ-u Poznań i zanim do Żużla Lech Poznań, druga drużyna. Raz jeszcze wróćmy do tego tematu. Ósma pozycja obecnie w lidze. Polonia Środa Wielkopolska w Da Świecie i Weekend Luzino. To są moje ulubione nazwy, jeżeli chodzi o tabelę tej ligi. Na razie Lech Poznań skromnie w środku tabeli. Chemik Bydgoszcz, Elana Toruń, Wiktoria Września i Lipno Stęszew tabelę zamykają. No dobra, to teraz trochę poważniejszego tematu, choć piłka nożna oczywiście w naszych sercach jest mocno zakorzeniona, to mieliśmy jej sporo już dzisiaj w Sportingu. Hunters PSŻ Poznań w finale Metal Class drugiej Ekstraligi Żużlowej. Tak możemy powiedzieć. W niedzielnym rewanżowym meczu półfinałowym Skorpiony pokonały u siebie ROW Rybnik 51-39 i tym samym odrobiły sześciopunktową stratę z pierwszego spotkania. W walce o awans zmierzą się z Polonią Bydgoszcz. To ważna informacja. Sześciopunktowa zaliczka przyjezdnych nie była komfortowa dla żadnej ze stron. ROW liczył na zdecydowanie więcej, zwłaszcza, że w pewnym momencie pierwszego spotkania prowadził już 10 oczkami. PSŻ też nie mógł czuć się pewnie, bo w 10-letniej historii od reaktywacji tylko 2 razy pokonał Rybniczan na domowym torze i 2-krotnie w tych meczach padał wynik 46-44. Zapowiadała się więc kapitalna rywalizacja. Szybko okazało się jednak, że statystyki swoje, a rzeczywistość swoje, PSŻ odrobił straty już w pierwszej serii. Jej bohaterem okazał się powracający po kontuzji Kamil Witkowski. No i junior Skorpionów najpierw w wyścigu drugim na ostatnich metrach wyprzedził Kacpra Tkocza, wspólnie z Antonim Mencelem dowożąc 5-1, a następnie w biegu czwartym kapitalnie wystartował i uciekł całej stawce wraz z Bartoszem Smektałą, wygrywając 4-2. Dokładając do tego 2 remisy, było już 15-9. Co ważne, na tym etapie meczu nikt w zespole gospodarzy nie miał na koncie 0. Drugi w swoim pierwszym starcie Kacper Pludra podkreśla, że tym razem można było mówić o prawdziwym atucie toru na Golęcinie.
1: Tor był dzisiaj dosyć porównywalny do tego, co mieliśmy na początku sezonu, czyli było dużo materiału, porobiły się też delikatne dziurki, można było się ścigać, można było się napędzać i szerzej, i po krawężniku, także myślę, że taki tor całej drużynie pasuje.
0: Ale oczywiście na antenie radia afera nie może zabraknąć w tym wejściu menedżera PSŻ-u Jacka Kannenberga. Jacek Kannenberg zaznacza, że paradoksalnie w przygotowaniu takiej nawierzchni pomogła deszczowa pierwsza połowa weekendu.
2: Wczoraj były trochę większe opady niż przewidywaliśmy, ale tak naprawdę odkąd jestem tutaj w Poznaniu, za każdym razem, gdy tylko był deszcz dzień przed meczem, to ten tor po pierwsze nam pasował i były świetne zawody, no bo coś się jednak na torze działo, były możliwości, żeby się wyprzedzać. Także tak naprawdę, no nie ukrywam, że ja się cieszyłem, że był wczoraj ten deszcz i że nie było plandeki. Nawet jak przed zawodami, czy sędzia, komisarz, przewodniczący zryli, to trochę martwili się o stan tego toru. Ja mówię, zobaczycie, będzie dzisiaj naprawdę bardzo dobry tor i będą bardzo dobre zawody.
0: Ale taką pozytywną energię słyszę u Jacka Kannenberga. Świetnie funkcjonująca maszyna zacięła się na chwilę w biegu piątym i to dosłownie, bo jadący na wyraźnym prowadzeniu Niels Christian Iversen na wjeździe w 4. okrążenie zaczął stopniowo zwalniać, by ostatecznie zatrzymać się na przeciwległej prostej z wyraźnie pozbawioną powietrza tylną oponą. Biorąc pod uwagę, że na ostatnim miejscu jechał Kacper Pludra, komfortowy dla PSŻ-u remis zamienił się w podwójną porażkę. Wynik znowu trzeba było gonić, ale Jacek Kannenberg przekonuje, że to nie wybiło drużyny z rytmu.
2: To była złośliwa rzeczy martwych, no po prostu Nils miał defekt opony, więc jak gdyby no takie rzeczy niestety się zdarzają. Dorzucił dzisiaj dużo bardzo ważnych punktów, więc świetną robotę wykonała oczywiście cała drużyna, ale no każdy punkt dzisiaj się liczył, także oczywiście no szkoda tego defektu, bo trochę mniej nerwowo było pod koniec pewnie, ale nie było z naszej strony nerwowo, widzieliśmy, że ten tor pasuje naszym zawodnikom.
0: Do 6-punktowej przewagi PSŻ wrócił w wyścigu 7, gdy Dmitrij Berże i Bartosz Smektała pokonali 5-1 Jana Kwecha i Jakuba Żurka. Czeski lider ROW-u podwójnie przegrał także w biegu 10, po którym zrobiło się już 36-24 dla Skorpionów. Kwech, który na koniec rundy zasadniczej był statystycznie najlepszym żużlowcem drugiej Ekstraligi, tym razem nie mógł sobie poradzić. niekorzystnym losowaniem. Rzut monetą sędziego Arkadiusza Kalwasińskiego sprawił, że żużlowcy ścigali się według pierwszego zestawu startowego, a Kwechowi w tych dwóch wyścigach przypadło zdecydowanie najgorsze wczoraj trzecie pole. W kontekście rywalizacji drużynowej warto dodać przy tym, że najlepsze wyniki przynosiło pole pierwsze, ale nie było ono gwarancją sukcesu. Nie radzili sobie z niego juniorzy rowu. Nie poradził sobie też Kacper Pludra, który w biegu 11 przegrał start, a następnie zanotował upadek na wejściu w drugi łuk.
1: Było bardzo odmoczone to pierwsze pole, był taki handicap, później myślę, że troszkę się to wyrównało. Ja osobiście popsułem start z tego pierwszego pola, za szybko chciałem dojechać tego pierwszego łuku, za bardzo wypuściłem swój motocykl i przez to też pojechałem w górę zamiast do przodu. Później ta sytuacja, gdzie właśnie trafiłem w kolejinkę na drugim łuku i nie opanowałem motocykla.
0: To oczywiście Kacper Pludra. Z torem zapoznał się też Ryan Douglas, który w wyścigu 13 został w drugim łuku wręcz staranowany przez Patryka Wojdyłę, za co zawodnik rowu obejrzał żółtą kartkę. Zresztą sam jego start w tym biegu był dość niespodziewany. Wojdyło zmienił z rezerwy taktycznej Jaspera Knudsena, choć wyścig wcześniej sam był zmieniony przez Jana Kwecha. Dziwne ruchy kadrowe rowu i równa dyspozycja całego PSŻ-tu sprawiły, że w biegach nominowanych wystarczyło pokonać jednego rywala, by zapewnić sobie awans. Pewniakami do jazdy w ostatnich dwóch biegach byli obcokrajowcy. Tym czwartym mógł być właściwie każdy z krajowych żużlowców. Sztab Skorpionów postawił na Bartosza Smektałę, a kapitan odpłacił się fenomenalnie, wygrywając 14 bieg i przypieczętowując największy sukces w historii klubu.
2: Po 5 latach pracy tutaj wchodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był, powiedzmy, nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał. Może na awans do playoffów, co niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejście do finału, no coś niesamowitego.
0: Piękne słowa. Wygraną przypieczętował jeszcze w ostatnim wyścigu Ryan Douglas na dystansie, wywalczając 3 oczka. Australijczyk zdobył w sumie 12 punktów i bonus i po raz kolejny był liderem PSŻ-tu. W przeciwieństwie do poprzednich spotkań, w których najczęściej u jego boku stawał jeden lub dwóch żużlowców, wczoraj wsparcie przyniosła cała drużyna. I to piękne. Dimitri Berger uzbierał 9 punktów, Bartosz Smektała 8 i 2 bonusy, Niels Christian Iversen 6 i 2 bonusy, tracąc przecież pechowo 3 oczka z powodu defektu, a Kacper Pludra też pojechał nieźle, 6 oczek. Bohaterami byli też juniorzy, którzy zdobyli łącznie 10 punktów wobec tylko 2 po stronie rowu. W dodatku 2 wywalczonych wyłącznie na kolegach z pary, zwłaszcza Kamil Witkowski zdecydowanie zasłużył na to, żeby pojechać więcej niż swoje 3 regulaminowe biegi. Ale ciężko dyskutować z argumentacją Jacka Kannenberga, że nie było możliwości, by go tak nagrodzić.
2: Kamil pojechał świetne zawody, bardzo się cieszę, że do nas wrócił, ale faktycznie, no nie było po prostu za kogo. Ryan się czuł po tym upadku na tyle dobrze, żeby w 15 biegu, mimo że już była sytuacja rozstrzygnięta, pojechać. No zresztą dał nam też jeszcze show w 15 biegu, więc dobrze, że pojechał.
0: Świetnie się słucha Jacka Kannenberga. Finałowym rywalem PSŻ-tu będzie Polonia Bydgoszcz. To zdecydowany faworyt, który w 16 dotychczasowych meczach 15 razy wygrał i raz zremisował. W rundzie zasadniczej poznański zespół ulegał Polonii odpowiednio 34 do 56 na wyjeździe i 39 do 51 u siebie. Na Skorpionach nie ciąży zatem żadna presja. Pierwszy mecz finałowy w niedzielę na Golęcinie, a rewanż tydzień później w Bydgoszczy. Zwycięzca finału awansuje do PGE Ekstraligi. Przegrany będzie miał jeszcze szansę w 2-meczu barażowym z przedostatnią drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej. Tą będzie Stal Gorzów lub Włókniarz Częstochowa. I nie wiem jak wy, ale ja po takiej zapowiedzi, po takim spotkaniu jestem niezwykle ciekawy tego, co przyniesie PSŻ-owi los. Będziemy to oczywiście relacjonować na antenie Radia Afera na 98,6. Nie możemy się doczekać.

0: To Sweet Life na antenie Radia Afera na 98,6. Sweet Life mamy w poznańskim sporcie, bo sporo punktów zdobywają na początku tego sezonu poznańskie drużyny, a pójdziemy do rugby. Czemu by nie? Rugbyści Poznani Poznań rozpoczęli walkę o kolejne ligowe punkty w imponującym stylu. Poznański zespół pewnie wygrywa z rugby Rumia 68-17, dopisując do zwycięstwa także punkt bonusowy. Trzeba zaznaczyć, bo ja pamiętam, kiedy byłem tutaj zdecydowanie częściej na Sportingu, że tych zwycięstw było zdecydowanie mniej. W tym przypadku bardzo dobra wiadomość, wysokie zwycięstwo. Od początku spotkania gospodarze narzucili rywalom swoje warunki i konsekwentnie budowali przewagę. Poznania była skuteczna w ofensywie, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, jak mawia klasyk. Kolejne zdobycze punktowe sprawiły, że przeciwnikom coraz trudniej było myśleć o odwróceniu losów meczu i ostatecznie na tablicy wyników pojawił się rezultat 68-17. To jest nie tylko, tak jak wspomniałem, komplet punktów za wygraną, ale również cenny bonus. Poznańska drużyna nie kryje swojego zadowolenia z udanego występu. No i mówi dokładnie tak, rozpoczynamy walkę o kolejne ligowe punkty. W swoich mediach społecznościowych pisze Poznania Poznań. Efektowne zwycięstwo nad Rugby Rumia to dla poznaniaków mocny sportowy sygnał na dalszą część ligowej rywalizacji. Poznania rozpoczynają z wysokiego C i pokaźną zdobyczą punktową. Mówimy o tym i podsumowujemy, bo oczywiście na tych wydarzeniach jesteśmy, są nasi reporterzy sportowi. Mówimy również o wierze Lecha. Już się język zaczyna plątać o tej godzinie 18.45. Wiara Lecha wypunktowana w Przemyślu i tutaj nieco mniej optymistyczna wiadomość, ale i rywal z najwyższej półki, wicemistrz Polski, rysuje różnice klas na parkiecie. Eurobus Przemyśl dobitnie uświadomił futsalistom Wiary Lecha, jak duża jest ta różnica pomiędzy czołówką pierwszej ligi a elitą Fogo Futsal Ekstraklasy. No i ta drużyna Orlando Duarte cierpiała na wyjątkową niemoc w starciu z wicemistrzem Polski, wysoko poległa w drugiej kolejce rozgrywek. Mimo wszystko do końca walczyła jak tylko mogła o względnie korzystny wynik do samego końca przeciwko faworytom. To spotkanie zaczęło się już od wysokiego C. Dobry wynik miała zamiar osiągnąć Wiara Lecha, tak jak w meczu ze Śląskiem Wrocław, bazując na szybkich atakach i nie odsłaniając zbytnio bramki Marka Kusnira, ale gospodarze błyskawicznie przekonali się, jak groźny jest zespół srebrnych medalistów futsal ekstraklasy. Po 3 minutach gry fantastyczną okazją na gola stanął przed tą szansą Semenczenko, ale pomylił się fatalnie w sytuacji sam na sam. To była bardzo intensywna gra w ofensywie. Kolejosz nie potrafił znaleźć swojego rytmu w grze. Problemem okazywało się głównie opanowanie piłki na bardzo wysokiej intensywności i skuteczne obsługiwanie partnerów podaniami podczas kontrataków. Więc tutaj ten wynik sam mówi dużo, no bo 2-1 do przerwy. No i po przerwie atak Wiary Lecha się nie przebudził, Eurobus skruszył ten mur. Szczególnie o tym świadczą dwie bramki zdobyte w bardzo krótkim odstępie czasu. Ostatecznie wynik to 5-1. Bramkami popisali się Pereira, Żanki, Korsuń, Santos, a Cepeda trafił dla Wiary Lecha. No więc tutaj to spotkanie nie należało do udanych. Trzeba je jednak odnotować, trzeba wyciągnąć wnioski, no i trzymać kciuki za Wiarę Lecha, która dostarcza nam swoją drogą, tak jak i kadra narodowa, ogromnych sportowych emocji. Cieszymy się, że mamy taką drużynę w Poznaniu. No a przykład idzie z góry, bo przecież mamy halowych zawodników na najwyższym światowym poziomie. O piłce nożnej chyba dzisiaj już powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Oczywiście te podsumowania zawsze mocno kuszą i zawsze chcemy o nich mówić jak najwięcej. Przed Lechem Poznań fantastyczne mecze, przed Wartą Poznań. Może widowiska nieco mniejsze, bo Warta zawsze tak bardzo spokojnie, zawsze bardzo skromnie i tymi wynikami na styku remisowymi. Pamiętamy, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu. Nie były to najlepsze wyniki, ale oczywiście Lech Poznań wszystko nadrabia. Lech Poznań, wiarę Lecha też mamy, więc sportowych emocji nam na parkietach, na boiskach i w końcu na murawie piłkarskiej, między innymi przy Bułgarskiej, nie brakuje. Zostawiamy piłkę nożną, będziemy jeszcze mówić o sparingach, no bo przecież sporo działo się w świecie poznańskiego sportu przed rozpoczęciem sezonu. Po meczach jest m.in. Enea ZS Politechnika, czy Fort Poznań się wzmacnia, buduje swoją drużynę. Po sparingach również Enea Basket i MUX Poznań, a za chwilkę te rywalizacje na najwyższym poziomie rozpocznie, no najwyższym, jeżeli chodzi o ten etap piłki ręcznej, bo oczywiście można grać ligę wyżej, WKS Grunwald Poznań i Enea Piłka Ręczna Poznań. O tym wszystkim powiemy sobie tuż przed godziną 19, a potem to już pójdziemy odpoczywać, ale mam nadzieję, że na 98,6 pozostaniecie razem z nami.
1: Iskrę, jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę i tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

No przyjemny kawałeczek. Mamy dzisiaj cały rozkład i rap, i trochę mocniejszej muzy, i Adam Baran, i Pola Chobot, a więc taki komplet. Tych sportowych emocji też mamy sporo i taka mieszanka emocji nam towarzyszy, szczególnie jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Tu pod tym pozytywnym kątem wiarę Lecha, pozytywizmu, jednak pozytywności, jak zwał, tak zwał, nieco mniej. Sparingi nam pozostały, Enea ZS Politechnika Poznań i koszyk. W ten weekend sporo się działo na parkiecie. Enea miała już powody do radości w sobotę, kiedy to dość pewnie pokonała lokalny, bo mecz w Bydgoszczy KS Basket wynikiem 79-64. Ale początek rywalizacji nie przebiegał jednak dla akademiczek zbyt pomyślnie. Po pierwszej kwarcie było 14-16, a do przerwy wynik wynosił 39-34 dla podopiecznych Krzysztofa Szewczyka. W drugiej kwarcie przewaga punktowa bydgoszczanek również była niewielka, bowiem wynosiła ona zaledwie 23-20. Po przerwie to jednak podopieczne Wojciecha Szawarskiego wreszcie wjechały na dobre tory i zdecydowanie odstawiły przeciwniczki na bocznicę. Pierwsze 10 minut od wznowienia gry przyniosło wicemistrzyniom kraju aż 24 punkty na 17 KS-u Bydgoszcz i dzięki temu wynik na tablicy świetlnej przedstawiał już 58-56 dla akademiczek. Ta ostatnia partia to już bez złudzeń. Akademiczki wygrały 21-8, nie pozwalając zdobyć przeciwniczkom choćby punktu przez 5 ostatnich minut. Trener Wojciech Szawarski mocno liczył na powrót Laury Miskinienę do formy sprzed kontuzji w tym sezonie i w pierwszym meczu zdecydowanie nie miał powodów do rozczarowań. Litwinka sięgnęła w tym meczu po 19 punktów w trakcie blisko 20 minut gry, trafiając 5 na 10 rzutów za dwa oczka, a także zgarnęła po 4 zbiórki w obronie oraz ataku. To był najlepszy wynik ex aequo z Marszają Mur. Na uwagę zasługuje także imponujący wynik 4 asyst, równie dobry co ten w wykonaniu Fejondy Fitzgerald oraz Maliny Piaseckiej. Taką drugą bohaterką po stronie AZS Politechniki była w sobotę bez wątpienia Anna Jakubiuk, która ewidentnie podtrzymuje swoją znakomitą formę z poprzedniego sezonu. To było 19 oczek w trakcie 27 minut gry na parkiecie. To był dobry mecz, to był dobry weekend i prawdziwy popis umiejętności zawodniczek z Poznania. Nic, tylko czekać na nowy sezon. Takie pierwsze podsumowania mamy właśnie, bo przecież Enea ZS Politechnikę Poznań będziemy bardzo mocno śledzić. Po tych meczach jest również Enea Basket i MUX Poznań. Fort Poznań to też nowość na mapie Poznania i do tej drużyny siatkarskiej dołącza jeden z najbardziej utalentowanych rozgrywających, a więc tutaj mamy mocne wzmocnienie w postaci Macieja Drąga. Pochodzi on z Nowego Tomyśla, gdzie również stawiał swoje pierwsze siatkarskie kroki w miejscowym Kangurze. W rozgrywkach młodzieżowych reprezentował także Enea Energetyk Poznań. Też przecież spoglądamy na tę drużynę. Spoglądaliśmy przez długi czas. Jego talent stale się rozwijał, wobec czego trafił do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Tutaj ta kadra się buduje. Oczywiście Maciej Drąg ma doświadczenie na poziomie Tauron pierwszej ligi w barwach SMS-u PZPS Spała. 25 meczów w poprzednim sezonie, w których zdobył 13 punktów. Mamy więc wzmocnienia, mamy więc podsumowania. No i jeszcze spoglądamy na Grunwald Poznań i Enę Piłkę Ręczną Poznań. Tutaj pozwolę sobie te gwiazdki dwie dołożyć, no bo rozpoczyna się za moment Liga Centralna Kobiet i Mężczyzn. Grunwald Poznań swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie rozpocznie 12 września o godzinie 17:00. To będzie mecz z AKPR-em AZS AWFMB Białą Podlaską. Potem na wyjeździe z Legnicą Gwardia Koszalin Grunwald Poznań, KPR Żukowo Grunwald Poznań, to już mecze pod koniec września i na początku października. Tak sobie spoglądam na te najtrudniejsze spotkania Enei Piłki Ręcznej Poznań. Na ten moment mecz 12 września o godzinie 17:00, a więc w tym samym czasie Piłka Ręczna Poznań zagra z dziewiątką Legnica, a następnie uda się do Warszawy, by podjąć
lokalną Handball Warszawa. Sambord, Czew, Jutrzenka, Płock to kolejne spotkania tych drużyn. No a nasze kolejne spotkanie po tej dłuższej przerwie dobiega końca. Agata Pelska była za konsoletą realizatorską przy mikrofonie. Jak zawsze z ogromną przyjemnością. Oskar Kłyszyński. Słyszymy się niebawem, mam nadzieję, albo w Aferanku, albo w Sportingu. Zobaczymy, co życie przyniesie. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
5: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera, również kalendarium i konkursy, i zaczniemy od tego ostatniego, ponieważ dzisiaj nie mamy żadnego konkursu, który rozwiąże się dzisiaj, ale jest konkurs długoterminowy, który właśnie trwa w Radiu Afera, i do wygrania jest podwójna wejściówka razy dwa na Great September Showcase w Łodzi. Świetna impreza, miałem okazję być na pierwszej edycji. Pierwsza edycja była z takimi problemami, bo była przekładana wokół jednego skandalu, ale ostatecznie festiwal wyszedł na prostą i ma się bardzo dobrze. No i jakby jak co roku, jak nazwa wskazuje, jest właśnie w Łodzi i w sumie właśnie w wrześniu, więc już w sumie w tym tygodniu. Więc aby wygrać wejściówkę i zobaczyć masę dobrych, świetnych młodych artystów, wyślijcie SMS-a na numer 7248, w treści wpiszcie afera.september, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego zainteresował, zainteresuje. No, wyślijcie SMS-y. Koszt takiego SMS-a to 2 złote i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekamy jutro do godziny 20, a teraz Glory i posłuchajmy.

To był zespół Cold Gout i ich kawałek Glory z albumu, z epki tak naprawdę. Glory 2 jest to właśnie takie połączenie shoegaze'u z post-hardcorem. Bardzo fajny w sumie zespół, którego wcześniej nie znałem. No, no amerykański, trochę to czuć myślę w brzmieniu. I teraz przejdziemy do polskiego rynku takiego shoegaze'owego. Otóż Pastry wydały najnowszy singiel, który się nazywa Trazodon. Posłuchajmy. Trochę myślę, że odmiennym dla nich w stylu, jeżeli chodzi o wokal, więc przed wami Trazodon.

To były Pastry i Trazodon, a my mamy powoli godzinę 19:15, więc czas na stały punkt programu. A płytą tygodnia jest debiutancki krążek, epka Den City Ports o tej samej nazwie, czyli eksploracja Wojciecha Libatki we współpracy z Jędrzejem Kołeckim, tworzącą muzykę taką, jaką właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, taką post-rockową, która jest na pograniczu trochę takiego indie rocka, alt rocka, trochę inspirująca pop rockiem, zaczerpnięta inspiracjami z lat 80., więc myślę, że debiutantów trzeba najpierw posłuchać i zobaczyć, jak to wszystko brzmi, więc teraz poproszę tutaj Grzegorza Nowackiego, którego zapomniałem przedstawić, za co przepraszam, o zagranie, które dzisiaj realizuje naszą audycję.

To była płyta tygodnia w Radio Afera, czyli Destiny Ports, a my przechodzimy do nowości od King Gizzard and the Lizard Wizard pod tytułem Allen Metal. King Gizzard and the Lizard Wizard, no bardzo płodna grupa tworząca muzykę psychodeliczną, wręcz w gronie fanów tej muzyki. To jest, bym powiedział, pewna już legenda, jeżeli chodzi o taką muzykę współczesną. No i bardzo długo jak na nich nie wydawali płyty. Otóż ostatni ich album Phantom Island wyszedł w kwietniu zeszłego roku, czyli no ponad półtorej roku przerwy minęło i można by powiedzieć, no normalna przerwa, wręcz bardzo szybko ten album, ale policzyłem i na przykład od 2020 roku ten zespół wydał 15 albumów i jakby wydał 15 albumów w przeciągu samego 2022 roku wydali 6 albumów i to wcale nie były albumy o słabej jakby jakości, trzymały bardzo wysoki poziom. No i jest wytłumaczenie tego, dlaczego tak długo ten album się ukazywał. Otóż King Gizzard and the Lizard Wizard weszli w trochę inną ścieżkę przy tym albumie i postanowili stworzyć taki album bardziej elektroniczny. I jest on głównie takim właśnie acid jungle techno mieszaniną, która tak naprawdę... Nie kojarzymy tego z nimi. Było jeden album, który był trochę bardziej elektroniczny, ale ten przełamuje wszystkie schematy, jeżeli chodzi o ich muzykę. I muzycy przez to mieli duży problem, o czym przyznają właśnie w wywiadach, z tym, żeby nagrać ten album i wiele razy nagrywali różne utwory, odrzucali, stworzyli nowe i tak dalej. I dlatego im tak to długo zajęło, jak to na nich, a są bardzo jakby pracowici w tym. I tak naprawdę ten album nie był tworzony przez półtorej roku, tylko przez kilka lat ich działalności i w końcu ujrzał światło dzienne i posłuchajmy to, jak im ta zmiana z tej takiej muzyki psychodelicznej na taką bardziej elektroniczną wyszła w utworze, który zaraz usłyszymy pod tytułem Rapid Alpha Decassi.

To było King Gizzard and the Lizard Wizard w ich najnowszym albumie Alien Metal. Jest tam taki, bym powiedział, sznyt mimo wszystko psychodelicznego King Gizzard and the Lizard Wizard, ale no jest to nowy styl, myślę, którego ja się przynajmniej na tym albumie nie spodziewałem totalnie, gdyż nie słuchałem singli w sumie i zapowiedzi i no miło mnie zaskoczyli, całkiem ciekawe. Muszę jeszcze się z tym oswoić, bo wiadomo, to jest całkiem świeża premiera i jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest rozeznanie z tym wszystkim, ale na pewno myślę, że będę wracał do tego albumu przez pewien czas. A teraz będzie kolejna premiera, którą już zapowiadałem tutaj w radiu kilkoma singlami. Mam tu na myśli Corto Alto, czyli właśnie taki młody głos z wytwórni Ninja Tune, prezentujący muzykę jazzową, połączoną z hip-hopem, neo-soulem, takim groove'em w brytyjskim stylu, zresztą jak to często bywa w przypadku Ninja Tune, bo jest to brytyjska wytwórnia. No i jakby wydał on album Some Small Fortune właśnie w takich stylach i jest to bardzo fajny i przyjemny generalnie long play, więc posłuchajmy sobie dwóch kawałków. Pierwszy otwierający ten album, czyli Jura, taki krótszy, i potem Tiff od właśnie Corto Alto.

To był Corto Alto i Tiff oraz wcześniej Jura. Niestety mieliśmy małe problemy tutaj techniczne, jak to bywa z oprogramowaniem. Lubi się czasem zawieść, ale wszystko już pod kontrolą. Wróciliśmy, mam nadzieję, że mocniejsi niż wcześniej. A my przechodzimy dalej do naszego programu i będzie tutaj dalej Ninja Tune'owo, ponieważ wokół tej samej wytwórni w piątek mamy nową premierę takiego już bardziej zakorzenionego muzyka, jeżeli chodzi o tą wytwórnię, no i też jeżeli chodzi o muzykę w ogóle. Mam tu na myśli Bonobo, muzyka, który właśnie też tworzy muzykę taką bardziej elektroniczną, mniej jazzową, down tempo, ambientową. No i oczywiście jest w tym taki właśnie sznyt jazzowo właśnie elektroniczny, jak to bywa w Ninja Tune. Bym powiedział, że jeden z fundamentów tej wytwórni w pewnym sensie. No i wydaje on najnowszy album już w ten piątek. Będzie on się zwał Distance in Static. Posłuchajmy sobie singla, żeby sobie zrobić ochotę. Talk to me i Nicole Mignis.

To był Kort, przepraszam, Bonobo i jego najnowszy album, który już ukazał się w ten piątek. A ja przypominam o konkursie długoterminowym. Do wygrania jest podwójna wejściówka razy dwa na Great September Showcase Festival, który odbędzie się już w tym tygodniu. Do wygrania są, tak jak mówię, dwie podwójne wejściówki. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na numer 7248, w treści wpiszcie afera.september, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki wykonawca najbardziej cię zainteresował z tegorocznego line-upu i dlaczego. Na SMS-y czekamy do jutra, do godziny 20, więc nie będzie dzisiaj rozwiązania. Jutro podczas audycji Aferytm około godziny 20, tak naprawdę chwilę przed godziną 20, będzie rozwiązanie tego konkursu. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy razem z VAT. A my przechodzimy dalej i wrócimy w sumie do bardziej jazzowych odmian, choć niekoniecznie, ponieważ Sam Gendel wydał najnowszy singiel Pattern Dance. I w sumie bym powiedział, że brzmi on właśnie mniej jazzowo niż zazwyczaj. Sam Gendel to jest saksofonista, ale jak widać nie tylko. I wydaje mi się, że jest to jego debiut, ale nie mam pewności, bo nie jestem jakimś specjalistą w jego dyskografii, a naprawdę jest bardzo twórczym, artystą. I wydał właśnie singiel, na którym pojawia się też jego wokal. Słuchając tego właśnie się zastanawiałem, kto to śpiewa, ale nie znalazłem w sumie nigdzie wzmianki, że ktoś inny śpiewa i było, że wokal, autor tekstu to on, więc myślę, że to on, więc posłuchajmy.

Sam Gendel i Pattern Dance w bardzo ciekawym jak na niego odmianie singlu. No i zostaniemy może w takich jazzowych klimatach, choć tak jak mówiłem, ten singiel jest istnienie jazzowy jak na tego saksofonistę, i przeniesiemy się do Polski, gdzie Omasta wydaje najnowszy album i zapowiada go singlem In Your Face. Będzie to drugi album tej grupy, która bardzo dobrze się przyjęła w Polsce, wręcz mam wrażenie, że trafiła, jakby ich debiut trafił na taki pik, jeżeli chodzi o popularność takiej muzyki w Polsce, i jakby niech się niesie dalej. Posłuchajmy In Your Face.

To była Omasta In Your Face, czyli właśnie najnowszy singiel, który promuje ich drugą płytę, a my na nią czekamy z niecierpliwością. Teraz będzie najnowsza odsłona albumu Never Enough od Turnstile. Jest to album, który wyszedł w tym roku, z czego co pamiętam. Nie, przepraszam, w zeszłym roku. Czas tak szybko ucieka. W związku z całkiem dobrym przyjęciem tego albumu postanowili go zreedytować i zrobić to w trochę innej wersji, to znaczy zaprosić wielu różnych artystów i jakby oni w ich interpretacji covery ich utworów. No i mamy tutaj wielu znanych tak naprawdę twórców. Między innymi, no myślę, że najbardziej znany to Elton John. No, nazwisko i imię rozpoznawalne praktycznie wszędzie. Mamy tutaj też Floating Points, na przykład, którego bardzo lubię, Blood Orange i tak dalej. A my sobie posłuchamy wersji razem z Shabaką, czyli saksofonistą utworu Slow Dive. Więc posłuchajmy tego coveru z albumu Never Enough w wersji Versions z gośćmi.

To był Turnstile i Szabaka w właśnie reinterpretacji tego saksofonisty pod tytułem Slowdive i Szabaka z albumu Never Enough z reedycji, która wyszła właśnie w ten piątek. A my powoli dochodzimy do końca naszej audycji. Dzięki za słuchanie i słyszymy się niedługo. Realizował mnie Grzegorz Nowacki, a na sam koniec powiem tak. Leci kalendarium. Hania Rani obchodziła w sobotę urodziny. Myślę, że jest to nasz słynny towar eksportowy, który no, jest rozpoznawalny na całym świecie, jeżeli chodzi o muzykę właśnie neoklasyczną. I uczcimy te urodziny kawałkiem Glass. Tutaj w radiu tak mi się przypomniało, że jakby jest taka legenda, nie wiem jak to legenda, może ma ziarnko prawdy, ziarnko nieprawdy, ale Hania Rani, zanim była powiedzmy sławna i rozpoznawalna, no bo to wiadomo, że w muzyce neoklasycznej no to ta sława nie jest taka bardzo sławna, ale no jakby w gronie ludzi zainteresowanych to jest rozpoznawalna, no to jakby swoje tutaj pierwsze kroki podobno stawiała w radiu w audycji Duszne Granie i oni ją w pewien sposób wypromowali jako jedni z pierwszych. Tak szczerze nie weryfikowałem tego nigdy, bo żyję taką może aferową legendą, ale my dzisiaj uczcimy to wszystko i tą świetną karierę kawałkiem Glass, a ja się jeszcze raz z wami żegnam i na razie i do usłyszenia niebawem.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Dzień dobry. To jest Scena Główna. Dzisiaj omawiamy Tool. Ja się tak, żeby was wprowadzić, drodzy słuchacze, Kuba do mnie napisał, ja dzisiaj robię wstęp, więc ja też jestem zaskoczony tym, co się tutaj wydarzyło w tym momencie.
2: Nic głupszego nie byłem w stanie wymyślić, ale tak, omawiamy Tool dzisiaj, Tool, więc słuchajcie, ciągi Fibonacciego,
4: trzecie oko.
2: I te wszystkie inne sprawy.
4: Tak, strefa 51, kosmici i takie tematy dzisiaj będą wchodzić na pewno. Za mikrofonami są
2: Kuba Chojnacki,
4: Mikołaj Pykarzewicz i realizuje nas Grzegorz Nowacki. No i właśnie, dzisiaj zespół Tool, będziemy grali mocną muzykę, mocno metal progresywny i szczerze, jeżeli ktoś mówi nazwę Tool, no to od razu się kojarzy specyficzne właśnie brzmienie i te tematy mistyczne, jakieś takie medytacyjne też w niektórych momentach, ale będziemy na pewno mieli ciekawe te playlisty, bo Kuba, nie, z tego co pamiętam, to mówiłeś, że nie jesteś wielkim fanem Toola.
2: Znaczy powiem tak, ja mam z Toolem love-hate relationship, bo jakiś utwór... Kiedyś mówiłem, że Arctic Monkeys, jak coś wchodzi, to jest spoko, jak nie wchodzi, to bardzo nie wchodzi. Z Toolem mam tak, że jak wchodzi, to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie, naprawdę, ale są takie rzeczy, które mnie tak denerwują w nich i ja na przykład nie lubię tego, że są te przerywniki na płytach, że są długie utwory i te krótkie. Nie lubię tych krótkich, tych wstawek, dlatego że oni już w tych długich mają fragmenty, gdzie się wyciszają, więc po co jeszcze dawać? Tego nie rozumiem. Ja mam ADHD muzyczne, więc do pewnego stopnia jestem przyzwyczajony, znaczy jestem w stanie znieść wprowadzanie w hipnotyczny nastrój, ale jednak na końcu wolę, lubię te zmiany i czasami jak drążą jakiś motyw, który mnie nie przekonuje, no to męczą mnie niesamowicie.
4: Rozumiem. Ja będę tutaj w kontrze. Mam nadzieję, że nie będę brzmiał jak taki statystyczny fan Toola, chociaż mi się wydaje, że w przypadku, jeśli ktoś jest fanem tego zespołu, to nie można uniknąć jakichś tam kalek, jeśli chodzi o ten fandom, ale uważam, że tutaj, jeżeli nawet w kontrze do tego, co powiedziałeś o tych wstawkach, to ja będę to bronił, ale to przejdziemy sobie już w kolejnych dywagacjach i w kolejnym omawianiu naszej setlisty dzisiejszej.
2: Ale to jest w ogóle, jeszcze tak na wstępie, twój na pewno no ulubiony utwór progresywno-metalowy, nie? Tak pomyśleć.
4: Jeśli chodzi ci o utwór, który był...
2: Zespół progresywno-metalowy.
4: Moim zdaniem tak, bo szczerze to był zespół, który wprowadził mnie w ogóle w taką tematykę właśnie metalu progresywnego, też rocka progresywnego w jakimś sensie, bo jednak dzięki Toolowi odkryłem King Crimson, bo wiadomo, Danny Carey jest wielkim fanem King Crimson, nawet to słychać w jego sposobie gry na perkusji. I to jest taki... Myślę, że Tool to jest taki dobry entry level do tego, żeby wejść w poznawanie i odkrywanie głębszych zakamarków grania progresywnego.
2: A właśnie to nas dzieli tutaj, bo u mnie Tool, zastanawiałem się nad tym i nie jest nawet w top 5 moich metalowych progresywnych. Znaczy, jest albo piąty, zależy jak Meshuggah liczymy, czy Meshuggah to jest gent po prostu, czy to jest progresywny metal, zależy jak to, ale wyżej mam Mastodon, Opeth, Gojira, i Between the Buried and Me. Więc Tool jest dla mnie właśnie, to jest taki zespół, który szanuję bardzo i lubię te utwory, które wchodzą, to naprawdę rozumiem zachwyt, ale to nie jest najlepsza rzecz na świecie, która powstała, której nie można w ogóle krytykować i tak dalej.
4: Bo są też tacy hardkorowi fani, którzy za wszelką cenę bronią zespołu. No też uważam, że tutaj mankamenty są i o mankamentach też powiemy na pewno z tego zespołu, ale uważam, że jednak jeśli chodzi o dyskografię i to, jakie mają utwory, no to tam jest topka, bo jak każdy standardowy utwór, to mógłby być najlepszy utwór jakiegoś innego zespołu, tak naprawdę.
2: No poniżej pewnego poziomu na pewno nie schodzą. Zawsze jest to nagrane przynajmniej na najwyższym poziomie. No dobrze, no to przejdźmy sobie do utworu jeszcze z pierwszej płyty, gdzie te brzmienia nie były aż tak progresywne, jeszcze się rozwijali, ale ten utwór i tak jest jednym z hiciorów.

0: słuchaliśmy utworu Prison Sex z debiutu Tula, czyli albumu Underdog, gdzie no, słychać, że na tym albumie jeszcze ten Tool po prostu szuka swojego brzmienia i jeszcze szuka tych swoich dziwnych metrum i dziwnych brzmień, które potem się wytworzyły. Ale jeszcze przed tą pierwszą płytą pojawiła się epka, która się nazywa Opiat. I tam też pojawiło się kilka utworów, między innymi właśnie tytułowy Opiat, który no, krytykuje, jak to można sobie skojarzyć, krytykuje właśnie katolicyzm i ogólnie religię. Ale też tam też takie utwory, które chyba jest najbardziej ikoniczny z tej epki, czyli Hush, który no, był takim uderzeniem w Parents Music Resource Center. Więc jak kojarzycie te znaki Parental Advisory, no to to było wymierzone w nich. Ale no właśnie, album, te epka i album, które jeszcze były takimi momentami w historii Tula, kiedy po prostu oni szukali jeszcze tego swojego brzmienia, ale nadal jest to płyta świetna, jest to płyta surowa, najsurowsza płyta, jeśli chodzi o dyskografię Tula i nadal można znaleźć tam niezłe utwory.
1: Na pewno jest solidna, ale ja mam z niej tylko jeden utwór, bo to jeszcze nie jest ten tu uformowany, to nie jest to, jak składamy setlistę, to chcemy takie te perełki największe i to nie jest jeszcze ten, uważam, tu najlepszy właśnie, w tej najlepszej swojej odsłonie, więc ja mam oczywiście najbardziej basic wybór, jaki można mieć, czyli Sauber. Nawet zastanawiałem się, czy go nie wyrzucić w pewnym momencie, bo uważam, że może nawet są lepsze utwory później, żeby zmieścić się w tych 95 minutach, no to była taka opcja, żebym wyrzucił Sauber i wtedy miałbym miejsce na jakiś jeszcze trochę dłuższy, ale ostatecznie chciałem mieć też reprezentację i to jest taki najbardziej bezpieczny. Zresztą jest w ogóle mało nagrań Tula na żywo i Sauber jeszcze chyba z 93 roku właśnie jest jednym z tych nielicznych w dobrej jakości. No w zeszłym roku dostaliśmy Back to the Beginning, tak? No ale właśnie Sauber jednak dobrze wypada na żywo.
0: Sauber jest naprawdę mocnym utworem, którego ja akurat nie mam na swojej setliście. Tutaj takie zaskoczenie, gdyż właśnie mam już usłyszane Prison Sex z racji na ten świetny riff, który tutaj zapodaje nam Adam. Który jest też notabene, bo wszyscy kojarzą, że Tool gra zawsze w dropie D. Tymczasem na tym utworze jest inne strojenie, jest B, A, D, G, B, E. Więc tutaj takie zaskoczenie, jednak wyjście troszeczkę z tego comfort zone'u. I jeszcze utworem, który mam na swojej playliście z tej akurat płyty, to jest Undertow.
1: Tytułowy?
0: Tak, tytułowy.
1: A w ogóle to zapełniłeś pełne 95 minut?
0: Zabrakło mi minuty, ale to już stwierdziłem, że ta minuta to już...
1: Ja mam godzinę 29, więc zmieściłbym coś jeszcze, ale ja później powiem, że zdecydowałem się tak, bo układają się te utwory w pewien ciąg, więc oczywiście myślę, że fani Tula to docenią. Nie będzie to ciąg Fibonacciego, ale jest to pewna sekwencja.
0: Ale jeszcze nawiązując do tego Sauber, bo to też warto wspomnieć, że no, utwór ma teledysk, który został stworzony i wyreżyserowany przez Adama Jonesa, który no, pracował przy różnych filmach jako tam pomoc.
1: Na przykład Park Jurajski.
0: Tak, tak. Czy na przykład Edward
1: Ręki,
0: dokładnie, dziękuję. No i między innymi do tego teledysku Kurt Cobain się odniósł i powiedział, że to po prostu jest jawna kopia.
1: Czego? Hardship Box?
0: Nie. Jawna kopia jakichś tam braci, którzy po prostu tworzyli animacje właśnie takie poklatkowe w takim podobnym stylu i okazało się, że Cobain był bardzo fanem ich twórczości, jednakże mam wrażenie, że taka teoria, że on po prostu nie miał odwagi, żeby skopiować ten styl.
1: No cóż, no Kurt Cobain też mógł mieć swoją opinię. Ja nie wiem, ja pierwszy raz o tym akurat słyszę, więc się nie odniosę. No ale myślę, że te pierwsze dwie, czyli ty masz, ale zepki też nie masz nic.
0: Nie, zepki niestety nic nie mam, ale uważam, że to jest dobry start, jeśli chodzi o poznawanie Tula. No jeszcze dodatkowo Opiat dostał wersję odświeżoną w 2022, więc też odsyłam do tego.
1: No to teraz przechodzimy w tę fazę, która już bardziej ten Tool się uformował. Już na następnej płycie jest taki, myślę, że uformowany zresztą z basistą Justinem i w tym właśnie składzie, który jest do dziś, więc teraz Enema.

0: Enema, czyli tytułowy utwór z drugiej płyty Tula. No i oczywiście, że ja go mam na swojej setliście. Ja mam trzy propozycje z tej płyty.
1: Ja mam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery utwory z tej płyty. I to, tak jak już Kuba wspomniał, że jest to płyta, która już tutaj widać te ślady Tula, który już eksperymentuje, już prawie, że ma ten swój charakterystyczne brzmienie. I oczywiście jako pierwszy utwór, który mam z tej płyty, to jest 46 and 2.
0: A to ja też mam, no
1: oczywiście. To oczywiście musiał być ten ikoniczny riff Justina na tym basie, on po prostu jest no nie do podrobienia. Dodatkowo ja się zastanawiałem bardzo długo, co on tam, Maynard, mówi w tekście i to jest dla mnie naprawdę była długo zagadka i ostatecznie wyszło, że tam jest koncepcja cienia Carla Junga wrzucona w to i jeszcze taka koncepcja, gdzie podobno ludzkość ma ewoluować z 46 chromosomów do nowej, wyższej formy świadomości posiadającej 48 chromosomów, czyli 42 plus 2.
0: Mhm. Tak, tak. No i to jest utwór, tak, to jest niepodważalny ten i trzeci, który ja mam, to jest Stinkfist, który też masz,
1: mam.
0: Na pewno.
1: Też
0: no i właśnie dla mnie te trzy utwory są absolutnie niepodważalne na tej płycie, ale muszę przyznać, że jak teraz słuchałem po kilku latach znowu tego albumu, to mnie trochę zawiódł. To znaczy, znając już późniejsze dokonania Tula, jakoś, nie wiem, dla mnie ta płyta, tam są właśnie fajne riffy, ale jeszcze jest mniej tych tekstur i niektóre utwory mi się trochę dłużą, że takie, a tam dalej czekają na mnie ciekawsze rzeczy. Te trzy utwory są absolutnie niepodważalne. Stinkfist w ogóle też jeden z moich ulubionych tekstów Maynarda.
1: Świetna metafora ogólnie.
0: Świetna, nie? Ale to samo to, że I don't want it, I just need it. To jest takie właśnie...
1: Feel to know I'm alive.
0: Tak, i to jest takie łatwe do utożsamienia się, bo nie wiem, chyba każdy w życiu ma jakieś uzależnienie od czegoś. Mm. No nie ma osoby, która by od niczego nie była uzależniona.
1: Jeszcze tym bardziej, że jesteśmy obecnie w społeczeństwie, które jest ciągle przebodźcowane, to w tym momencie potrzebujemy coraz większych, że tak powiem, bodźców, żeby właśnie coś poczuć więcej.
0: Tak, i ten tekst jest, no i oczywiście typowa maynardowska metafora, no sam tytuł utworu, nie będziemy mówić, co może oznaczać, co, ale powiemy, w slangu.
1: Tak, ale powiemy tak, że jak puszczali to w radiach, to po prostu nazywaj go track one.
0: Tak, a zgadnę, może spróbuję zgadnąć twój czwarty. Hooker with a penis.
1: Tak, mam.
0: A, tak myślałem,
1: mam. No musiało być. Ten tekst jest tak bardzo ikoniczny moim zdaniem, bo to jednak pokazuje tą hipokryzję ludzi, tak, którzy oceniają zespoły, które tak naprawdę no właśnie zaprzedały swoją duszę, żeby zrobić ten album, a dodatkowo osoba, która to kupiła, tak, jeszcze jest tą hipokryzją z racji tego, że ona również się sprzedaje w jakiś tam sposób, kupując jakieś inne rzeczy dość popularne.
0: No ja właśnie jakoś, nie wiem, ten utwór, on ma momenty właśnie, które są dla mnie super. Ogólnie cały koncept trafia, ale ostatecznie uważam, że te trzy, które wybrałem, są na zupełnie innym poziomie niż reszta.
1: Ja jeszcze mam utwór Age.
0: O,
1: tak,
0: to ciekawe.
1: To jest taka właśnie spokojniejszy utwór na tej płycie.
0: No, ale ty to masz pięć utworów, a nie cztery.
1: Nie, cztery. Raz, dwa, trzy... Cztery.
0: Czyli nie masz którego z tych, które wymieniłeś? Enema nie masz?
1: Nie mam Enema.
0: A, nie, okej. Okay.
1: Nie mam Enema.
0: Okej. Okay.
1: Właśnie poświęciłem to, ten utwór z racji, żeby mieć właśnie miejsce na te dwie jeszcze właśnie H i na Hooker with a Penis. Ale H wybrałem właśnie z racji tego, że tam jest ten właśnie taki właśnie hipnotyczny riff Adama.
0: To jest ten drugi utwór na płycie?
1: Tak,
0: już
1: tak.
0: Mnie denerwował.
1: Denerwował cię?
0: Denerwował mnie. No.
1: Ale ja, szczerze, jak się zagłębisz w ten klimat i poczytasz sobie w ten tekst, który Maynard naprawdę tutaj wyskrobał, świetny tekst, no to docenisz ten utwór moim zdaniem.
0: Docenię? Ale koncert dla mnie nie

0: już myślałem, a może jednak, ale ostatecznie 7 minut i w tych 7 minutach nie dali mi na tyle ciekawych rzeczy, żeby to usprawiedliwić.
1: Rozumiem.
0: No, także ostatecznie, zresztą Enema, szczerze, to jest kilka takich utworów Tula, które super mają intro, zwrotka, refren, po czym mają to wyciszenie i ja mam takie, czemu?
1: No bo to jest ten moment na medytację taką, wiesz.
0: No ale ja nie potrzebuję, mam ADHD, no ja właśnie jak w tym Stinkfist potrzebuję tej, wiesz, stymulacji cały czas, żeby mi tutaj dorzucali,
1: no,
0: nie?
1: No wiem.
0: Te kolejne rzeczy. Ale właśnie ten sam problem ma następny utwór, którego posłuchamy, ale mimo wszystko on również się znajduje na mojej setliście, więc teraz Ticks and Leeches.

0: Sticks and Leeches Tula z płyty Lateralus. Przez wielu fanów jest uważana jako opus magnum album, jeśli
1: ja
0: chodzi o...
1: Ja jestem w tym gronie.
0: Ty jesteś w tym gronie? Mhm. A ja ci powiem, że nie jestem.
1: Ja już wiem, którą ty najbardziej lubisz.
0: Ja nie jestem w tym gronie, ale ja nie mówię, że to jest zły album, bo to nadal jest świetny kawałek muzyki, który tutaj stworzyli na tej płycie Maynard i spółka. Ale jednak tak już się osłuchałem z tym albumem, że no, szukam czegoś innego już, jeśli chodzi o Tula. I chociaż pomimo tego, że właśnie Ticks and Leeches to było taki utwór, który na początku go nawet nie lubiłem, powiem ci, przyznam się, że nie byłem wielkim fanem. Przede wszystkim z racji na ten dziwną melodię, którą Maynard tutaj zapodaje. Ale wraz z osłuchaniem się z tym utworem,

0: to bardziej go polubiłem. Ale tutaj jednak MVP jest Danny Carey na perkusji.
1: No ja jako metalowiec to oczywiście, że od razu. Zresztą muszę się przyznać, że nie słuchałem nigdy do chyba czwartku teraz całej tej płyty i Ticks and Leeches był jednym z tych utworów, których nie słyszałem nigdy. Jak tylko weszła ta perkusja, to mówię oj, to chyba coś dla mnie będzie.
0: Zaczyna się.
1: No i jest na mojej setliście. Na mojej setliście jest 5 propozycji z tej płyty.
0: Ja mam 1, 2, 3, 4. Mam 4.
1: Okej, no to Schism.
0: Tak, mam Schism, że oczywiście. Tak.
1: Możliwe, że ich najlepszy utwór.
0: Najlepszy ogólnie. Utwór, który dał im nagrodę Grammy. No i najbardziej chyba dojrzały tekst Maynarda, uważam jednak, z racji właśnie na to, w jakie tam metafory używa i właśnie prezentacji związku, który się rozpada, ale pomimo tego Bałt Mitryczny wie, że to działa. Mhm.
1: Chociaż najlepszy, ale nie mój ulubiony, powiem tak, bo i Ticks and Leeches też nie jest moim ulubionym. Mój ulubiony będzie na następnej.
0: Okay.
1: Także Schism oczywiście i Parabol i Parabola razem muszą
0: Masz,
1: być. Mam.
0: Dobrze, bardzo dobrze, bo to właśnie mówiłeś o tych intrach, które...
1: No to akurat jest wyjątek.
0: To jest wyjątek, bo bez tego nie można słuchać Paraboli.
1: Tak.
0: Bo jednak ta pierwsza część cię wprowadza delikatnie, tam melancholijne, takie bardziej medytacyjne brzmienia, a potem jest takie wciągnięcie do Paraboli. Jak ktoś oglądał ten film z doktorem Strange'em, ten jest moment, kiedy on tak jest wsany do nowego wymiaru, to właśnie tak się czułem, jak słuchałem tego właśnie momentu na płycie.
1: Tak, no to ja tak właśnie czuję też, że musi tak być właśnie na koncercie. I Lateralus.
0: No i Lateralus,
1: tytułowy,
0: tak.
1: Czyli ty nie masz którego z tych, które wymieniłem?
0: Ticks and Leeches, tak. Okay. To już mi się nie zmieściło.
1: Ale nawet w tym utworze właśnie jest to mnie denerwuje, że jest super i schodzimy i musimy zejść. I ja rozumiem, że wtedy mocniejszy jest efekt na końcu.
0: Tak.
1: Ale czy musimy się wyciszać aż tak zupełnie, że on gra te nudne akordy?
0: No i wiesz, to jest emblematyczne dla brzmienia Tula, uważam. Że jednak jest zawsze ten moment właśnie wyciszenia, takiej medytacji i dopiero potem wracasz znowu do tego właśnie grania mocnego.
1: Słuchaj, to, że użyjesz 5-dolarowych słów, bo nasłuchałeś się Maynarda, to nie znaczy, że ja tutaj mam słuchać
0: słuchaj.
1: Adam gra 2 akordy, które są podstawowe. No.
0: Słuchaj, Adam tutaj też ma swoją rolę do zagrania. Każdy tutaj gra do jednej bramki.
1: No grają, no ale a co teraz, metafory piłkarskie? Tak, co, Mathieu Boron się tutaj odpalił? Czy Pomotinie, papie?
0: No.
1: Słuchaj, no po prostu ja...
0: Trzeba to doceniać, bo jednak mało zespołów tak potrafi łączyć te dwa elementy.
1: No właśnie moim zdaniem to są te... Jak oni schodzą to czasami to działa, ale są na przykład te takie pajączki, jak robią w stylu King Crimson, to jest utwór, w którym to działa super, a są czasami, kiedy mnie to denerwuje. Mm. Na przykład jest The Patient chyba na tej płycie. I tam jest takie, że właśnie tylko Adam gra takiego pajączka.
0: Tak, tam jest.
1: I to jest dla mnie słabsza wersja riffu z następnej płyty, otwierającego następną płytę. I ja mam czasami takie, że i oni, wiesz, będą to powtarzać przez następne 32 takty, nie? Na przykład. Już mi się to nie podoba i wiem, że będą mnie tym denerwować, wiesz, następną minutę, więc czasami to jest męczarnia dla mnie.
0: Okej, rozumiem. Ja to się po prostu... Może też jest taka kwestia, że już się przyzwyczaiłem i jednak z racji tego, że to jest jakiś sposób na przełamanie tego... tej kompozycji, to jednak doceniam częściej.
1: Znaczy myślę, że albo to kupujesz, albo nie. I właśnie to jest to, że oni, no, jeżeli tego nie kupisz, tak jak ja, to będziesz się męczył po prostu, bo to jest taki rodzaj komponowania, gdzie oni faktycznie próbują cię w ten trans wprowadzić.
0: To jest taka hipnoza po prostu.
1: Tak, i jeżeli po prostu nie kupisz, akurat nie wpadnie ci w ucho dany motyw, no to będziesz się męczył. Ale jeżeli już wpadnie, no to z kolei będzie to świetna rzecz i właśnie będziesz im wdzięczny za to, że tyle to powtarzają. Mm. Bo przecież Ticks and Leeches też trochę jednak to intro trwa.
0: No tak.
1: I tam spokojnie najpierw właśnie jest...
0: No sam utwór trwa 8 minut.
1: No
0: nie,
1: tak, ale właśnie jest, no, najpierw te bębny właśnie długo grają dosyć same. Mhm. Bas wchodzi dosyć podstawowo. Te gitary mają właśnie... No na początku to są po prostu jakiś hałas, nie?
0: Tak.
1: Który tam Adam wprowadza. Więc też, gdybym ja może nie był metalowcem, to bym się męczył, tak jak ty na początku miałeś, że ci nie wchodziło to, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Więc, no ale Lateralus mimo wszystko, no właśnie, najlepsze jest to, że wszystkie te utwory, które wziąłem, uważam, że każdy z nich może być spokojnie w top 10 Tula i wszystkie są po sobie, w takiej sekwencji od Schism do Lateralus, tak. Więc mimo wszystko to jest ich najlepsza płyta, bo uważam, że ten środek jest nawet nie przepotężny, on jest legendarny.
0: Tak,
1: jest ikoniczny.
0: Jest ikoniczny, no samo to, że w Lateralusie zrobili utwór, który ma no, tą sekwencję Fibonacciego, tak, sławną, którą Maynard mówił, że przypadkiem im wyszło, ale ja mu trochę nie wierzę.
1: Nie, oni za długo robią te płyty, tam jest wszystko przemyślane.
0: Oni musieli to przemyśleć, on po prostu tak zrzucił, żeby było tak, dla wywiadu.
1: No, jestem taki fajny Maynard, nie? Tam wszystko tak... W ogóle o niczym nie myślę, nie?
0: Wiecie, matematyka, nie?
1: Tak, matematyka, tak. Nie no. Chciał być cool ziomkiem, ale nie no, Maynard, wiemy, że tak naprawdę tam jest wszystko, kalkulacja i 13 lat.
0: Album,
1: no. Chociaż no, to akurat głównie na instrumenty się tam kłócą, a on przychodzi, on musi odreagować w Pussyferze i w Perfect Circle.
0: Chociaż jak on mówił, że jak dostaje po prostu demówkę, to mówi, od razu musicie podwyższyć dźwięk wokali, bo nie będę słyszał.
1: Dobrze, no to przechodzimy do tej płyty, gdzie teraz ty się będziesz bardzo cieszył.
0: Oj, będę bardzo.

0: Depp, Pod, zespołu właśnie Tool z płyty 10,000 Days, mojego ulubionego albumu. Albumu, który uważam, że jest lepszy niż Lateralus. Tak, taki statement rzucam. Uważam, że jest lepszy i przede wszystkim dlatego, że muzycznie tutaj wchodzą na naprawdę wysoki poziom, naprawdę wysoki, wysoki. I dodatkowo to jest najbardziej emocjonalna i najbardziej osobista płyta Maynarda. Jego teksty tutaj są najlepsze, jakie kiedykolwiek napisał. I za każdym razem, jak słyszę takie utwory, właśnie jak na przykład tytułowy utwór, czyli 10,000 Days Wings Part 2, to za każdym razem po prostu zostaję wciągnięty w tą emocjonalną podróż, którą tutaj Maynard nam prezentuje.
1: A dla mnie właśnie te dwa utwory Wings... To są utwory, które do mnie nie trafiają z kolei. No, ale uważam tak, Lateralus najlepsza płyta, ale najlepszy utwór, znaczy inaczej, mój ulubiony utwór Tula, bo najlepszy pewnie Schizm, ale mój ulubiony Vicarious. I to jest tekst, który... Znaczy w ogóle...
0: Jest mocny.
1: To jest właśnie ten riff, o którym mówiłem, że tu idealnie. Ta pajęczyna fajnie, typu King Crimson, ale jeszcze z basem. No tak. I cały tekst, nawet jak... O, i to jest to. Jak schodzą tam na taką bardziej czystą partię, to gdzieś tam Maynard, albo jakieś te głosy są takie samplowane tego telewizora newsów, nie?
0: Tak, tak, z pościgu, dokładnie.
1: I to działa, bo coś tu jest wrzucone, więc moje ADHD się cieszy i właśnie...
0: Masz ten taki biały szum w tle.
1: Tak, ja muszę mieć ładność, jak oni mi dadzą jakieś sample, to już jest dla mnie wystarczające, że okay. jest lepiej, jest lepiej. Ale na pewno najmocniejszy one to punch moim zdaniem na płycie Tula, Vicarious i Jambi, oba mam na swojej setliście. I ja mam jeszcze The Pot, właśnie, pomimo, że mnie na początku denerwował ten wokal otwierający. I w ogóle, jak teraz sobie słuchałem Tula, to stwierdziłem, robiąc taki maraton, że rzeczą, która mi często przeszkadza, jest Maynard, co ciekawe. Maynard jest najlepszy, jak jest wkurzony, moim zdaniem. To jest najlepszy Maynard.
0: Czyli
1: Maynard, jak on się drze, to jest najlepszy. A kiedy on czasami, nawet już nie chodzi o ten melodyczny, tak jak w The Post, tylko taki, że tutaj stwarza jakąś, wiesz, tajemnicę, to już mam, Jezus, weź, daj spokój, włączcie riff jakiś mocny, nie? A nie tam.
0: Bo wiesz, bo on tutaj próbuje zbudować tą atmosferę, która myślę, że tutaj była ważniejsza, jeśli chodzi o 10,000 Days. No z racji, że jednak ten album jest jednak jego odzwierciedleniem tego, że no, próbował sobie przepracować śmierć jego matki, która właśnie, no tak jak tytuł wskazuje, bo to jest inspiracja właśnie tego, że ona była sparaliżowana przez te 10 tysięcy dni z hakiem. No i właśnie te dwa utwory między innymi jest takim hołdem dla niej. Ja mam akurat tak, z tego co ty powiedziałeś, to mam The Pad. No bo to jednak jest taki najbardziej, ja bym to nazwał taki riff, który właśnie jest taki groove'owy. On jest naprawdę świetnym tutaj groove'owiczem, jeśli chodzi o całe tutaj grono utworów na tej płycie. Mam jeszcze Vicarious, które też wspomniałeś, no oczywiście za ten tekst i za samą kompozycję, która tutaj jest wybuchowa i tekst, który właśnie mówi o tym, że pijemy właśnie tą krew, bo tam jest porównanie do wampirów, z tych wiadomości, które właśnie są tragiczne, które są nieprzyjemne, ale nie potrafimy tego przyznać, że jednak czerpiemy z tego jakąś energię.
1: Ale też, że żyjemy przez innych, tak, oglądając tak. innych, staramy się żyć życiem innych.
0: Tak, tak, tak. Więc taki ciekawy właśnie tutaj case, jeśli chodzi o teksty. I mam jeszcze taki też, uważam, świetny tekst tutaj Maynarda. Dla ciebie pewnie utwór, który właśnie jest tą tajemnicą właśnie, jeśli chodzi o śpiewanie Maynarda, bo to jest utwór Right Into.
1: Akurat jego lubię.
0: Lubisz.
1: Lubię. I bardzo zastanawiałem dobrze. Się nad nim. To było jeszcze było Right Into i było Rosetta Stone, na którym mi się...
0: I też mam.
1: Też masz, okej. Okay. Też no mam. To cieszę się.
0: I jeszcze tutaj mówimy o intrze, bo mówiłem, że będę bronił tych interludów i przed Rosettą Stone mam Lost Keys Blame Hoffman. Okay. Żeby jednak połączyć to wszystko historycznie, bo tam jednak są te dwa traki są połączone ze sobą.
1: Właśnie nad tymi dwoma utworami się zastanawiałem jeszcze nad The Grudge z poprzedniej płyty, ale on jest trochę za bardzo, tam struktury nie ma, wystarczającej są momenty znowu, ale brakuje jakiejś struktury. Ale Right Into, nawet dzisiaj się jeszcze zastanawiałem, szczerze powiedziawszy, nie mam Right Into tylko z powodu, że chcę mieć pewien wzór, który jeżeli słuchacie uważnie, ile mam utworów z danej płyty, to zaraz się zorientujecie, co tu jest grane.
0: No ja dałem Reintu przede wszystkim właśnie za ten tekst, który jest pisany z perspektywy aniołów, tak, które patrzą na tą ziemię, na ten padł i zastanawiają się, dlaczego te małpy ze sobą się biją z racji tego, że właśnie mają tą wolną wolę. Przecież mają ten raj, a one przecież ze sobą tylko i wyłącznie walczą.
1: Goni nas czas, więc jeszcze ostatnia płyta i no tutaj no przepraszamy fanów, ale będziemy musieli ten 15-minutowy, prawie 16-minutowy utwór skrócić, także Tempest. Tak.

0: i ścinamy ten potężny utwór, bo sam utwór Tempest z płyty Fiorina Klum trwa aż 15 minus 40 sekund i szczerze na kolejnej właśnie płycie, którą fani Tula czekali aż 13 lat, żeby się ugotowała, nie ma żadnego utworu, który jest poniżej chyba 10 minut.
1: Znaczy, no są te interludy, tak?
0: Jakieś, ale to już pomijając okay. To jakby w racji takie korowe
1: utwory. Ja pamiętam jak i wtedy nie lubiłem Tula, to mogę powiedzieć, że wtedy jak ta płyta wychodziła, to nie lubiłem. I jak pierwszy raz ją słuchałem, to miałem wrażenie, że to jest cover band, że jakby oni sami próbują siebie coverować, nie? To tak dla mnie brzmiało, ale osłuchałem się i spokojnie i też mam propozycję również z tej płyty. Zastanawiałem się nad Tempest w pewnym momencie. Invincible też jest dobrym utworem.
0: Tak, jest świetnym.
1: I ten trzeci ostatecznie mam Numa.
0: Numa, no idealny wybór z tej płyty, uważam. Tam jest chyba najbardziej ciekawy beat perkusyjny, który Dany tam zapodaje, ale też sam utwór jest dość efektowny, ale ja powiem, że nic nie mam z tej płyty.
1: Nie akurat. Masz.
0: Nie mam.
1: No ale bo ty już tyle tam dałeś, tak właśnie się zastanawiałem, z czego nic nie będziesz miał.
0: Nie dałem nic z Fear Inoculum, bo uważam, że nie uważam, że to jest tragiczna płyta, bo na początku ludzie mówili, że to jest płyta, która no nie jest najlepszą płytą Tula i tak nie jest, to nie jest najlepsza płyta Tula. Ale też nie jest tragiczna, bo też ludzie mieli jakieś wygórowane, uważam, jak to się nazywa?
1: Oczekiwania,
0: no dziękuję.
1: No bo 13 lat, tak, oczekiwania.
0: No tak, no tak, ale z drugiej strony no też, no zagrali tak, jak Tool by zagrał, tylko jakby troszeczkę skrócili niektóre
1: utwory. Ale jest zupgrade'owany to brzmienie. Nie wiem, tak. Czy masz takie wrażenie, że to jest tak, że oni, bo 13 lat było, właśnie dzieli te płyty, ten Thousand Days i ja miałem wrażenie, że to jest taki odświeżony Tool, że coś jest...
0: Tak, ta produkcja jest inna. Tak. I jeszcze dodatkowo Danny zaczyna tam grać na jakichś syntezatorach, bo jak widzę, na przykład jak jest utwór właśnie Invisible, który wspomniałeś, tam jest ten taki moment z tymi syntezatorami i też tam się zaczyna tym bawić. I rzeczywiście to jest upgrade, ale upgrade taki, że jednak jak troszeczkę te utwory w niektórych momentach są za długie, trzeba przyznać.
1: O, są. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, co zrobiłem w swojej setliście, co jest.
0: Zrobiłeś sekwencję Fibonacciego?
1: Zrobiłem palindrom.
0: Wow!
1: 1, 3, 5, 3, 1.
0: Wow!
1: Słuchaj, w dwie strony możesz te setlistę i poświęciłem Right in Two tylko dlatego, żeby mieć palindrom jako
0: Widzę, że tutaj wyzywasz Maynarda na pojedynek.
1: Wyzywam Maynarda na pojedynek. Słuchaj, dzieli nas trochę lat.
0: Zmiana biodra jeszcze.
1: I trochę włosów, ale mogę oddać jakiś na przeszczep, jakby chciał. Ale on nie potrzebuje. Nie. Sobie tego irokeza dokleja.
0: Dokleja sobie irokeza albo jakiś tak. Tam make-up sobie robi jeszcze tak. Dodatkowo.
1: No i teksty, ja nigdy takich dobrych tekstów akurat nie napiszę, to nie ulega wątpliwości. No, czas nas goni, więc jeszcze sobie posłuchajmy tutaj króciutka przerwa muzyczna i jakimś cudem będziemy musieli zmieścić to w 95 minutach, te propozycje, więc teraz

0: No i mieliśmy interlude, który się nazywał Lipan Conjuring, czyli po prostu krzyczenie Maynarda w tym wypadku. Chociaż tam był moment, kiedy myślałem, że Trent Reznor krzyczy, bo taki ma podobny krzyk w pewnym momencie. A no, dobrze, zebraliśmy właśnie propozycje od was. Tak, czyli propozycje jak były, no większość utworów się powielało. Mieliśmy 46 and 2, Schism, Stinkfist i na przykład też Sober mieliśmy. Ale z waszych propozycji, które nie było na naszych playlistach, no to jest Intention i Tempest.
1: I Rosetta Stone.
0: A, jeszcze Rosetta Stone była w mojej.
1: Tak, akurat. Ale jakby dodajemy to do mojej i teraz no musimy coś odrzucić, bo mamy 2 godziny, 4 minuty, a ja chciałem Rising tu jeszcze dodać i teraz słuchaj.
0: Ja myślę, że nie będzie jakiegoś dużego bólu, jak coś odrzucimy z Anima. Chyba, że byś...
1: Mówisz? Bo są te 3 utwory, które są dla mnie...
0: A, dla ciebie tutaj są... A.
1: Bo ja mam tylko 3. No ale ty nie masz NMA,
0: no,
1: więc
0: chyba, że tytułowy
1: no, musimy, no mnie to boli, ale trudno. Trzeba tutaj iść na jakieś kompromisy i o Jezu, no, najpierw muszę zapisać sobie, bo mam kolejność. Okej, ty nie masz Sticks and Leeches.
0: Nie mam, nie
1: no,
0: mam.
1: No znowu mnie to boli, ale trudno, takie reguły tej gry. Teraz mamy godzinę 49 i słuchaj, już są chyba same propozycje, które mamy... O, nie, Numa. Ty nie miałeś Numa.
0: Tak, tak,
1: no, to,
0: Numa.
1: No to Numa jeszcze
0: to nam zwolni dużo czasu.
1: No, godzina 37. No chyba, że już to uznamy.
0: Ja bym to uznał, bo jednak tutaj... No. Bo jak mamy Tempest, no to tutaj jakby dajmy taryfę ulgową. Jednak Tempest jest potężnym utworem, które najwięcej miejsca zajmuje, ale uznajmy, że zostawiamy już takiej formie.
1: A szkoda, no, ale to Intention 7... A tutaj Rising 2 by było takie dobre, nie? A
0: najlepiej, że po Intention jest Rising 2.
1: No.
0: To jest w ogóle...
1: To
0: idealnie
1: boli,
0: się łączą.
1: To boli, trochę ale... Boli. Aj, słuchacze, no, do takich rzeczy nas doprowadzacie.
0: Biała gorączka
1: dosłownie. Hardest choices require the strongest will.
0: Dokładnie. My tutaj jesteśmy od tego, żeby wydawać takie wyroki.
1: Tak. Także, no co, to może jeszcze podywagujmy, co sobie puścimy na sam koniec tej audycji.
0: No
1: a może to Right Into? Właściwie mamy tyle czasu.
0: Właśnie, mamy tyle czasu, że możemy Right Into sobie
1: przesłuchać. Płyty 10,000 Days. No i co? My wam dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, piszcie komentarze. Ja się boję, bo dzisiaj dużo niepochlebnych słów powiedziałem, ale... Spokojnie, jakby dużo, tak jak mówię, tu jak siedzi, to jest
0: dobrze.
1: Super.
0: Miejmy nadzieję, że ci fani Tula nie dojadą. Ja ciebie nie dojechałem dzisiaj.
1: Ja wylatuję jutro z kraju, więc jakby co mnie nie znajdziecie, także...
0: Jeden list do Wilna i cię nie ma.
1: Nie zdradzam, gdzie będę.
0: Dobrze.
1: Ale powiem tylko, że może... nie spotkam Mbappé, bo ten... Ale kiedyś tam był Mbappé, gdzie lecę. No, dobrze. Dziękujemy wam za dziś.
0: Dziękujemy wam i śledźcie nasze sociale, bo tam oczywiście zobaczycie kolejnego artystę zespół, o którym będziemy rozmawiać już za tydzień.
1: Tak, dzisiaj byli z wami
0: Mikołaj Piekarzewicz
1: i Kuba Chojnacki.

0: się to wycie!
1: Stary, zróbmy własny koncert.
2: Scena główna.
1: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdy poniedziałek o 20:00.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz...
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
8: Dzisiaj tę audycję zaczynam bardzo radosna, bo ze mną jest wspaniały gość. No, jest ze mną Edziu Edwin. Przywitaj się.
9: No, dzień dobry, z tej strony Edziu Edwin. I ja dzisiaj bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na tą audycję. Jest mi niezmiernie przyjemnie i niezmiernie miło.
8: Tak, w sumie nie zaczęłam nawet od siebie, bo ty jesteś taką oczywiście główną tutaj gwiazdą dzisiaj.
9: Nie, ty.
8: Ale prowadzę ja, Nina Frąckowiak, a realizuje nas dzisiaj Grzegorz Nowacki. Bo Szymon Dopierała chyba poszedł na wakacje. No, ale dziękujemy Grzesiu za twoją obecność. No to słuchaj, dzisiaj przeniesiemy się w takie tajemnicze, enigmatyczne miejsce, jakim jest piwnica pod Baranami, Kraków. No i zanim opowiemy w zasadzie o naszej dzisiejszej bohaterce, to mam w zwyczaju puszczać piosenki tych bohaterek, ale chciałabym zacząć od piosenki o tej bohaterce. Także zaczniemy od utworu Ocean Wolnego Czasu w Kraków, bo nie byłabym sobą, gdybym była inna i nie puściłabym oczywiście Manamu, no bo Kora zawsze u mnie na pierwszym miejscu mimo wszystko.

0: No słuchajcie, dzisiaj sobie pozwolę na trochę więcej prywaty, bo zazwyczaj właśnie w herstoriach nie opowiadam takich prywatnych moich jakichś, nie wiem, wydarzeń z życia. Tak, tak. No ale z racji, że mam gościa, no to chciałam trochę zmienić te konwencje i zapytać się ciebie, mój drogi, no bo w sumie nie zaczęłam od tego, że naszą dzisiejszą bohaterką jest Ewa Demarczyk.
1: Tak, tak jest.
0: No i chciałam się ciebie zapytać, w zasadzie jak doszło do tego, że usłyszałeś o Ewie, skąd się wzięła też jakaś taka fascynacja, bo w sumie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i doszliśmy obydwoje do wniosku, że Ewcia jest super i się okazało, że oboje znamy i lubimy.
1: No to i tak jak powiedziałaś, to będzie trochę prywat, więc ja nie jakby nie omieszam się też trochę uszczelić rąbka. Był taki okres, że po prostu mieszkałem w innym mieście, dojeżdżałem do innego miasta, do szkoły. No i tutaj taką główną rolą wykazał się mój dziadek, który po prostu rano po mnie przyjeżdżał i zawoził mnie do szkoły i odwoził jakby z powrotem do domu, do tej, powiedzmy, innej miejscowości, do tego nowego Tomyśla. No i mój dziadek, z racji tego, że żyje bardzo długo i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo pożyje, no to mój dziadek i zaczynał słuchać Beatlesów, czy Zeppelinów, przez Stonesów, Black Sabbath i po prostu mój dziadek słuchał wszystkiego, no i też fascynował się muzyką polską. No i u niego poznałem przede wszystkim Ewę Demarczyk, jak to był właśnie taki jesienny, powiedzmy, poranek, bardzo szaro. No i właśnie spytałem dziadka, co to jest za kobieta, która tak pięknie śpiewa. No i wtedy wytłumaczył mi, że to jest pani Ewa Demarczyk, że był na jej koncercie. No i ja jako ciekawa taka młoda osoba, wygooglowałem ją sobie. No i mi przede wszystkim, co zaimponowało w pani Ewie Demarczyk, to jest to, że mimo, że to jest tylko i wyłącznie czarny kolor, mimo, że jest tylko i wyłącznie jedno światło skierowane na nią, ona potrafiła w tej, powiedzmy, w tym kolorze czarnym, w tej swojej posturze takiej bardzo jednak skrupulatnej i jednak bardzo takiej, no, małostkowej, nie chcę powiedzieć takiej po prostu stabilnej, bardzo monochromatycznej, coś takiego mogę powiedzieć. Ona mi pokazała, jak bardzo właśnie taka zwykła czerni może być piękna. Tak, no, trzeba powiedzieć, że ona żyła tymi swoimi piosenkami i po prostu ona sprawiała, że mimo, że nic się na scenie nie działo, to działo się tam po prostu wszystko i chyba ty mi najbardziej zaimponowała.
0: To jest prawda, no często właśnie opisuję, że ta jej prostota robiła całą robotę, że
1: tak.
0: Mam taki właśnie cudowny przykład z książki, którą przyniosłam, czyli właśnie Czarny Anioł, autorstwa Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz Oboładze, gdzie tam opisuję właśnie o tym, ten fenomen Ewy, że teraz artyści nierzadko muszą się powygimnastykować i tak dalej, żeby po prostu tego słuchacza albo nawet widza jakoś tak przykuć, a Ewa po prostu tą swoją prostotą, tym swoim zwykłym czarnym strojem, też często opisanym takim egipskim makijażem i staniem nieruchomo, nawet nie mrugając, potrafiła właśnie stworzyć taką aurę dramaturgii i teatralności, którą właśnie myślę, że ruszyła tłumę.
1: Tak jest.
0: Poza tym chciałam się zapytać, bo z tego, co mówiłeś, to chyba dziadek słucha dzisiaj audycji.
1: No chyba tak, jest aktualnie teraz na, ja to mówię, wyjeździe regeneracyjnym nad morzem, więc chyba dziadek słucha tej audycji, mam nadzieję, więc mam nadzieję, że też mu się cieplej po prostu na serduszku zrobiło, że o, wnuczek taki też miłości muzyki, że to po dziadku, wiadomo.
0: A słuchaj, czy to jest ten sam dziadek, o którym opowiadałeś, że podał ci pierwszą szklankę prawdziwej kawy?
1: Tak.
0: To jest cały czas ten
1: To jest dziadek Piotrek cały czas, więc on mnie zajawił Black Sabbath, Ewą Demarczyk, Led Zeppelin, pierwszą kawę też od niego dostałem, więc w tym takim rozwoju bardzo mocno uczestniczył zarówno mój tata Tomek, który też słucha audycji, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. I dziadek to jest takie dwóch mężczyzn, którzy ukształtowali ten mój gust i kawowy, i muzyczny.
0: Okej, a chciałam się jeszcze zapytać, tak trochę odchodząc jeszcze od tematu Ewy,
1: tak.
0: Czy dziadek cię też Beatlesami tak zainspirował, czy nie
1: wiesz
0: bardzo?
1: Wiesz co, i tu bardzo długo nosiłem fryzurę pana Beatlesa, tak, no, bardzo długo miałem długą grzywkę, wszystko w jedną stronę zaczesane, ale sami Beatlesi chyba tak bardzo mnie nie zafascynowali, bardziej chyba wolałem już lata 90. Okay. 90-sy, trochę bardziej poszedłem w stronę mojego taty, czyli na przykład Pantera, Nirvana, Alice in Chains, ta wielka czwórka Seattle przede wszystkim chyba bardziej do mnie trafiła niż Beatlesi, chociażby postać Paula McCartneya wydaje mi się, że jest mi najbliższa chyba z Beatlesów.
0: No właśnie chciałam się zapytać, bo ty mówisz o wielkiej czwórce Seattle, tak, ja jednak mam w sercu wielką czwórkę z Liverpoolu i chciałam się zapytać o twojego ulubionego Beatlesa, ale chyba wychodzi na to, że jest to Paul. Nie, no to u mnie George Harrison. No ale dobra, wróćmy może do prawdziwego...
1: To są hair story.
0: No dobrze, no to chciałam się właśnie zapytać o taką, tą pierwszą twoją piosenkę, która z Ewą ci się kojarzy, którą może jako pierwszą usłyszałeś i powiedziałeś, że jest to Tomaszów.
1: Tak, Tomaszów. Wiesz co, czy pierwszą usłyszałem, nie mam pojęcia, ale wiem, że Tomaszów chyba wywarł na mnie taki największy efekt wow. Właśnie często podróżowaliśmy, w szczególności w tym okresie jesień-zima, gdzie było bardzo szybko ciemno i bardzo szybko mokro, zimno, więc ten Tomaszów wywarł we mnie takie emocje, których utożsamiałem się z nimi, mimo że takich emocji nie przeżyłem. I chyba on wywarł na mnie w całej jakby dyskografii Ewy Demarczyk takie największe wrażenie.
0: No to przesłuchajmy Tomaszów.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni.

0: Dobra, ale dajmy trochę kontekstu, może tutaj jakieś daty i tak dalej.
1: Dobra.
0: Bo jednak to są herstorie, więc my schodzimy na dalszy plan mimo wszystko.
1: No,
0: nie jesteśmy
1: wiadomo.
0: Tak ważni jak
1: no,
0: tutaj wielkie gwiazdy i postaci. No to słuchajcie. Tak jak wspomniałam, przenosimy się do Krakowa. Mówimy dzisiaj o Ewie Demarczyk, czyli niesłychanej, cudownej wokalistce, o której mam wrażenie, że tak trochę pamięć zaginęła. Co sądzisz na ten temat?
1: Oj, wydaje mi się, że można to tak ująć, bo pamiętajmy, że to są jednak lata 60., mhm. czyli powiedzmy właśnie pokolenie naszych dziadków bardziej to pamięta. Bardzo szybko później przyszła Maryla Rodowicz chyba, która po prostu żyje, cały czas ją odmrażamy na kolejnych Sylwestrach. Można powiedzieć, że takim pokłosiem Ewy Demarczyk jest Kasia chociażby Nosowska, bo ona też na tej scenie...
0: A to ciekawy statement.
1: Też uważam, bo ona też na scenie zazwyczaj bardziej nieruchoma niż ruchoma. Mhm. Tej twarz też zawsze emocji jakoś bardziej tą twarz miała taką emocjonalną i mi się wydaje, że może do tego bym to bardziej łączył. No i przede wszystkim, że Ewa Demarczyk wydała 3 albumy, w tym 2, że to są po prostu te same piosenki, tylko wydane faktycznie nakładem studyjnym i live, więc może dlatego. No i wiem, że ona chyba bardzo szybko karierę skończyła, bo to były lata 60. i rocznik chyba 99. Ewa Demarczyk przestała jakby koncertować.
0: Nie chcę tutaj mylić faktów, ale wydaje mi się, że właśnie chyba ostatni koncert Ewy Demarczyk był w 99 właśnie w Poznaniu.
1: No właśnie, więc, no. więc coś takiego mi się wydaje, więc być może przez to większość osób, większość melomanów polskich no nie zdaje sobie, nie chcę mówić, że może nie zdaje sobie sprawy, ale bardzo często zapomina, jak wielkie piętno odegrała właśnie Ewa Demarczyk w kulcie polskiej piosenki, przede wszystkim no ona śpiewa wiersze i to trzeba też powiedzieć, że to tak. Trzeba umieć zaśpiewać wiersz i to bardzo dobrze, nie?
0: To jest prawda, no bo tak też warto wspomnieć, bo zazwyczaj bohaterki, o których mówię, są takimi rzemieślniczkami i właśnie bardzo dużo operują w różnych sferach, a tutaj Ewa faktycznie jest to poezja śpiewana i ona była świetna w tej interpretacji tych wierszy, więc nie były to co prawda jej utwory, ale sposób, w jaki je interpretowała, było genialne. No ale tutaj trochę wątku.
1: Tak jest.
0: Ewa urodziła się 16 stycznia 1941 w Krakowie, o którym właśnie wspominałam. Jest to taka Mekka jej, bardzo artystyczne miejsce w tamtym czasie. Jej ojcem był Leon Demarczyk, który był rzeźbiarzem, a matka Janina zajmowała się domem. Od początku miała więc taki kontakt ze sztuką, ale właśnie tym jej pierwszym doświadczeniem ze świata sztuki był tak naprawdę teatr. Demarczyk studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na Wydziale Aktorskim i to bardzo ważne, bo kiedy później słuchamy jej piosenek, można odnieść wrażenie, że ona nie tyle śpiewa, ile odgrywa całe historie.
1: No tak jest.
0: Każde słowo u niej ma znaczenie, każda pauza, to spojrzenie, właśnie ten taki brak mimiki, brak nawet właśnie mrugania oczami i to jej wykształcenie w szkole aktorskiej stało się takim jednym z fundamentów jej życia i stylu życia tak naprawdę, o którym właśnie mówiłeś. I teraz może trochę czas na mojej prywaty.
1: No
0: tak,
1: jasne.
0: Się odwdzięczę od tobie. No to ja akurat o Ewie usłyszałam tak w sumie w taki niekonwencjonalny sposób, bo jak miałam jakieś właśnie około 5 lat, to mam 2 starsze siostry.
1: Tak.
0: Jestem najmłodsza.
1: Tak.
0: Więc jak się jest najmłodszym, to raczej jest tak, że tak te siostry trochę ci tak dokuczają, takie szpileczki ci dają i tak trochę się podśmiechują z ciebie i w ogóle. No i moje siostry często uczyły mnie jakichś piosenek i właśnie, wiesz, wśród repertuaru typu Kubuś Puchatek, jakieś piosenki z Disneya i w ogóle przemyciły właśnie piosenkę Ewy Demarczyk, wiersze wojenne, więc ta pięcioletnia ja z takim całym zaangażowaniem, taka, wiesz, poważna jak Ewa, śpiewała te wiersze wojenne, które są dość drastycznym utworem. bazowanym właśnie na wierszach Baczyńskiego. No i myślę, że podobał im się ten mój właśnie taki kunszt artystyczny, pięcioletniej mnie śpiewającej o tragicznych wydarzeniach.
1: No słuchaj, ale patrząc na dzisiejsze tutaj, przez to, że się dzisiaj spotkaliśmy, ty idealnie chyba do Ewy dzisiaj się próbowałaś nawiązać, cała na czarno.
0: No właśnie mnie skomentowałeś, że o, co ty tak jak się na pogrzeb ubrałaś.
1: Ale no ja mówię, że właśnie bardzo dobrze, no. No Czarny Anioł i...
0: Tak, Czarna Madonna, Czarny Anioł.
1: Tak, no. Cały czas na czarno. Ja zresztą też, tylko element białego.
0: No masz tutaj kurteczkę tylko białą, no.
1: Tak, więc
0: ale tak, jesteśmy bardzo przygotowani, ładnie. No i chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, że tutaj w sumie tak właśnie nawiązując do tej czerni, tej Ewy, która właśnie sobie wyrobiła tak naprawdę ten nick. Takiej
1: pseudonim artystyczny.
0: Sceniczny właśnie pseudonim, no to właśnie została mianowana takim czarnym aniołem, czarną Madonną i potem o Madonnach i aniołach będzie, ale na razie przesłuchajmy tej wspaniałej piosenki Ewy, w zasadzie autorstwa Baczyńskiego, którą zaraziły mnie moje siostry, pozdrawiam, czyli Wiersze wojenne.

0: Ogólnie to właśnie teraz szukałam takiego cudownego cytatu, tak, bo mam właśnie przed sobą tę książkę o Ewie Demarczyk, ale jeszcze chciałam nawiązać do tego Tomaszowa twojego. I tutaj też mam taki przepiękny właśnie opis z tej książki.
1: Dobra.
0: I chciałam właśnie cię z tym tak trochę może skontrować, bo z tego ta historia, którą mi opowiadałeś, tak brzmi podobnie do tej właśnie z tej książki. Tutaj jest cytat z Ewy Demarczyk właśnie. To jest wzajemne branie i wzajemne dawanie. Jak gasną światła, to zapala się światło moje, którego nie widać, ale ono jest, a ludzie to czują. I ja nigdy nie kłamałam wobec publiczności. W tej chwili robię to dla nich. Nie uznaję sztuki dla sztuki. I oni o tym wiedzą. Jeżeli umówili się ze mną, że oni chcą posłuchać, a ja chcę im to przedstawić, to ja mam obowiązek zrobić to maksymalnie dobrze. Kiedyś pamiętam, jak przyszła do mnie po spektaklu starsza pani z troszeczkę przyczerwienionymi oczami, przyniosła mi kwiatuszki i powiedziała: dziękuję pani, bo wie pani, każdy w życiu ma swój Tomaszów i o to chodzi. Czy to nie jest piękne?
1: To jest piękne, to jest piękne. Jakby sama postać Ewy Demarczyk wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, z którą można się utożsamiać. Jakby wiadomo, to ona śpiewa wiersze, ale to w jaki sposób śpiewa, mi się wydaje, że każdy właśnie gdzieś tam ma ten swój Tomaszów wymarzony, czy każdy myśli o tej jednej osobie, o której ona śpiewała. No, każdy może interpretować to na milion różnych sposobów, a przez to, jak ona to przekazywała, ma to jeszcze, nie wiem, podbicie razy 3, 4 i to jest właśnie, wydaje mi się, fajne.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że

0: Tutaj mamy dość na razie takie dramatyczne te piosenki, te utwory, ale właśnie ten dramatyzm Ewy, ta teatralność, tak to w sumie, jakby to powiedzieć, tak barwi tej postać, paradoksalnie, choć jest czarnym aniołem.
1: Tak, tak.
0: Ale też potem będą takie może bardziej właśnie romantyczne utwory. Chciałam się w ogóle zapytać, czy właśnie Tomaszów jest twoją ulubioną piosenką?
1: Kurczę, to zależy wszystko w jakim etapie chyba życia byłem, bo Tomaszów był w momencie, powiedzmy, ulubioną moją piosenką w bardzo takim trudnym dla mnie momencie, że gdzieś szukałem, chyba każdy miał taki moment, że szukałem swojego ja i byłem tym właśnie Beatlesem, który cały czas miał dłuższe włosy, coś takiego, ale to się wszystko zmienia. Jak chcę potańczyć i wziąć Olgę do tańca, no to wiadomo, puszczę sobie walca, czy coś takiego. No, więc to wszystko się zmienia od mojego nastroju wewnętrznego i zewnętrznego.
0: Czy Olga nas słucha?
1: Nie wiem.
0: Jakby nas słuchała, to oczywiście serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak jest, pozdrawiamy.
0: Olgę, tutaj konkubina naszego tutaj gościa. No dobrze, ale jeszcze tak dla kontekstu, bo chciałam tak trochę oddać też... W sumie ważne takie, jakby to powiedzieć, no też znaczenie w życiu tym artystycznym i zawodowym Ewy, no bo tak jak wspomniałam, Ewa interpretowała te różne wiersze, ale też przede wszystkim właśnie ogromnym tutaj znaczeniem dla niej byli ci wszyscy ludzie wokół niej, którzy komponowali te cudowne utwory. I właśnie tak jak wspomniałam, najpierw tutaj mamy... te wiersze wojenne Baczyńskiego, które też z tego, co pamiętam, były takie dla niej wyjątkowe, bo ona chciała w tej szkole potem muzycznej właśnie zaśpiewać te wiersze i tak trochę obawiała się reakcji tam swojego, nie wiem, czy promotora, czy jak to można nazwać, jak zareaguje na to, że po prostu, wiesz, zazwyczaj takie dość łatwiejsze, w cudzysłowie, utwory śpiewano, a ona się podjęła takiego trudu dość dramatycznych właśnie wierszy, no ale zaprezentowała to w tak świetny sposób, że no po prostu, wiesz...
1: Wyszło.
0: Tak, tak, po prostu wszyscy, wiesz, stwierdzili, okej, jesteś świetna. No, i teraz chciałam jeszcze powiedzieć, że jednym z utworów, które na początku kariery przyniosły Ewie ogromną popularność, były właśnie Czarne Anioły. Tekst napisała Wiesława Dymny, a muzykę skomponował Zygmunt Konieczny i jest i już tutaj można usłyszeć coś charakterystycznego dla Dymarczyk. To nie jest piosenka, którą można po prostu zanucić podczas sprzątania, to ma być przeżycie. No i Dymarczyk nie traktowała tekstu jako dodatku do melodii. Dla niej słowa były najważniejsze. I z tym się utożsamiam. Nie wiem, czy ty wolisz tekst, czy melodia.
1: Ja przy postaci Ewie Dymarczyk mi się wydaje, że chyba wszystko komponuje się w jedną całość. Ja przede wszystkim wiem, że nie ma wielu jakby teledysków czy nagrań z jej koncertów, ale ja podczas gdy ona śpiewa, ja po prostu lubię na nią patrzeć.
0: Nie wiem, o co chodzi, ja też tak mam. Jest prostu hipnotyzująca.
1: No właśnie, mogę ją sobie odpalić i po prostu nieważne, co by się działo, ja mogę patrzeć cały czas tylko i wyłącznie na nią i się nie nudzić przede wszystkim. Mi się wydaje, że tego brakuje też dzisiejszym artystom, że po prostu na scenie się nie nudzić. I tu, jeżeli mogę, oczywiście podzielę się kolejną prywatną i właśnie z kolejną z dziadkiem Piotrkiem, bo on właśnie kiedyś był na koncercie Ewy Dymarczyk właśnie tu w Poznaniu w sali uniwersyteckiej, w auli. Dostał krzesło na dostawkę po prostu, że siedział chyba bodajże w czwartym bądź piątym rzędzie, więc dosyć blisko sceny. I gdy zgasły wszystkie światła, zapaliło się tylko i wyłącznie to na scenie, to on przez cały bity koncert siedział i po prostu po czasie skojarzył, że po prostu ma otwartą buzię, że tak mu się to podoba, że po prostu nie wiedział, dech mu po prostu zapierało i no ja jestem w stanie się z tym utożsamić.
0: No właśnie w tej książce też wspominane było często, że ludzie wykorzystywali w ogóle tę ciemność na tej sali, w których występowała Ewa Demarczyk, bo jednak ten anturaż był dość podobny zazwyczaj. Właśnie ciemność panująca i tylko ta Ewa oświetlona tym nawet skąpym światłem. I ludzie wykorzystywali tę ciemność, żeby poczuć się takie katarzis, żeby się rozpłakać, żeby te emocje z siebie wydusić, no bo nikt nie patrzy, w sumie nie widać za bardzo, więc ta ciemność sprzyjała. A no a propos ciemności, a propos czerni, to właśnie przesłuchajmy te Czarne Anioły.

No dobrze, ale dajmy tutaj jeszcze trochę kontekstu, bo tak w sumie bardzo, bardzo tak wybiliśmy, że tak powiem, słuchaczy z rytmu, ale myślę, że właśnie to jest dzisiejszy taki urok tej audycji. No to słuchajcie, zaczęłam właśnie o tym jej wykształceniu aktorskim, ale jeszcze tak na szybko opowiem, że w latach 50. i na początku 60. młoda Ewa zaczęła występować w krakowskich klubach studenckich i to właśnie wtedy trafiła do środowiska artystycznego owej piwnicy pod Baranami, o której wspominaliśmy. I tutaj zaczyna się najważniejszy etap jej kariery, no bo w piwnicy pod Baranami była wtedy jednym z najważniejszych miejsc krakowskiego życia kulturalnego. Taka bohema tam występowała. No i spotykali się tam poeci, aktorzy, muzycy, malarze i ludzie związani z teatrem. Było tam wszystko. No i atmosfera takiego artystycznego buntu. Powiedziałabym, że tacy polscy bitni. No i w 1962 Demarczyk zaczęła występować właśnie w tej piwnicy pod Baranami. Bardzo szybko okazało się, że jest kimś wyjątkowym. I to właśnie w piwnicy pod Baranami Demarczyk stworzyła swój charakterystyczny styl. Te czarne ubrania, o których opowiadaliśmy, ten mocny makijaż, te minimalistyczne gesty i no ten mocny, taki zapierający dech w piersiach głos. No i dlatego publiczność zaczęła właśnie ją nazywać tym czarnym aniołem i nie była typową gwiazdą estrady, nie uśmiechała się cały czas, nie próbowała nawiązywać z publicznością jakiegoś rozrywkowego kontaktu, a kiedy wchodziła na scenę, zaczynał się spektakl. A jej piosenki były często bardziej podobne do teatralnych monodramów niż do tradycyjnych przebojów. Tutaj właśnie wspomniałam o tym utworze Czarne Anioły. I też takim ogromnym przełomem, jeżeli chodzi o tutaj właśnie karierę muzyczną Ewy, jest rok 1963, no bo wtedy właśnie był Festiwal Piosenki w Sopocie. I Ewa tam wystąpiła z Czarnymi Aniołami oraz z Karuzelą z Madonnami, też cudownym utworem i cudownym wierszem. No i robi ogromne wrażenie. Zdobywa pierwszą nagrodę w kategorii polskiej. No i to moment, gdy jej nazwisko zaczyna mieć jakieś właśnie takie znaczenie w tym środowisku artystycznym, przede wszystkim w środowisku krakowskim, artystycznym, no ale ten prawdziwy przełom dopiero ma nadejść. Ale przesłuchajmy tego cudownego, rytmicznego utworu, jakim są właśnie Karuzela z Madonnami.

0: Tutaj dam kolejny fragment ciekawy właśnie tak. z książki. Mhm. W piwnicy były wielkie osobowości, musiały się ścierać, opowiadał Zbigniew Łagocki, który był krakowskim fotografem. Każdy chciał mieć w tym układzie głos decydujący. Ewa szalenie się wszystkim przejmowała, wiele rzeczy wyolbrzymiała, była bardzo wrażliwa, więc może nic w tym dziwnego. I tutaj jest właśnie ten niesamowity cytat.
1: Tak.
0: Gdyby miała łatwą osobowość, to byłaby księgową, a nie artystką.
1: No prawda.
0: Co nie?
1: No prawda.
0: No, no prawda. Pięknie no, skwitowane.
1: Pamiętajmy, że to są lata 60. i no, teraz jak widzisz kogoś innego na ulicy, to mówisz, o, okej. Okay. Albo z jakimś takim charakterem, wiesz, bardziej powiedzmy postawnym. A w tych latach 60., gdzie może jeszcze nie wszystko było tak, no przede wszystkim to była kobieta. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ocean, gdzie bodajże już wtedy Marilyn Monroe chyba była taką, powiedzmy, pierwszą gwiazdą Ameryki, nie Presley czy ktoś. To była jednak Polska za żelazną kurtyną. No i my mieliśmy swoją Marilyn Monroe, tylko nie w bieli, tylko w czerni.
0: Dobra, ale pięknie tutaj właśnie powiedziałeś.
1: No, tak.
0: To jeszcze tutaj dla kontekstu powiem, że właśnie tym największym takim znaczeniem w twórczości Ewy no, była ta poezja. No i tutaj chciałam właśnie tak kultywować pamięć o tych poetach, do których Ewa nawiązywała. No i tak jak wspomniałam, jej repertuar nie opierał się na prostych piosenkach o miłości. Sięgała po teksty najwybitniejszych polskich poetów. Śpiewała m.in. Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, czyli właśnie autora Karuzeli z Madonnami, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Wiesława Dymnego, Bolesława Leśmiana. I właśnie dzięki niej poezja trafiła do ogromnej publiczności i to jedna z rzeczy, które czynią ją tak ważną, bo Demarczyk udowodniła, że wiersz może stać się piosenką, a piosenka może stać się teatrem. I teraz też zauważam taki duży wpływ tego wiersza na piosenki, chociażby Sanach. Z tego co wiem, też właśnie sięga chociażby po Szymborską. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat Sanach?
1: Ja Sanach to tylko Twe dłonie jak konwalię.
0: Okej, okay, no ja nie słucham Sanach, ale, ale no z tego co wiem, no to robi robotę i właśnie też sięgnęła po chociażby Pocałunki, które są moim zdecydowanie ulubionym utworem Ewy Demarczyk. Bo są takie tragiczne i jak właśnie tutaj opowiadamy o jakichś takich prywatnych rzeczach, tak. to właśnie jak opowiadałeś o tych jakichś swoich różnych etapach życiowych, to właśnie jak ja przechodziłam jakieś ostatnie tutaj zerwanie, jakieś, wiesz, miłosne bolestki i tak dalej, no to właśnie słuchałam tych pocałunków, bo były przepięknym utworem i tak można było się z tym
1: utożsamić.
0: No. Okay. Nie wiem, co ty uważasz o pocałunkach.
1: No, tak jak wspomniałem, ja jestem wielkim fanem całej twórczości Demarczyk, więc wybrać tych, no powiedzmy sobie, paru piosenek, jedną taką ulubioną, no i ja nie jestem osobiście w stanie, więc wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę w przypadku takiej przede wszystkim artystki, takiej osobowości scenicznej całość do wglądu, bo tak jak mówię, nie da się wybrać jednej ulubionej piosenki. To wszystko zależy, w jakim momencie jestem. Mam nadzieję, że Olga mnie nie kopnie przysłowiową i nie będzie moja ulubiona piosenka, ale zdarzały się faktycznie być może momenty, że to właśnie była też jedna z piosenek, którą najczęściej odtwarzałem.
0: No właśnie chciałam tutaj dać taki kontrast, bo po pocałunku poleci bardziej taka romantyczna, wesoły sposób piosenka, czyli Groszki i Róże, ale nie jak to się mówi, że nie faktów nie... Wiesz, co chodzi.
1: Wiem.
0: No, że nie prze...
1: Nie mówimy, co będzie.
0: Tak.
1: Nie spoilerujemy.
0: Tak, nie spoilujemy. Najpierw będzie dramatyzm, bo tutaj tak jest. Tego jest dużo właśnie w twórczości demarczykowej. A piosenka właśnie Pocałunki opiera się na wierszu o tym samym tytule autorstwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Także dla wszystkich tutaj może ze złamanymi sercami dedykuję tę piosenkę i mówię wam, będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, więc przed nami Ewa Demarczyk i Pocałunki.

0: Dobra, słuchajcie, tutaj w tym studiu jest bardzo wesoło, ale musimy trochę już skracać.
1: Tak.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć, że ogromną rolę w początkach kariery Demarczyk odegrał kompozytor Zygmunt Konieczny i tutaj chciałam właśnie złożyć taki hołd, bo jednak to też ma ogromne znaczenie, że to właśnie on stworzył muzykę dla tych wybitnych i najważniejszych utworów. No i ich współpraca była jednym z najważniejszych duetów artystycznych polskiej piosenki XX wieku, czyli tacy Paul McCartney, John Lennon, wiesz o co chodzi.
1: Wiem.
0: Kora i Jackowski. No, taka synergia, no.
1: Frąckowiak przybyla.
0: Tak, no to dokładnie. Ostatnia ławka. To jesteśmy my. Tak. Ed już tutaj zapowiedział, że chce przejąć moje herstorie i zamienić je w historię.
1: Nie
0: powiedziałeś tak wcale poza tutaj mikrofonami. Jak nie. Teraz jesteś taki ugrzeczniony. No, ale tak właśnie musimy już trochę kończyć, bo jednak... mamy mało czasu, ale też właśnie chciałam powiedzieć, że ta kariera Demarczyk, o której też właśnie mówiłeś, dość tak zaczęła się zacierać, bo wiem, że potem Demarczyk sama chciała stworzyć swój teatr, ale no tam potem oczywiście były jakieś komplikacje w związku z najmem tego i po prostu przejmowali w tym Krakowie jakieś i ona te wszystkie jakieś budowle i tak dalej, w zasadzie ten jej teatr wywalono. Ewa też po prostu w pewnym momencie się tak zbuntowała, no już nie udzielała tych wywiadów, a potem jej życie już było bardzo prywatne i tak... Ludzie w zasadzie nie potrafili się do niej dobić, bo żyła sobie, ale w zasadzie nie wiadomo było gdzie i jak i o co chodzi, czemu ta wielka diwa polskiej sceny nagle przestała istnieć, no i już tam potem nie udzielała tych wywiadów i trochę przykro, że tak się stało.
1: Trochę przykro, ale mi się wydaje, że to przede wszystkim definiowało Ewę Demarczyk, że ona jakby, nie chcę powiedzieć głupio mądrze, się pchała po prostu na ścianki, gdy był jej pik i proponowali jej jakieś powroty. Ona po prostu zrobiła to jak zawsze w sumie na swoich zasadach i pamięć o niej jest, miejmy nadzieję, że wielka. Wiemy, że dwójka tu w studiu jest, które uwielbiają Ewę Demarczyk. No i miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia, można tak już zabrzmieć, no również będą podziwiali taką osobę, jaką była.
0: I pamiętali o niej. No właśnie, też mam taką ciekawą historię od mojego taty. Załóżmy, że jest to prawdziwa historia, chociaż wierzę mu na słowo, że to jest prawdziwa historia. No właśnie, część jakiejś mojej rodziny wywodzi się w ogóle z Krakowa. I to jest właśnie, czekaj, to jest bardzo skomplikowane drzewo genealogiczne w tym momencie, bo brat dziadka mojego taty właśnie był malarzem pokojowym. Nie wiem, czy tak się mówi. Był hipisem.
1: Okay.
0: Był malarzem, który...
1: Był hipisem.
0: Tak, malarz pokojowy. Nie, że był hipisem, tylko powiedziałam, że pokojowy ma pokój hipisi. Tak było na
1: widzenie. Okej, że klatki schodowe, coś takiego.
0: Tak, o to chodzi, tak naprawdę. No i właśnie miał... miał od Ewy Demarczyk właśnie tutaj robotę. Zatrudniła go i właśnie malował jej sufit na czarno, bo tak sobie wymyśliła. No bo ona też właśnie w tym życiu prywatnym też te czerń przelewała wszędzie, że wszystko musiało być czarno-białe. I tak samo jest z jej pomnikiem w ogóle. Też nie wiem, czy widziałeś. Ludzie się oburzyli trochę, jak on wygląda, ale właśnie jest on taki czarno-biały i ludzie tam się śmiali, że trochę jak tabletka wygląda, ale no uważam, że Ewie by się spodobał. Jest taki,
1: też tak uważam.
0: Tak, taka dramaturgia teatralna i tak dalej. No, także cieszę się, że przyszedłeś na tę audycję.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I że mogliśmy kultywować pamięć o Ewie Demarczyk.
1: Tak jest.
0: Tak jak mówię, konwencja trochę inna, bo z Edziem to nie da się inaczej, jak nie śmieszkując.
1: No, jest mi bardzo miło. Ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i że mogłem się podzielić moją historią poznania Ewy Demarczyk. Udzielić trochę rąbka tajemnicy. Nasi słuchacze mogą mnie poznać, więc...
0: Z innej strony.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja ci też dziękuję i no cóż, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wbijesz, ale nie z jakimś puczem tutaj i jednak herstorie zostaną na miejscu.
1: No, zobaczymy. Nie wiadomo, co czas przyniesie.
0: Czas pokaże, tak. No dobrze, to dziękuję wam za dzisiejszą audycję. No i realizował nas Grzegorz Nowacki, a moim gościem był Edward Edziu.
1: Edwin Edziu Przybylak, dziękuję.
0: Sorry, ale taki masz taki właśnie vibe, jakbyś był Edwardem bardziej niż...
1: No, dziękuję.
0: No, ale Edziu ze mną był, no i ja, Nina Frąckowiak. No i za tydzień oczywiście się słyszymy, a zostawiam was z właśnie tym kontrastem do pocałunków, czyli Groszki i Róże, i dedukujemy wszystkim zakochanym i

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Franciszek Dębicki, minęła godzina 22, a więc jest poniedziałek, a więc zaczynamy 50 881 piosenek o miłości. Realizuje mnie dzisiaj wyjątkowo Grzegorz Nowacki zamiast Szymona, więc tutaj wielkie brawa dla Grzegorza. Będzie z nami przez najbliższą godzinę i będzie też dużo różnych piosenek o miłości. Dzisiaj zaczęliśmy od Tracy Chapman z jej pierwszego debiutowego albumu, który również nazywa się Tracy Chapman, z 1988 roku z kawałkiem Fast Car. Chyba najbardziej znanym, ale i też najszybszym, bo szybki samochód kawałkiem Tracy. Tak, zaczynamy dzisiaj kobiecymi głosami. Przeniesiemy się teraz dwie dekady wcześniej, bowiem usłyszymy Etta James z kawałkiem Atlas.

Etta James z kawałkiem Atlas. Jest to jej kawałek z jej pierwszego albumu o takim samym tytule. Cały ten album jest w ogóle o miłości. Myślę, że mógłbym tutaj ze spokojem puszczać podczas tej audycji po prostu każdą piosenkę z tego albumu, bo wszystkie są przepiękne, z pięknym głosem Etty, i wszystkie są o miłości. Ona umie śpiewać o miłości. A teraz przejdziemy daleko, daleko do przodu, bowiem do naszego wieku, do XXI wieku, do roku 2006, do artystki, która nigdy nie skowerowała Etty James, a ja bardzo bym chciał usłyszeć właśnie taki cover, takie bardzo mi się one łączą, szczególnie ten album, z którego teraz po chwilę usłyszymy kawałek. A mówię tutaj o Amy Winehouse i mówię o albumie Back to Black i właśnie też o tym kawałku. Posłuchajmy.

Amy Winehouse z utworem Back to Black, z albumu Back to Black. Zaczęliśmy dzisiaj tą miłosną audycję kobiecymi głosami, trzy wybrzmiały, a teraz właśnie Amy Winehouse z takim w ogóle wcześniej też Etta James, tak jazzowo, soulowo. Album Back to Black jest taki no smutny, bo jest głównie stworzony ze względu na rozstanie Amy z Blake'em Fielder'em Civilem i na jej różne problemy z uzależnieniami, czy to od alkoholu, czy od innych substancji. Tak. I tak to właśnie tutaj Amy to wszystko ujęła w tym i zamknęła w tym jednym albumie, który jest po prostu przepiękny. Ja tutaj tylko ten kawałek puściłem, ale myślę, że każdy zna ten album i te utwory. Tak, a teraz piosenka specjalnie dla was, jak to też w refrenie śpiewa ten artysta, a będzie to piosenka Eltona Johna, Your Song.

Your Song, zaśpiewany przez Eltona Johna, no i muzycznie skomponowany, a tekst jak zawsze, albo prawie zawsze, jeśli chodzi o piosenki Eltona, napisał Bernie Taupin. No to chyba taki najbardziej zgrany, najdłużej trwający duet twórczy, jeśli chodzi o takie kwestie tutaj muzyczne. Piękna, piękna piosenka dla was, taki prezent tutaj dla słuchaczy. A teraz będzie o miłości takiej, która o duszach, które zawsze się gdzieś przecinają, ale nigdy tak naprawdę nie spotkają się. Zawsze będą blisko siebie. Jest to piosenka Phila Collinsa We Fly So Close.

Phil Collins z utworem We Fly So Close z jego piątego albumu z 1993 roku, Both Sides. Smutna, bardzo smutna piosenka. W ogóle dzisiaj tak zaczęliśmy trochę smutno. Tydzień temu też było, było smutno. Ale nie macie się w tym, dzisiaj tę audycję zakończymy troszkę weselej. Myślę, że was zaskoczę, co tam poleci na sam koniec. Będzie o miłości, ale mniej konwencjonalnie chyba niż zazwyczaj. A tymczasem przechodzimy do utworu Led Zeppelin, do ich utworu z drugiej ich płyty, kawałka Thank You. Posłuchajmy.

0: Led Zeppelin z kawałkiem Thank You. No oprócz tego, że to jest po prostu genialny kawałek i piękna piosenka o miłości, jest też inny powód, dlaczego ja go dla Państwa dzisiaj wybrałem. Trochę takiej prywaty, trochę o mnie się dowiecie, jak ja funkcjonowałem kiedyś jako nastolatek i w sumie trochę pozostało z tego. Kiedyś bardzo mocno wypowiadałem się muzyką i chyba nadal tak w taki sposób robię, dlatego tutaj też macie teraz nieprzyjemność słuchać, ale no do tego stopnia, że wiedziałem, że kiedyś podobałem się jakiejś dziewczynie i ona zrobiła taki jakiś duży, ogromny prezent, wielki gest w stosunku do mnie. Mi ona się w tamtym momencie nie podobała i stwierdziłem, że wypada podziękować i stwierdziłem, dobra, wyślę jakąś piosenkę. Przypomniałem sobie, że Zeppelini mają piosenkę Thank You, no więc może będzie pasowało i tak dalej, no ale zanim wysłałem tę piosenkę, tam były właśnie jakieś tam podziękowania, no to sprawdziłem tekst, no bo warto dowiedzieć się, co takiego się wysyła, no i tutaj patrzę, że tekst jest totalnie o miłości i tak dalej, że to nie jest znak, który ja chcę przekazać, więc tej piosenki ostatecznie wtedy nie wysłałem jej. Tak, jest szansa, że może mnie słucha teraz i się śmieje, a może też nie. Jeśli słuchasz, to może to wiedz, że to byłaby wtedy piosenka dla ciebie. Tak, więc to ja mam tutaj takie wspomnienie z tym kawałkiem Led Zeppelinów, Thank You. No, o miłości, więc pasuje, mamy audycję o miłości. A teraz usłyszymy kolejny utwór, który jest dla mnie personalnie bardzo, bardzo ważny i tak się chyba odkryje najbardziej dotychczas przez te kilka tygodni. Jest to kawałek znany, w ogóle każdy na pewno ma jakąś historię z tym kawałkiem, ja mam historię z tym kawałkiem na naprawdę wielu, wielu płaszczyznach i pierwszą taką płaszczyzną, o której będę chciał wspomnieć, to są moi rodzice, którzy zawsze puszczali ten kawałek, jak byłem mały, jeszcze nie wiedząc w ogóle, co to jest za zespół, o czym oni śpiewają i o co w ogóle chodzi, bardzo kojarzyłem ten utwór z moimi rodzicami, którzy notabene mają dzisiaj 24. rocznicę ślubu, więc to też trochę zaraz zadedykuję ten utwór właśnie wam, moi drodzy rodzice. Tak. I co? I to jest pierwsza taka warstwa tego utworu ze mną związana, a bardziej właśnie z moimi rodzicami, a o następnych powiem po tym, jak go przesłuchamy. A mówię tutaj o kawałku zespołu Pink Floyd, Wish You Were Here.
1: Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Wish You Were Here zespołu Pink Floyd. Jak już kiedyś zgadziłem mojego ulubionego zespołu, teraz zadedykowałem ten utwór właśnie moim rodzicom z okazji rocznicy ślubu, no i zapowiedziałem, że też trochę powiem o innych jakichś warstwach, z którym ja jestem połączony z tym kawałkiem, ale stwierdzam, że w sumie zanim to nastąpi, to może trochę też opowiem o samym tym utworze i jak on powstał i dlaczego. I to trochę też się łączy z tym wszystkim, więc po prostu posłuchajcie. No więc tak, no, utwór oczywiście z albumu Wish You Were Here z 1975 roku. Cały album i też ten kawałek powstał trochę z lekką, albo nawet nie lekką dedykacją do pierwszego wokalisty zespołu, do Syda Barretta, który podczas nagrywania tego albumu bardzo, nie chcę użyć tutaj słowa randomowo, ale tak przypadkowo, niespodziewanie się pojawił w studiu. Po 5 latach, gdzie tego kontaktu między nim a członkami grupy nie było, pojawił się, posłuchał 2-3 kawałków i poszedł. I w sumie tyle go widzieli, bo David Gilmour, człowiek, który go zastąpił, wspomniał, że od tamtego momentu już go pokryje do jego śmierci. Nie spotkał. Więc tak, to taka trochę historia. I też ten właśnie utwór do przyjaźni, który jakby już nie ma, do jakiejś starego przyjaciela, do starych czasów, gdzie się wszyscy oni trzymali jeszcze razem. I teraz właśnie wchodzi ta moja druga warstwa tego utworu, mojego połączenia z tym utworem, który bardzo silnie kojarzy właśnie z moimi najbliższymi przyjaciółmi, którzy nie mieszkają w Poznaniu, nie mieszkają w Polsce obecnie, nie wszyscy. Gdzie ta grupa po prostu może się spotykać głównie właśnie tylko w wakacje i w okolicach Sylwestra, świąt. Widzimy się 2 razy do roku i tak ten kawałek często ze mną po prostu rezonuje w ramach wspominania tych osób. Więc tak, bardzo ważny dla mnie kawałek, myślę, że dla wielu osób, bo po prostu jest przepięknym utworem od przepięknego zespołu. Tak, a teraz usłyszymy kolejny utwór, który jest bardzo, bardzo ładny, ale nie w wersji oryginalnej. Będzie to utwór And I Love Her, który nagrali Beatlesi, zaśpiewany przez Kurta Cobaina.

0: And I Love Her w wykonaniu Kurta Cobaina. Utwór oryginalnie napisał John Lennon i Paul McCartney. I wydali w ramach Beatlesów, w ramach jednego z ich albumu, a był to album A Hard Day's Night. Więc tak, a Kurt Cobain to jest w ogóle bardzo ciekawa wersja tego utworu, bo ten utwór nie był nam znany, jakby ta wersja tego utworu nie była nam znana do aż 2015 roku, gdzie po prostu został on wydany i odnaleziony na jednej z zakurzonych taśm w mieszkaniu Kurta, jak przy produkcji filmu dokumentalnego o Kurcie Cobainie, Kurt Cobain, Montage of the Heck. I takie nagranie zostało odnalezione. Nagranie, które powstało jeszcze 2 albo 3 lata, zanim Kurt Cobain założył Nirwanę. Czyli po prostu gdzieś sobie siedział w domu z gitarą albo w jakimś studiu i nagrał na taśmę to, co zagrał, to, co zaśpiewał. Bardzo, bardzo poruszająca, na pewno mnie poruszająca wydanie tego utworu, ta wersja. I tak, pięknie, pięknie już jej się słuchało. A teraz, tak jak zapowiedziałem chwilę wcześniej, trochę zmienimy klimat audycji. Przeniesiemy się do dzieciństwa. Do dzieciństwa na pewno mojego, może też również i waszego. Bowiem posłuchamy utworów z bajek o miłości, które... A z jakich bajek to zaraz usłyszymy. Na początku puścimy utwór z Małej Syrenki. Utwór o tytule Całuj ją.
1: Smyczki, pęty, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

Całuj ją z Małej Syrenki, z bajki, gdzie Sebastianowi, który śpiewa tę piosenkę, użyczył głos Emilian Kamiński, który tak naprawdę śpiewa tę piosenkę. Sebastian to tylko postać. Dosyć drastyczne przejście od Kurta Cobaina do piosenek z bajek, ale tak stwierdziłem, że na końcu takiego lekkie zamieszanie zrobimy trochę bardziej pozytywnie. Tutaj tę piosenkę dedykuję mojemu bratu, który ma 10 lat, jest małym chłopcem i odkąd zacząłem prowadzić audycję w radiu, zawsze się mnie pyta, kiedy go pozdrowię, no to teraz cię pozdrawiam, Stasiu. A pozdrawiam go dlatego, że on no, jest na takim etapie, gdzie wszystkie dziewczyny i cała miłość to jest po prostu największe zło i ble. I jak tylko słyszy tą piosenkę, to mówi, żeby ją wyłączyć i zasłania uczy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak trochę złośliwie cię pozdrawiam, Stasiu, ale nie, no myślę, że ogólnie bajki lubisz, więc to tak dla ciebie teraz ten segment. A muzycznie, co jest bardzo zaskakujące, mój brat uwielbia szanty, więc jak kiedyś puszczę szanty, to też go pozdrowię szantowo tym razem. Taki jest gust muzyczny 10-letniego brata mojego. A teraz co? W klimacie bajkowym nadal się poruszamy i będzie teraz przepiękna piosenka z przepięknej bajki. Mówię tutaj o bajce Zaplątani i o piosence Kiedy jesteś tu?

0: Kiedy jesteś tu? Piosenka z bajki Zaplątani. Głosu tutaj użyczyła Kasia Popowska i Maciej Sztur. A już powoli zbliża się godzina 23, więc koniec miłosnej audycji 50881 piosenek o miłości. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Przez większą część audycji realizował mnie Grzegorz Nowacki, a obecnie od kilku utworów realizuje mnie Tymek Pomezowski, którego zaraz będzie można usłyszeć w audycji Dobranocka. I on będzie opowiadał o Lechu Janerce między innymi, i będzie też wywiad tam z Lechem Janerką z tego koncertu, co tutaj ostatnio w Poznaniu się odbył. Ja na nim byłem. Myślę, że bardzo warto będzie tutaj zostać i tego wszystkiego posłuchać. Lechu nawet wspomniał o Tymku na koncercie, więc tutaj no naprawdę Tymek tutaj się wspina wysoko w dziennikarskich zasługach i dokonaniach. A co? A ja teraz kończę kawałkiem, który no Elton John napisał w oryginale i który w ogóle nawet Oscara dostał, a o Eltonie już dzisiaj trochę było. Ale ja jednak jestem, jeśli puszczamy kawałki z bajek, to niech to będą kawałki w wersji polskiej, bo w takiej też ja te bajki oglądałem i na początku te utwory słuchałem. A mówię tutaj oczywiście o bajce o Król Lwie, a o piosence Pieśń o miłości właśnie z tej bajki. Posłuchajmy, cześć, ja się żegnam.
1: Czuję, co się święci.
2: Co?
1: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka. I tak nadszedł kolejny wieczór, kolejnego poniedziałka. Tym razem jest to 7 dzień września. Minęła godzina 23 oczywiście. Witam w dobranocce. Dobry wieczór.

Tymoteusz Połęzowski przy mikrofonie. To oczywiście dobranocka, jeszcze raz tylko przypominam. I przez najbliższą godzinę to ja tutaj rządzę. Dzisiaj, tak jak oczywiście już przede mną zostało zapowiedziane, nisko kłaniam się Frankowi za to, będzie rozmowa moja z Lechem Janerką. I to jest moment, w którym naprawdę się stresuję, bo jednym stresem było rozmawianie z Lechem Janerką, a jeszcze innym będzie było potem jeszcze odsłuchanie i teraz jeszcze jeden stres taki, żeby to, co za chwilkę zostanie wyemitowane, nie wzbudziło w żadnym ze słuchaczy jakichś wątpliwości co do mojej pracy dziennikarskiej. Mam nadzieję, że to i jakkolwiek będzie zjadliwe dla waszych uszu, no ale ja nie mogę tak od razu. Trzeba nieco poczekać. Chwileczkę, obiecuję, że to nie będzie bardzo długo, chociaż utwór za chwilę, który usłyszycie, długi akurat będzie, ale no nie mogę przejść obojętnie od tego, że 28 lat temu ukazał się właśnie ten album. Album, który był jak wytchnienie. Nawet jego nazwa przypomina taki delikatny wydech ulgi. Off, oczywiście, to on.

0: płyta niesamowicie ważna w dyskografii WW. No z dwóch względów, no z dwóch takich, że po pierwsze tutaj chyba pierwszy raz tak na pełną skalę pojawiły się takie długie, mantrowe kompozycje, które nie były nijak też powiązane folkowo, tylko były bardzo, bardzo rockowo, trip-hopowe nawet z domieszką jazzu. To jedna rzecz, która potem się przejawiała także w późniejszych albumach. No a druga to oczywiście taka, że w okolicach tej płyty zakręcił się wokół WW Karim Martusewicz, który nie zagrał na tej płycie co prawda ani nutki. Całą gitarę basową tutaj pokrył i zorganizował Wojciech Waglewski, ale na koncertach już potem można było od tego momentu widzieć Karima Martusewicza, który potem też już na wszystkich płytach grał. Więc takie dwa ważne powody, dla której płyty off-off warto słuchać wielokrotnie nawet, bo no dałem dwa takie, myślę, całkiem dobre przykłady. Wcześniej Wzgórze z Kasią Nosowską, no teraz oczywiście musiał być też Dołek. Dwie kompozycje. Przejdźmy do koncertu, bo to dzisiaj najważniejsza rzecz. Ja o nim jeszcze kilka słów powiem na pewno później. Niesamowicie ucieszyło mnie to, że było naprawdę sporo utworów z nowej płyty i my wszystkie dzisiaj je zaprezentujemy, przynajmniej większość z tych utworów. Ale no po prostu było to przecudowne uczucie doświadczać ostatniego koncertu w Poznaniu Lecha Janerki. Niesamowity zaszczyt porozmawiać z nim chociaż chwilę, nawet jeśli trochę się słowa poplątały kilkukrotnie, ale wydaje mi się, że było to no trochę nieuniknione, bo tyle rzeczy, które chciałoby się Lecha zapytać, na nie o wszystkich można pamiętać. Nawet nie tylko przez roztargnienie, ale no przez samą świadomość, że no to może być jeden z ostatnich razy, kiedy uda się złapać takiego człowieka przed mikrofon. Więcej już nie będę tutaj mącił przed emisją. Za chwileczkę cały wywiad, 10 minut rozmowy z Lechem Janerką, trochę o wszystkim, trochę o jeszcze bardziej wszystkim i troszkę jeszcze o niczym. Przed utworem, przed wywiadem, jeszcze utwór. W ten sposób zaczął się cały koncert i to było najpiękniejsze rozpoczęcie, jakie mogłem sobie tylko wymarzyć.
1: To wrogie terytorium, konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nie spyta.

uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Boże od milczenia.

0: ponagrywamy płyty? Oby?
1: No bo właśnie tak zauważyłem przy okazji tej ostatniej płyty, przy okazji odlewu, no względem plagiatów, no jak wstąpiła taka nowa energia, taka, no, czuć, że potrzebował pan muzy ewidentnie, czegoś i to się chyba udało odnaleźć przy okazji.
0: Ja z tej ostatniej płyty jestem zadowolony, chociaż robiliśmy ją Bóg wie ile, strasznie długo to trwało, ale jeżeli chodzi o muzykę, o przestrzenie, o dźwięk, o jakieś pomysły, to myślę, że to nie była jakaś płyta wtórna. No i podobna zasada będzie obowiązywała przy ewentualnej następnej, jeżeli tam się pojawi coś świeżego. No to ją nagramy. Jeżeli nie, no to co, pobawimy i pójdzie do lamusa.
1: To jeszcze dopytam o te kwestie, co potem. No bo mówi pan, że jest pan sam ciekaw, ale czy jakieś plany już może są? No bo oglądałem film, dokument o panu. Nie mogłem nie obejrzeć. Piękny swoją drogą. I no tak bardzo zauważyłem, trudno było nie zauważyć, tej fascynacji lataniem. Nawet w tekstach to się przecież przejawia. Czy może do lotnictwa jakaś ciągota znajdzie teraz ujście?
0: Ja sądzę, że ja mam uszkodzony kręgosłup i nie sądzę, żebym przetrzymał na przykład skok ze spadochronem, który jest ewentualnością, ale czasami koniecznością, no więc chyba się nie porwę już na latanie.
1: Czyli te urywki takie z latania to szybowcem bodajże to były już jakiś czas temu, rozumiem, używane?
0: To było 2 lata temu bodajże.
1: Czyli polatać jeszcze można.
0: Polatać tak, tylko że cóż, no jest to wymagające, no trzeba było siedzieć i ćwiczyć, pracować, ćwiczyć, jeździć.
1: Ale no przynajmniej w utworze Lewituj wydaje mi się, że ta sama idea, uczucie unoszenia się ponad wszystkim, no gdzieś jest głęboko zakorzeniona. Taka, jest to, wydaje mi się, coś uwalniającego i może czy to jest coś, do czego panu jest tęskno, bądź blisko?
0: No tak, no moje lewitowanie powoli się kończy w pewnym sensie, bo były takie długie okresy w moim życiu, kiedy fruwałem po prostu. Nie czułem ciała, tylko po prostu byłem gdzieś tam i tak frunąłem sobie, ale to się powoli kończy. Tak. Ukoronowaniem był ten przelot szybowcem. A w tej chwili, czy ja się będę odrywał od rzeczywistości? No mam nadzieję, że nie, że jeszcze te kilka lat jakoś będę twardo stał na nogach i myślę też o Bożenie. Bożena lubi, jak czasami lewituje, ale woli, kiedy twardo stoję na nogach.
1: Ale może wiele ludzi by powiedziało, tak mi się wydaje przynajmniej, że rzeczywistość, przynajmniej dla niektórych, jest czymś, od czego warto się odrywać, więc może ten stan oderwania jest jak najbardziej pożądanym.
0: Odrywałem się przez ostatnie 45 lat, dlatego zacząłem grać, żeby po prostu niespecjalnie przejmować się rzeczywistością, chociaż czasami w swoich tekstach tam można znaleźć odnośniki do rzeczywistości, ale raczej bujałem w obłokach.
1: Czyli może jest coś takiego w tym, że przez te lata koncertowania, takiego właśnie latania teraz warto stanąć na nogi, znaleźć ten grunt?
0: Słuchaj, mówimy o przyszłości, przyszłość niezbadana, to jest mgła w tej chwili dla mnie. To jest mgła, sam jestem ciekaw, co się wydarzy.
1: No dobrze, no to przyszłość w takim razie zostawiamy niezbadaną i piękną w tym samym. To zapytam wprost, czy będą piosenki z nowej płyty dzisiaj?
0: Tak. Przez ostatnimi laty, chyba od 2 lat gramy kilka piosenek z nowej płyty. Dzisiaj pewnie z 5 zagramy. Tak sądzę.
1: To cieszę bardzo. To też była jedna z myśli, którą miałem słuchając gipsowego odlewu. Jak osoba perkusisty zareagowała na dosyć znikomą obecność tego instrumentu w wydaniu żywym, analogowym?
0: On zagrał w żywą perkusję w jednym utworze, może i w dwóch.

0: zagrał w utworze Zabawawa i zagrał w Wannie na Wawelu bodajże. Też jest żywy bęben. No, czasami tam uzupełnialiśmy coś. Założeniem tej płyty było to, że będzie mało perkusji, że będzie tego bębna bardzo niewiele, bo w tej chwili w tej muzyce, przynajmniej w czasie, kiedy robiliśmy tę płytę, tego bębna było wszędzie bardzo dużo. Wszystko uciekało w hip-hopy, jakieś takie ciężkie brzmienia wiszące na bębnach, a my postanowiliśmy, że zrobimy coś, co jest bardziej przestrzenne i tej perkusji jest bardzo niewiele.
1: I potem po prostu Michał musiał się na potrzeby koncertów dostosować, dograć trochę, tak?
0: No gra, dzisiaj będzie okazja posłuchać, jak sobie radzi w tych nowych utworach. Moim zdaniem zupełnie przyzwoicie.
1: To jeszcze w takim razie pozwolę sobie... Nie wiem, czy wszyscy artyści lubią takie pytanie. Nie wiem, czy pan lubi pytania o to, co znaczy utwór, trochę wątpię. Ale jest jeden, przy którym naprawdę moje serce błaga o odpowiedź, o utwór Lewituj. Bo to jest jakiś taki zupełnie niezgłębiony dla mnie utwór, który jednocześnie, gdy go słucham, prawie za każdym razem nachodzą mi łzy do oczu. I chciałem zapytać, o czym mniej więcej chociaż ten utwór opowiada?
0: No wiesz, no, wrzucę hasło przemijanie i ten utwór jest o przemijaniu, o wspominaniu dawnych czasów, kiedy człowiek był dziarski, kiedy sprawy były proste i trochę ich żal. No ale jednocześnie na końcu puentą jest to, żeby pamiętając o przeszłości, zająć się teraźniejszością i poflunąć, polewitować.
1: I nie pytać o przyszłość, bo jest piękną niewiadomą.
0: Dokładnie, nie wiadomo, co się wydarzy.
1: To już tak powoli kończąc. Gdy rozmawiałem z panem w Radio Afera, swoją drogą przed dwoma laty, z okazji festiwalu w Jarocinie, spokojnie, nie będzie pytania o to, co tam padło, przepraszam, będzie, ale spokojnie będzie podpowiedź. Zapytałem wtedy, czy nad ranem Lech się śmieje i wtedy padła odpowiedź twierdząca na to pytanie i chciałem zapytać, jak jest teraz.
0: Przedstawiłem swoją dobę. Kiedyś siedziałem do rana i często kładłem się spać wtedy, kiedy wszyscy biegli do pracy albo do szkół, a w tej chwili przestawiam się powoli i wracam do naturalnego trybu życia, czyli staram się przed drugą w nocy już przysypiać. No więc nad ranem nie wiem, co się dzieje. Może za jakiś czas sprawdzę.
1: Chciałem powiedzieć, że nad ranem co się dzieje brzmi bardzo podobnie do nad ranem śmierć się śmieje, więc można wykorzystać.
0: No, tamta piosenka była pisana w okropnych czasach i trochę nawiązywała do tych czasów. No, wtedy to były czasy pozbawione nadziei i to było... O tym, że nad ranem śmierć się śmieje, a my nie widzimy nadziei i próbujemy jakoś to sobie z tym radzić.
1: A teraz z nadzieją jest lepiej?
0: No tak, ja właściwie jestem spełnionym człowiekiem, także w tej chwili pojawiłem, co ja bym chciał. Właściwie nie mam jakichś takich specjalnych życzeń. No, wolałbym, żeby jakoś w kraju się uspokoiło, na świecie, żeby się uspokoiło, żeby szaleńcy dali sobie spokój ze swoimi pomysłami i żeby to wszystko dalej jakoś tam działało.
1: To już mogę tylko w takim razie podziękować. Jako człowiek, który sprawdzałem ostatnio, specjalnie z mamą jeszcze ustalaliśmy, człowiek, który pierwszy raz w 2013 roku przyjechał dokładnie tutaj na zamek, nie na dziedziniec, ale do sali wielkiej i po raz pierwszy byłem na koncercie. No to po prostu chciałem podziękować za lata muzyki.
0: Dziękuję za kibicowanie. Jeżeli będziesz dzisiaj na koncercie, mam nadzieję, że nie zanudzimy cię. No i cóż, no, ostatni koncert w Poznaniu.
1: Jeszcze się ta sztuka zanudzenia ani razu nie udała. Dziękuję ci bardzo.

i mol. Oczywiście z płyty gipsowy odlew falsyfikatu. Także wystąpił na niedzielnym, przepraszam, sobotnim koncercie. Na początku om, potem imol i potem, potem to za chwilkę zaprezentuję. Zanim to jednak, jeszcze jeden mały chwilowy objazd, bo też nie chcę, broń Boże, zapomnieć o tak ważnym wydarzeniu, bo poza tym, że 5 września, no oczywiście na zamku, na dziedzińcu zamkowym wszyscy cieszyliśmy się i delikatnie pochlipiwaliśmy, żegnając Lacha Enerkę w Poznaniu, koncertowo przynajmniej, no to jednocześnie tego samego dnia, o czym wspomnieć, wydaje mi się, że trzeba, tego samego dnia urodziny obchodziła Hania Raniszewska.

Buchtła, bądź też na trzy. Tak się nazywa utwór z przepięknej płyty Esja, Hania Rani, bądź też Hanna Raniszewska. Wszystkiego najlepszego, nawet jeśli trochę spóźnione. Lecimy dalej z koncertem, bo z utworów, które jeszcze pojawiły się z nowej płyty, na koncercie wybrzmiał jeszcze chociażby ten.

chyba taki utwór, również oczywiście koncertowy. Tak jak wspomniałem, niesamowicie się słuchało tego przeniesienia tej no wybitnie wręcz elektronicznej płyty pod względem perkusyjnym, przynajmniej na scenę. I tutaj głębokie, głębokie, niskie ukłony dla Michała Mioduszewskiego za zestawem perkusyjnym, bo tam naprawdę wyczyniał rzeczy przecudowne. I miło było, i to był chyba najciekawszy, najprzyjemniejszy moment koncertu. To momenty, w których Lech wychodził głęboko poza swój stały, taki żelazny koncertowy repertuar. I to był, teraz zaprezentuję utwór, o którym powiedział, że on nigdy nie był zagrany w Poznaniu. To był pierwszy raz, kiedy to się zdarzyło.

Kochamy absolutnie i w sobotę byliśmy także na filmie i zostaliśmy też na napisach końcowych praktycznie do samego końca. Niesamowity to był, no niepowtarzalny już tak naprawdę moment w historii. Ostatni koncert w Poznaniu Lecha Henryki. Przepięknie było to przeżyć i bardzo miło też jest to teraz wspominać. Paradoksy oczywiście z płyty Plagiaty. Przedostatni dzisiaj utwór, to już powiem, zamkniemy jeszcze jednym z nowej płyty, kończącym płytę, zakończymy nim także dzisiejszą audycję, co już się wydarzało kilkukrotnie, nie ukrywam, ale z tej okazji, że on też pojawił się na koncercie i bałem się, że nigdy nie będę w stanie usłyszeć wersji koncertowej, dzięki Bogu. Udało się, więc nie śpię, śpię i nie śpię na końcóweczkę audycji. Dziękujemy Lechu, dziękujemy za te koncertowanie i naprawdę trzymam kciuki, że może ta płyta się sklei gdzieś w tych zakamarkach spokojnego domku na wsi. Myślę, że nie jestem w tym zresztą jedyny. Kłaniam się nisko też Frankowi, który na paradoksy bardzo entuzjastycznie zareagował. Mnie to zupełnie nie dziwi, bo sam praktycznie że wykrzyczałem całą swoją radość na koncercie, słysząc ten utwór. Lekko sobie zdarłem gardło. To inna sprawa. Nie śpię, śpię i nie śpię. Na koniec Tymoteusz Powęzowski żegna się sprzed mikrofonu. No i cóż, pozostaje mi tylko powiedzieć dobrego tygodnia, no i dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98.6.
2: You ready? Put your hands in the air.

poświęcona płynie po ciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie jak niczyje. Jej Artion w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warsztatowe.

serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały dron